brak celu, nie wiem o co chodzi ci. A dla ciebie zostałbym tu cały dzień, dla ciebie może bym poświęcił się. Czekałbym do końca lekcji, pisząc ci piosenki, choć przeważnie jest ze mnie leń. W za dużych swetrach przechadzasz się słusznie,

futbolist jak flexib. Dać mu parę lekcji, lekcji ze zdziwienia, bo ten ruch teraz nie zna nic prócz presji. Leki NDRI, ciągi zmian percepcji. Pocałunki śmierci nie odróżniam życia już od Coldplay Station. To zaczyna męczyć, gdy zamykam oczy. Widzę Meksyk, potem moją twarz jak krwawi. Blok z Aleksy, walizki pieniędzy, stary magnetowid, kobiety i zdrady. Uśmiechnięty kumpli, kiedy wybiegamy na boisko w sześciu. Nagle całość znika, a tę iskrę dzisiaj będzie ciężko wskrzesić jak ognisko w deszczu. Yo.

zapytać jak z pustym portfelem ma kupić łańcuszek ze srebra. Jak to jest się budzić przy ciele jednej z tych modelek, której widać żebra. Powiedzieć jak czas mu odfruwa, przypomnieć, że choć częściej lata, to kiedyś żebrał na Flixbusa, a nie szukał haju w każdym kraju świata. Pokazać tę drogę przez ciernie, ulicę, gdzie wszystko jest szare, to bagno, przez które przeszedłem, żeby wziąć do ręki ten alejny diament. Na koniec podkreślić, że to dobra pora, by skończyć to z szumem, bo był tylko jeden kierunek i mogę czuć dumę, bo żyłem jak umiem.

Gdyby ten ja mógł tamtemu wysłać faks, opowiedziałbym o wszystkim, czego dziś mi braknie. Wszystkie perspektywy, które widzisz, musisz brać. I gdybym mógł, to bym zaczął tak. Wytłumaczył mu, że czasem nawet nieświadomie robił krzywdę i że krzywda miewa różną formę. Że ludzie koło mnie mogą być interesowni, jak skurzyn, który okradł mnie przy elektrowni. Wytłumaczyłbym, że kompleks się nie bierze znikąd i że ciężko się go pozbyć, słysząc tylko chichot. I że miłość to jest chemia, którą kończysz blizną między ludźmi, nie tylko kobietą, mężczyzną. Że ci ludzie w moim mieście, którzy chcą, bym upadł, to jest tylko płytka zawiść i to łatwa sztuka. Się z nią godzić, nic nie robić, tak jest łatwiej. Zrzucić ją na ojca, matkę albo trudny startej. Nie chcę tego gówna za nic, gdy wychowam dziecko. Będę starał się odgrodzić, bracie, grubą kreską. Pewnie czasem ta wrażliwość to moje kalectwo. Następstwo między manią a depresją. Weź mi nie projektuj życia. Co pogadasz, to pogadasz. Jak chcesz, żebym cię usłyszał.

przeżyć. Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe mrówcze spojrzenie, które zesporwał w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosnki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcu w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje i niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darzy, o szczęść drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń.

ósmej ucztę zorganizujesz głodny jak wilk. Mowa z pewnością tu o pracy twórczej. Ludzie wokoło pytają, gdzie znikł, gdzie znikł. Kurczę, chciałem, by zeszł się w pracy i zaraz tam wydał już nowy CD. Utknie, każdy kwitował, choć w sumie to nie takie trudne.

Dzień 9-8, na początku byłem tylko jeden. Miałem smoczek w gębie, mnóstwo kredek i pokój dla siebie. Ludzie przychodzili mnie oglądać, jakbym stał na scenie. Ja leżałem i płakałem, jakbym kończył już karierę. Wykapany tatuś, mówiły ciotki mamie, nie trzeba być Edytą Górniak, żeby wiedzieć, co się stanie.

Są często wykształceni, jeżdżą lepszymi samochodami. Ale język jest podobny, gesty te same. Tego nie da się wymazać.

czytamy te same książki. Ciągle chcemy wywoływać ataki śmiechu i chcemy zatracać się w tańcu i wracać bezpiecznie do domu. Dresiarze w garniturach. W garniturach.

są w polityce, w firmach i w biurach, w szpanerskich klubach, bandyci na autostradach. I tam, gdzie wycinają drzewa, betonem zalewają wsie i miasta.

A kiedy czasami kłócimy się, krzyczymy wściekli, godzimy się przed zaśnięciem.

Nie, żebym żył jakoś specjalnie długo na tym świecie, ale nie pamiętam takiej jesieni, kiedy 8 października można było, idąc do radia przed godziną 7 rano, mieć na sobie koszulkę i taką letnią kurtkę rozpiętą i nie dygotać zimna. Wspaniale jest i dzisiaj ma być równie wspaniale, ponad 20 stopni ma się pojawić na naszych termometrach. To jest program Kapitan Poranek. Dzień dobry, będziemy grać dla was do godziny 10. 886-971-971. Pod ten numer możecie pisać SMS-y i na WhatsAppie 22 827 72 05. Pod ten numer możecie dzwonić, za kilka minut odpalimy naszą linię telefoniczną, ale najpierw zagramy numer, który jest, to jest, jak pisze portal Popkiller, pierwszy profesjonalnie wyprodukowany i wyemitowany w telewizji klip z polskim rapem, który wyszedł w lutym 95 roku i wydaje mi się, że odzwierciedla mój nastrój i mam nadzieję, że wasz, związany z tą pogodą. To jest Trial X, Czuję się lepiej.

0: po szarości. Niech wreszcie zagości tu trochę radości. Drzewa się bujają do rytmu spokojnego, normalnego, fajnego i bardzo prostego. Temperatura rośnie i asfalt się nagrzewa. Zimna my nie chcemy, ciepła nam potrzeba.
1: Czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce.

0: woda, beztroskie marzenia. Świat się ciągle zmienia, kręci się ziemia. Spocone moje ciało, wiatru ma za mało. Wszystko to sprawiło, że w duszy mi zagrało. Ciepło, ciepło, ale nie za gorąco. Nigdy więcej zimno na stojąco, mówię to, bo rapuję, protestuję i manifestuję przeciw złemu klimatowi, w którym źle się trochę czuję.
1: Za to czuję się lepiej, jak jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce.

0: kwiat jest ładna pogoda. Lepiej się czuję, kiedy świeci słońce. Czuję się lepiej, gdy bez trochę.
1: Czuję się lepiej, tylko lepiej przez Y.
2: Tak jest w tytule przynajmniej. Kamil Kuć po mojej lewej stronie.
1: Filip Folczak po mojej prawej.
2: A przed nami, jaki mamy dzień?
1: Piękny dzień!
3: Kapitan Poranek.
1: Przepiękny dzień z przepięknymi ludźmi w oficjalnie, możemy to powiedzieć, panie Filipie, najlepszym radiu w Polsce.
2: A nawet i na świecie.
1: Może i w Europie, a może nawet i na świecie.
2: Odbieramy pierwszy telefon, bo ten program polega na tym, że wy możecie do nas się dodzwonić i dzieje się to wszystko na żywo.
1: Dzień dobry!
4: Dzień dobry. I właśnie chciałem powiedzieć, że na przykład taki język korzyści w wykonaniu Filipa, gdzie mówi, że ciepło, październik, to ja rozumiem. Taki samo piękny mamy dzień, to Kamil używa nawet jak jest mróz i grad.
1: Bo piękny mamy dzisiaj dzień, nie chodzi o to, że jaka jest pogoda,
4: nie, nie,
1: no.
4: Nie, daj się wypowiedzieć.
1: Ja ci zaraz, Filip, naprawdę, wiesz co?
4: I Filip potrafi to jakoś uzasadnić, że idzie w tej bluzie, buduje jakąś narrację, a ty jakby nawet grzyb atomowy był na dworze, to było piękne.
2: Czyli ty jednocześnie chwalisz Kamila, czy mówisz, żeby więcej nie przychodził? Ja mówię,
4: nie
2: do końca rozumiem. Ja
4: się nabrać na tą narrację, że ta twoja po prostu jest dla mnie jakaś taka, nie wiem, napełniła mnie jakimś optymizmem, potańczyłem sobie gdzieś tam po pokoju odkurzając, a jak ten mówi, to tak średnio.
1: Chcesz, żeby ktoś po prostu opisywał ci rzeczywistość, czy o co chodzi?
4: Od tego jesteś dwóch mężczyzn w pudełku i mówiących swoim głosem o tym, co się dzieje. No ja tego potrzebuję każdego poranka. No.
1: Dobrze, postaram się...
2: Irku, zapiszemy to sobie i odłożymy tą karteczkę.
1: Zapiszmy sobie ten pomysł, żeby nam nie uciekł i myśmy dalej.
2: Dzięki, ale w ogóle ty dobrze żyjesz, dobrze spałeś, fajnie było.
4: Ja dobrze spałem. Słuchajcie, muszę to, chcecie o tym wiedzieć naprawdę?
2: Tak, prosimy. Bardzo ważna informacja.
4: Przez rok nie miałem kota, bo marka Asper po 16 latach. I jakoś tak czułem, że nie potrzebuję kota, ale dzieci bardzo potrzebowały, więc wziąłem małą Lunę. Luna ma 8 tygodni. No dreszcze po mnie za każdym razem. No jak tylko zasnę, to tak przebiega na stronę prędkości.
2: I ty się budzisz?
4: I się budzę, no.
1: A fajnie.
2: To weź z nią porozmawiaj.
4: No właśnie z nią muszę pogadać, ale nie mówi po ludzkiemu.
2: No to widzisz, wszystko...
1: Ale tyle czasu miałeś kota, nie nauczyłeś się po kociemu mówić?
4: No ale małego kota się inaczej uczy niż dużego, nie? No duże są takie, że wiesz, wycofane gdzieś tam, takie koty, nie? A ten jest jakiś taki towarzyski zbyt bardzo, nie?
2: A ja lubię towarzyskie koty, uważam, że właśnie takie wycofane
1: ja
2: koty.
1: Ja też nie lubię wycofane koty.
4: Jak się nie śpi, nie? Jak się śpi, to nie chcesz być.
1: No ja nie wstaję nigdy, co za różnica.
2: Irku, bardzo ci dziękujemy, trzymaj się, baw się dobrze, pa.
4: Też luzuje się lepiej, jak jest ładna pogoda, no?
2: Dokładnie.
1: Pa, pa. 228-2772-05, właśnie na ten numer dzwonicie do nas, jak chcecie dzwonić, to możecie dalej to robić, a ja tymczasem złożę wszystkiego najlepsze na ręce Artemona, Demeteriusza, Ewodiusza, Gintera, Guncarza, Guntera, Gratusa, Laurencji, Marcjusza, Pelagi, Symeona, Tajdy i Walerii.
2: Nie wiem, czy pamiętasz takiego wokalista jak Günter.
1: Günter.
2: Nie znasz Güntera?
1: Kojarzę.
2: Hit Güntera, jakbyś miał Güntera zacytować? To ja ci ja powiem, jak zejdziemy z anteny.
1: Tak?
2: Bo to nie jest muzyka na ten poranek, ale dla tych, którzy wiedzą, pozdrawiamy. Za chwilę do was wracamy.
1: Ale teraz mnie zaintrygowałeś, widzisz?
2: Tam był taka piosenka, taki stary Niemiec z wąsem śpiewał, że You Touch Me Tralala.
1: Tak, faktycznie!
2: To jest właśnie to.
1: Okay.
2: 8 dzień październikowy, zaraz przejdziemy do tego, co było, a teraz tego nie ma, ale najpierw zagramy wam muzyczkę.
1: Muzyczką jest Omasta i Pillow Talk na 14 minut po godzinie 7. Zostańcie z nami.

0: ojejku, ten kawałek Pillow Talk taki, taki faktyczny
1: taki
0: do poduszki.
1: Pillow Talk,
0: taki
1: właśnie.
0: Do poduszki.
1: Ale weź pod
0: każdy,
1: uwagę.
0: Każdy temat, który omawiasz w tle tego kawałka, jest melancholijny i smutny.
1: Jest psychoterapią. Jest psychoterapią bez papierów.
0: Tak jest. Niestety tak to wygląda. Masta. Nie, to nie jest pora na ten kawałek. Nie wiem, czemu przyleciał cały w ogóle.
1: Kochany.
0: Kochany.
1: A ja się pozwolę z tobą nie zgodzić.
0: Dlaczego?
1: Ponieważ wyobraź sobie sytuację, w której leżysz jeszcze w łóżeczku. Są tacy ludzie, którzy jeszcze leżą.
0: A to
1: i
0: prawda.
1: Owszem. Masz ten budzik i my jesteśmy tym budzikiem raz na jakieś 5 minut i ktoś ci tam nawala do ucha,
0: i to była taka drzemka.
1: To była drzemka.
2: Kapitan Poranek.
0: No dobra, to koniec drzemki w takim wypadku. Idziemy zobaczyć, co się działo kiedyś, a i było to istotne, a dzisiaj już zupełnie nie jest.
1: Ale są rzeczy bardzo istotne nadal dzisiaj, a są tymi rzeczami imieniny pięknych osób, a tymi pięknymi osobami są następujące osobistości.
0: Ale powiedziałem już imieniny.
1: Powiedziałeś?
0: Powiedziałem już imieniny w poprzednim wejściu.
1: To co ja miałem w głowie wtedy?
0: Nie mam pojęcia, bo byłeś świetny i miała dzisiaj.
1: Tak? To tak. Powtórz dla mnie, powtórz
0: dobrze,
1: jeszcze raz.
0: Dobrze, powtórzę dla ciebie.
1: Naprawdę?
0: Artemon, Demeteriusz, Ewodiusz, Ginter, Guncerz, Gunter, Gratus, Laurencja, Marcjusz, Pelagia, Symeon, Tajda i Waleria.
1: Możecie pomyśleć, co za niekompetentny i źle przygotowany człowiek, ale... który pływa gdzieś w chmurach, ale tak naprawdę...
0: Musiałeś się
1: ja po
0: zacząć
1: prostu
0: na Gunterze.
1: Chciałem, żebyście dwa razy mieli życzone. Niech wam się wiedzie, niech wam się wiedzie. 8 dzień październikowy, kochani, blisko 70 lat temu w Sztokholmie w jednej z klinik wszczepiono pierwszy rozrusznik serca historii. Dokładnie
0: no tak.
1: To jest w ogóle ciekawa technologia. Nie wiem, czy miałeś albo masz w rodzinie kogoś z rozrusznikiem serca. To nie jest tak, że wszczepiają ci rozrusznik serca i do widzenia. Mm-hmm. Ponieważ ten rozrusznik serca ma baterię.
0: No tak.
1: I raz na kilka lat musisz udać się na taki krótki zabieg. Rozcinają ci w zasadzie okolice serca i wymieniają ci baterię. Co za wspaniała okoliczność losu i
0: no nie wiem, czy wspaniała,
1: nauka, która jest niesamowita.
0: Aczkolwiek nauka jest niesamowita. Fakt, że możemy w ogóle coś takiego zrobić, jest... rozwalający mózg całkowicie, naprawdę.
1: To był dźwięk rozwalanego mózgu.
0: Tak.
1: Dokładnie tak. To pewnie nie przypadek też, a w zasadzie całkowity przypadek, że tego samego dnia, co pierwszy rozrusznik serca, założono klub piłkarski, w którym teraz gra Robert Lewandowski.
0: Robert Lewandowski!
1: Rok temu, 8 października, najprawdopodobniej nigdy byśmy o tym nie powiedzieli, bo nawet nie mieliśmy pojęcia, że taki klub piłkarski istnieje. A w 97 założono Chicago Fire.
0: Jakież to istotne. W 2010 roku zaczęła się budowa portu lotniczego Modlin. Nie lubię tego portu.
1: Ja też.
0: Nie wiem, czy jest jedna osoba, która powie: ojejku, jakie super miejsce.
1: Co prawda jest daleko.
0: Chcę do mnie do miejsca wracać.
1: Ale trzeba stać na zimnie na płycie lotniska, żeby dostać się do samolotu.
0: Albo stać w gigantycznym tłoku w środku lotniska.
1: A, to też jest taka ciekawa okoliczność,
0: tak,
1: która poprawia człowiekowi humor.
0: I nie ma miejsca ani gdzie usiąść, ani gdzie postać, więc też jest ekstra.
1: A z plusów nie jest wcale specjalnie taniej niż na
0: Nie jest
1: Okęciu.
0: Taniej niż na Okęciu.
1: Czyli wszystko się zgadza.
0: Z kolejnych plusów jest to, że zazwyczaj wsiadasz do samolotu, który z tamtego miejsca, który również jest strasznie ciasny.
1: Ale to jest taka specyfika tych samolotów, które są trochę tańsze od innych. Ja przyznam, że rzadko latam innymi. W ogóle rzadko latam, ale kiedy już latam, to tymi tańszymi.
0: Ja muszę powiedzieć, że jestem gigantycznym...
1: Oświadczenie.
0: Ja jestem gigantycznym fanem polityki marketingowej, którą prowadzi linia lotnicza, o której mówimy.
1: Żółta linia lotnicza.
0: Żółta linia lotnicza. Ich polityka marketingowa, która polega na tym, że nie podoba wam się, no to spadajcie.
1: Tak, oni...
0: Lećcie za czymś innym, jaki kłopot.
1: W swoich kanałach prowadzą taką właśnie politykę, że jeśli ktoś narzeka w komentarzach na przykład, że ma za mało miejsca na nogi, to oni odpisują mu: czy ty w ogóle oczekiwałeś, że będzie miejsce na jakiekolwiek nogi? Jakby trzeba było przyjść bez nóg.
0: Tak, uwielbiam to czytać i stwierdzam, no mają rację. Mają rację.
1: Tak, tak,
0: A z drugiej strony, dlaczego ja się na to zgadzam?
1: Prawda?
0: No bo jest tanio.
1: Obrażają cię i ty jeszcze im przyklaskujesz.
0: A ja jeszcze przyklaskuję. Brawo, jak śmiesznie! Wow!
1: Wielka korporacja zarabiająca miliony!
0: Śmiesznie! Ale przynajmniej mają tanio. No i dzięki temu można polecieć sobie gdzieś taniej. Więc fajnie.
1: 9 lat temu rozpoczął się sen. W zasadzie śniliśmy dalej, bo ten sen rozpoczął się w roku 2016, 10 lat temu, w trakcie Euro 2016, kiedy uwierzyliśmy, że polscy piłkarze potrafią grać w piłkę. Następnie, rok później, na Stadionie Narodowym w Warszawie właśnie 8 października polska reprezentacja pokonała Czarnogórę 4-2 i zapewniła sobie awans na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w Rosji. Ten sen trwał dalej, ponieważ piękny Adam Nawałka, lis selekcjonerski, tak ułożył runy na swojej planszy, że doprowadził do tego, że Polska była przez jakiś krótki moment w rankingu FIFA 6. reprezentacją świata.
0: To prawda.
1: Co sprawiło, że byliśmy wyciągani z pierwszego koszyka, co miało sprawić, że będziemy mieli najlepsze możliwe ustawienie na mundialu. Co się wydarzyło na mundialu? Wydarzył się Senegal i wszystko się skończyło. Wszystko runęło. I tak od mniej więcej lat 8 przekonujemy się boleśnie, z każdym miesiącem coraz boleśniej, że to wszystko to był tylko sen.
0: No niestety. Było fajnie kiedyś, jak byliśmy na tym 6. miejscu.
1: Kiedyś to było, teraz to nie ma.
0: Kiedyś to było, teraz to nie ma, ale no, może w końcu dożyjemy takiego pięknego czasu, w którym Polska wygra Mistrzostwa Świata w piłce nożnej.
1: Tak!
0: Tak!
1: Pewnie!
0: Ja bym chciał tylko zaznaczyć, że coraz więcej pieniędzy się ładuje w piłkę.
1: Tak? I to jest dowód na cokolwiek. Coraz więcej pieniędzy się ładuje w cokolwiek?
0: Nie, no liczę też na to. Coraz więcej też...
1: To działa tylko w F1, Kamil. Jakby lubisz te wyścigi, tam musisz być tylko synem milionera i już jeździsz.
0: Teraz też teraz jest dużo więcej młodych ludzi, którzy mają przede wszystkim bardzo fajne przestrzenie do tego, żeby trenować piłkę nożną. I Filip prawie zmiotował.
1: Piłkę nożną czy F1?
0: Nie, piłkę nożną.
1: A ja mówię o F1.
0: A ja mówię o piłce nożnej.
1: Czyli potwierdzasz, że w F1 trzeba być synem milionera.
0: Tak!
1: Dziękuję.
0: Absolutnie, nie ma innej możliwości. Motorsport jest bardzo drogi. Nie tylko F1, każdy sport związany z samochodami jest kosmicznie drogi i trzeba być bogatym
1: człowiekiem. Ale piłkę
0: nożną
1: mogą grać nawet biedaki.
0: Ale piłką... Nawet tak.
1: Super.
0: No i właśnie o to chodzi. Mamy coraz lepsze przestrzenie do tego, żeby trenować. I wydaje mi się, że przez tę infrastrukturę mamy coraz większą szansę, żeby w przyszłości, nie mówię, że za rok, nie mówię, że za dwa, nie mówię, że za 10, ale może za 15 lat mamy szansę, moim zdaniem, naprawdę zbudować silny zespół i pokazać, że my też umiemy grać w piłkę. Nie wiem, czy tylko powinniśmy.
1: Podbuduję twoje jakby opinie eksperckie i zapytam cię, jak oceniasz wynik ostatniego meczu z Bośnią?
0: No, znaczy, a jaki był wynik?
1: Właśnie. Tak, mamy ogromne szanse, ale jaki był wynik? 7-25, moi drodzy.
0: Ja nie mówię o dzisiejszej piłce.
1: Ty mówisz o jakiejś przyszłości.
0: Ja mówię
1: trudnej do sprecyzowania.
0: O polskim śnie. O polskim śnie mówię.
1: Ace i polski sen, teraz na naszej antenie.

0: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. O, jeszcze chwilkę do godziny 7.30 nam zostało, to może mamy okazję porozmawiać sobie, tak? Bo zazwyczaj nie mamy takiej okazji.
2: Dokładnie tak. Ada Maciejewska jest z nami w studiu, która za chwilę zaprezentuje nam wiadomości. W wiadomościach zazwyczaj są te wiadomości negatywne. Takie, że
1: nie
2: tam...
1: Ale nie uważam tak.
2: No to posłuchasz tych o 7.30. Ja nie wiem, jakie będą, ale... Zaufaj mi. Okay. Tak, śledziłem, co działo się wczoraj.
1: Okej, okay, ja właśnie nie.
2: No to jesteś szczęśliwym człowiekiem. Ado, co się dobrego wydarzyło w twoim życiu ostatnio? Albo nie w twoim życiu, jakoś w twoich okolicach, o czym nie powiesz w wiadomościach, ale możesz powiedzieć przed wiadomościami.
3: Dzień dobry. Mój narzeczony przebiegł maraton i zrobił bardzo dobry czas. Maraton warszawski, który był...
2: Poniżej dwóch dni? Bo mi mniej więcej tyle by to zajęło.
3: Tak 3,44.
1: Wow! Poniżej 4 godzin to jest w ogóle ogromny wyczyn przebiec
2: maraton.
1: Kamil
2: dłużej wstaje i to z łóżka.
1: To maraton w tym czasie przebiegł. Niesamowite. No to nie, gratulujemy.
2: Ogromne gratulacje dla niego.
3: Przekażę.
2: 7.30.
0: Akademicki Radio Campus.
3: Kolejny dzień obrad Sejmu. Nowe informacje w sprawie ataku nożownika w Ostrołęce. Donald Trump i Pentagon.
0: Wiadomości.
3: Dzisiaj w Sejmie kolejny dzień posiedzenia. Posłowie zajmą się m.in. projektem ustawy budżetowej na 2027 rok. Będzie to pierwsze czytanie projektu, który zakłada planowanie przyszłorocznych dochodów i wydatków państwa. Istotnym punktem obrad będą także projekty związane z ochroną zdrowia. Zmianą mają ulec zasady wynagradzania medyków i rozwiązania dotyczące długich kolejek do lekarzy. Sejm zajmie się również projektem zakazującym reklamy alkoholu. Posiedzenie potrwa do jutra. Wtedy w Warszawie rozpocznie się również spotkanie szefów parlamentów Polski, Francji i Niemiec w ramach Trójkąta Weimarskiego. Po wczorajszym ataku w zespole szkół nr 4 w Ostrołęce wiadomo już, że napastnik miał przy sobie nie tylko niebezpieczne narzędzie, ale również domowej konstrukcji ładunek wybuchowy. 19-letni uczeń zaatakował w szkole uczniów i nauczycieli, a następnie ranił także dwie osoby poza terenem placówki. Łącznie rannych zostało 9 osób. Według prokuratury życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.
4: Jestem na bieżąco zarówno w kontakcie z dyrektorem szpitala w Ostrołęce, bo tu trafiła część poszkodowanych, jak również... Rzecznik prasowy Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Do Łomży trafiło dwie osoby. Te osoby zostały zaopiekowane i wypisane do domu. Jest bardzo dobra informacja. Natomiast jeżeli chodzi o szpital w Ostrołęce, tutaj przebywało 6 poszkodowanych. 4 osoby zostały już wypisane do domu, natomiast 2 osoby przeszły zabiegi operacyjne i wymagają dłuższej hospitalizacji.
3: To wczorajsza wypowiedź prezydenta Ostrołęki. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku usiłowania zabójstwa, a z uwagi na znalezione materiały wybuchowe sprawa może zostać rozszerzona. W szkole trwają czynności śledczych i zapewniana jest pomoc psychologiczna dla uczniów i pracowników. Portal Axios poinformował, że Pentagon nakazał wojsku zakończyć przygotowania do ewentualnego wznowienia działań wojennych przeciwko Iranowi. Według źródeł administracji USA, prezydent Donald Trump może zdecydować o ponownym rozpoczęciu ataków jeszcze przed listopadowymi wyborami w Stanach Zjednoczonych. Rozkaz miał trafić do dowództwa centralnego USA kilka dni temu. Nie wskazano jednak konkretnej daty operacji, a Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Potencjalne działania miałyby objąć irańskie obiekty energetyczne, infrastrukturę oraz instalacje nuklearne.
0: Korki.
1: Jeśli... Ja bym chciał jeszcze powiedzieć,
2: proszę,
1: że...
2: Proszę, mów.
1: Że... Ej, to przepraszam, narzeczony, nie słuchacie o 7.30?
2: Czy
3: pewnie biega.
1: Ale to chyba na Sławka powinien wtedy mieć ciebie.
3: A on bez słuchawek biega.
1: No dobra, dobra.
2: Widzisz, Kamil się dowiaduje w ogóle, jak to działa, że można jakby te dwie dolne kończyny uruchomić w sposób trochę bardziej dynamiczny niż ten podstawowy. Słuchajcie, jeśli wy nie biegacie, a jedziecie, a w zasadzie stoicie na południowej części obwodnicy naszego miasta na wysokości lotniska, to dajcie nam znać, co tam się dzieje, ponieważ tam coś się na drodze miało wydarzyć i wydarza się zazwyczaj po jednej stronie, a stoją samochody w dwie strony. To jest zawsze dla mnie coś fascynującego, że do momentu stłuczki albo wypadku ci, którzy jadą w przeciwnym kierunku, też się korkują, bo chcą popatrzeć.
1: No bo fajnie jest tak zobaczyć, co tam się, wiesz, zawsze jest fajnie zobaczyć, co się dzieje po drugiej stronie trawnika.
2: Tak.
1: Co nie? Jak sąsiadowi jest gorzej, to tak zobaczę chociaż, jak bardzo jest mu gorzej. Co nie?
2: Więc dajcie znać, co tam się wydarzyło. Czas na pogodę.
0: Pogoda.
1: To ja na sam początek powiem, że 8 października urodził się pan Matt Damon. Pozdrawiam bardzo serdecznie.
2: Pozdrawiamy.
1: Kończy dzisiaj 56 lat pan Matt Damon.
2: A to się liczy z tymi latami, które... on nie spędził tych lat na tej planecie, gdzie 5 minut to 8 lat na
1: nie,
2: Ziemi.
1: To on.
2: To on też spędził.
1: Tak, mam nadzieję, że on. Tak mi się wydaje.
2: Czy jego koledzy? On brał udział w tym locie.
1: On brał udział w tym locie, jak mi się wydaje.
2: Mówimy o firmie Interstellar, dla tych, którzy nie wiedzą. Interstellar.
1: Czy to był ten jego drugi, czy był ten podobny do Matta Damona?
2: Damon,
1: czy tak, to był Matt Damon. Tak,
2: na planecie, gdzie szybciej leciał czas.
1: Ale on był tam, tak, był. Oj, dobra,
2: nieważne. Czyli to on w ludzkich, czy w tych
1: kosmicznych? W ludzkich. 56 lat i dużo młodszy od niego Bruno Mars. Swoją drogą w 85 się urodził Bruno Mars.
2: Nie, Matt Damon nie znajdował się na planecie, na której czas płynął szybciej.
1: Nie?
2: Tak. On był na lodowej planecie. On był tym, który poleciał na inną planetę i wysyłał sygnały, że wszystko właśnie, jest w porządku.
1: Wszystko jest git, ale nie było.
2: A nakłamał.
1: Ale nie było. Nakłamał, bo żeby go uratowali.
2: Panie Mateuszu, cofamy nasze życzenia. Nie wolno tak się zachowywać.
1: Matt Damon swoją drogą grał w świetnej ekranizacji również Marsjanin, którą bardzo serdecznie polecam i polecam też książkę Marsjanin.
2: Oni non-stop go wysyłają w kosmos.
1: Oni naprawdę go non-stop w kosmos wysyłają.
2: To jest jak ten Tomasz Szuchart, którego wysyłają po prostu na każdy plan filmowy w Polsce, teraz to Matta Damona non-stop w kosmos.
1: Na lodową planetę jeszcze nie lądujemy, moi drodzy, na pewno pogodowo, dlatego że dzisiaj 24 stopni maksymalnie. Jeszcze trochę dzisiaj w nocy będzie prawdopodobnie padać deszcz, więc, ale przez cały dzień nie będzie tego deszczu. Za to od jutra, moi drodzy, 13 stopni, więc gwałtowny spadek temperatury. Cały dzień będzie właśnie w granicach 13, łącznie z nocą, dlatego że między nocą a dniem będzie zarówno zaledwie 2 stopnie różnicy. Więc będziemy mieli właśnie 11, 13 i tak do końca tego tygodnia będziemy oscylować tak naprawdę.
2: A wrócimy jeszcze do 20?
1: Wrócimy do 20, ale dopiero w połowie października. Bo tam wtedy 20 stopni w niedzielę 18 jest zapowiadane, że będzie właśnie 20 stopni. Ale
2: 20 stopni w połowie października w Warszawie. Normalna akcja.
1: Tak, ale pod koniec października już niestety będziemy powoli zbliżać się do zera w nocy.
2: Niemożliwe.
1: Będzie, tak. Pod koniec już będzie tam 3, 9, coś takiego i już nie będziemy przekraczać dwucyfrowej temperatury, niestety.
2: Zbliżamy się do godziny 7.37. Jason Statham teraz na naszej antenie.
0: Akademickie Radio Campus 97.1 FM.

stamtąd skąd jestem ja. Dachy i szare mury, tynk ze ściany odpadał mokry, a ja w oczy dnia spoglądałem wielkimi oczami. I miło tak z nimi posiedzieć, choć mówi się o nich, że to szczury są ze skrzydłami, a ja mówię pani, że tu wszystko gra i nie ma aż takich różnic między

0: Zobaczcie, już słychać, że Maciek przyszedł, co nie?
1: Te cholerne gołębie są wszędzie.
0: Słychać, że Maciek przyszedł, już tam skrzeczy na tej antenie, to wiadomo, że Maciek wyciągnął telefon.
1: Tak, ale dla koneserów naszego programu przypominamy, że Maciek miesiącami toczył nierówną walkę z gołębiami na swoim balkonie.
0: To prawda.
1: Czy wróciły?
2: Nie. Nie. Nie wróciły. Na szczęście
1: czyli,
2: nie ma.
1: Czyli wojna została wygrana.
2: Nie, one wrócą w marcu. Dzień dobry.
0: Jedziemy!
1: Maciej Kopytowski z nami, z czym dzisiaj do nas przychodzi?
2: Panowie, słyszałem, że narzeczony Ady przebiegł maraton.
0: Słyszałeś też o piłce nożnej, bardzo czekam na komentarz.
2: Do piłki nie mam chyba dzisiaj zarzutu żadnych.
0: Wow, i to ja mówiłem, Filip, i to ja mówiłem!
2: Po raz pierwszy od dawna rzeczywiście nie mam się do czego przyczepić.
0: Niesamowite.
2: No tak, naprawdę, nic tutaj dzisiaj nie... Ale to ja już was wyszkoliłem po prostu. Poruszacie się na takim poziomie ogólności, mówiąc o piłce, że nie ryzykujecie po prostu.
1: Gdyby Kamil nosił taką opaskę albo zegarek, który mierzy tętno, najprawdopodobniej w tym segmencie, gdzie gadaliśmy o piłce, miałby tętno 180, bo wiedział, że zaraz przyjdziesz.
2: Panowie, gratulujemy oczywiście narzeczonemu Ady przebiegnięcia maratonu, ale w Poznaniu był maraton w ten weekend. Mm-hmm. Konkretnie 4 października. No i właściwie maraton się odbył, ludzie przebiegli, już wyłączam internet w telefonie, żeby mnie nie bzyczało. Jest taka grupa biegarska Poznań Biega. Mm-hmm. I na tej grupie ktoś zwrócił uwagę, że zawodniczka z numerem startowym 2491, mhm, nie ma jej danych osobowych, więc nie boję się o tym mówić, z czasem 3:38, czyli lepszym niż narzeczony Ady, pojawiła się na mecie. Mhm. No i jakby ktoś popatrzył sobie na tą panią i stwierdził, że nie ma szans, żeby ona w takim tempie przybiegła na metę. 3:38 to jest chyba całkiem nieźle jak na maraton.
0: To jest bardzo dobry czas.
2: Zwłaszcza jeśli nie mówimy o profesjonalistach. No i ten użytkownik, członek grupy Poznań Biega, szybko zweryfikował to, jak ta pani biegła, i się okazało, że ona przed metą pokonała najwyżej kilometr. Ktoś znalazł zdjęcie, to chyba nie jest zdjęcie z kamer monitoringu, tylko zdjęcie po prostu z maratonu, gdzie widać, jak ona w tle wychodzi z krzaków i przypina sobie numer startowy.
0: O nie!
2: Więc i rzeczywiście wyszło na kamerach, że pani przebiegła zaledwie kilometr. Żadne jakby duże media tego jeszcze nie podłapały, więc tylko internauci się zorientowali o tym, jakiego oszustwa dokonałaś ta pani.
0: No właśnie, duże media to podłapały.
1: Właśnie. Maciek, zapomniałeś, że od 3 dni pracujesz w jednej z najlepiej słuchanych rozgłośni w Warszawie, a prawie i na świecie.
2: Ja mówiłem w czasie przeszłym, że tego nie podłapały i dopiero teraz podłapują. No jesteśmy właśnie w trakcie podłapywania tego tematu.
1: Dzisiaj będzie w Polskiej Agencji Prasowej depesza, jak informował Maciej Kopytowski z Akademickiego Radia Kampus.
2: Powołując się na informacje na grupie facebookowej Poznań Biega. Już podobno pani jest dyskwalifikowana. No i nie polecamy chyba ogólnie takich.
1: Ale nie wiem, czy kojarzycie, że jedna z drogerii, z takich sieciowych drogerii swego czasu organizowała też biegi, że trzeba było przebiec, żeby uzyskać jakąś bonifikatę w tym sklepie, i nagle się okazało, że klientki i klienci tego sklepu pobijają rekordy świata na 10 kilometrów.
2: Tak, okazało się, że rzeczywiście nie ma lepszych od Polaków, a przede wszystkim Polek, bo tam panie startowały też w tym, jak się biega, jak szybko się biega.
1: Ale jest też właśnie historia, którą myślałem, że tą historię opowiesz, którą przytoczył serwis Donald.pl.
2: Myślałem, że Donald Trump.
1: Nie, niestety nie, to jeszcze przed nami, że pewna chińska influencerka fitness ogłosiła w swoich mediach społecznościowych, że pobiła rekord życiowy właśnie w maratonie. To był berliński maraton, jeden z najbardziej znanych na świecie, tylko jest jeden problem, bo jechała na rowerze.
2: Na rowerze samochodem, jak śpiewał klasyk.
1: Dokładnie tak.
2: Panowie, dużo się ostatnio narzeka na AI, to jak AI chce nas zniszczyć, a tymczasem we Lwowie był kamień i na kamieniu były napisy. Kamień został znaleziony koło Nowosiłka w 99 roku, więc już 27 lat temu. I te właściwie znaki, bo chyba tak trzeba powiedzieć, na kamieniu, były trudne do rozszyfrowania. Nikt nie miał za bardzo pojęcia, o co chodzi, ponieważ znajdowało się na kamieniu kilka strof, kilka linijek tekstu, przy czym widać było, że to są pojedyncze, widać było, że to jest złożone, że to każda strofa jest złożona ze słów, natomiast słowo było przedstawione w ten sposób, że mieliśmy pierwszą literę literę i później same kropeczki. Więc nikt nie wiedział za bardzo, co tam jest napisane, o co tam chodzi. Legenda powstała nawet wokół tego taka, że to prawdopodobnie templariusze być może coś zaszyfrowali i to jest coś bardzo tajemniczego, więc te ślady, mam wrażenie, że zawsze jak gdzieś poruszamy się w jakichś tajemniczych tematach związanych z przeszłością, to templariusze tam są. Natomiast tymczasem, jak donosi pan Wiktor Strzelczyk na X-ie, pan Artur Ratyński, korzystając z pomocy AI Cloud, odkrył, że to wcale nie są templariusze. I tam nie ma nic zapisanego takiego bardzo tajemniczego, ponieważ są to pierwsze strofy wiersza właściwie trenu Jana Kochanowskiego. I nikt nie mógł na to wpaść przez tyle lat, o co tam właściwie chodzi, a sztuczna inteligencja sobie zrobiła taką małą analizę i stwierdziła, że to jest wiersz Jana Kochanowskiego, tylko że tak zaszyfrowany. Zaczyna się od kłosie mój jedyny. Ciekawe, prawda?
1: Wyobraźcie sobie, że najprawdopodobniej takich historii będzie więcej. Jak patrzę czasem, przemierzając ulicy naszego miasta, że za 200-300 lat ktoś też będzie miał rozszyfrowywał, jest takie: Ania, kocham cię, wróć, zmieniłem się. Na przykład na wiadukcie. I też, wiesz, coś tynk odpadnie i trzeba będzie się namęczyć. Ale to nie jedyna taka informacja z ostatnich dni, ponieważ też przez 217 lat nie był przetłumaczony w pełni zaszyfrowana wiadomość do Napoleona od jednego z jego generałów.
0: Tak jest.
1: I przez dziesięciolecia ludzie próbowali w pełni rozszyfrować tę wiadomość i model językowy potrzebował 6 godzin, żeby poradzić sobie z całą tą wiadomością.
2: Tak tylko jeszcze tytułem uzupełnienia. Ten tren Jana Kochanowskiego, nie wiem, jak uważaliście na polskim szkole, to wiecie, że treny to raczej takie smutne utwory literackie, więc te kamienie to też prawdopodobnie były wyryte na nagrobku albo czymś, co miało być takim grobem symbolicznym, więc tam dlatego też ten trend się pojawił.
0: To ja w takim razie, skoro już jesteśmy o najnowszych AI-owych przełomach, to powiem też, że OpenAI ostatnio wypuściło wygenerowanych 722 prace matematyczne, które pokryły mniej więcej 377 nierozwiązanych wcześniej problemów matematycznych, w tym 90 najtrudniejszych, które były uznane za nierozwiązane. Więc dzieje się.
2: Może jeszcze nie będzie tak źle.
0: No nie wiem, już.
2: A zaraz powiemy o tym, że jak się założy nocnik na głowę, to wygląda jak kapelusz kowbojski.
1: W końcu jakieś konkrety.
2: A nie, Kamil, moją piosenkę. Ja przygotowałem piosenkę.
1: Wyciszamy. Maciek przygotował piosenkę. Piosenka Maćka. Teraz.
2: To ja ją nagrałem.

0: apelem.
1: Z apelem do wszystkich chłopów. Żeby nie dać się żeńskiemu uciskowi.
2: A dlaczego?
1: Zainspirował mnie do tego pewien 59-latek z Wrześni. Mhm. Ponieważ żona...
3: Poznaliście się przez internet.
1: Tak. Poznaliśmy się przez internet. Korespondujemy ze sobą, wysyłamy sobie naklejki i zmieniamy skórki.
2: Super, Ancko.
1: Wiecie, jak się zmieniało skórki? Na gadu-gadu można było zmieniać skórki.
3: Maciek jest 7.52.
2: Naprawdę?
1: I wszyscy, którzy pamiętają gadu-gadu, już wstają, bo odwożą dzieci do szkoły. Więc dlatego o tym mówię. 59-latek z Wrześni został straszliwie potraktowany przez swoją żonę, ponieważ ta kazała mu wyrzucić śmieci.
2: Niedopuszczalne.
1: No właśnie, więc to było pierwsze wykroczenie tej pani. Drugie było takie, że ona ten kubeł ze śmiećmi wstawiła mu do jego pokoju i powiedziała, masz wynieść te śmieci.
3: Czyli mąż miał 14 lat?
1: 59. Okay. 59. No i ten pan stwierdził, nie, tak nie będzie. I zadzwonił na policję. Naprawdę zadzwonił na policję. Był dopytywany podobno przez operatora numeru 112, jakby, czy na pewno jest interwencja potrzebna. Zarzekał się, że jest potrzebna interwencja, bo mu kobieta wstawiła kubeł ze śmiećmi do pokoju i nie chce go zabrać, a on nie będzie wynosił tych śmieci. Skończyło się na 500 zł mandatu dla tego pana za bezpodstawne wezwanie służb.
2: Czyli nie było podstaw jednak.
1: No znaczy...
3: I jeszcze pewnie musiał wynieść śmieci.
1: No i widzicie, państwo polskie, nie, wiecie co ja bym zrobił? Skoro panowie policjanci już, nie, panowie policjanci już są, to byście wynieśli te śmieci.
3: I tak schodzicie na dół.
2: No właśnie. I tak zapłaciłem.
1: I tak wychodzicie. Więc nie róbcie tego w domu. Tak, na lepieku mężczyzn. Naprawdę, żeby śmieci wynosić jeszcze?
2: Nie, to skandal.
1: Co będzie po tym, żeby wycierać umywalkę z tych plam po paście?
2: Tak będzie, zobaczysz.
1: Więc no straszne. Nie róbcie takich rzeczy w domu. Mówię oczywiście do kobiet, żeby nie zmuszały swoich mężczyzn do sprzątania.
2: Mam wrażenie, że stąpam po bardzo cienkim gruncie, Maćku.
1: Obrzydliwe. Dlaczego? Myślisz, że słuchacze najlepszego radia na świecie nie są na tyle inteligentni, żeby wiedzieć, że żartujemy? Jak ktoś nie jest na tyle inteligentny, żeby wiedzieć, że żartujemy, to niech wyłączy
2: bardzo,
1: to radio.
2: Tak czy inaczej, bardzo się cieszę, że sprecyzowaliśmy to, że to jest żart.
3: Dokładnie. Maćku, czy masz coś jeszcze przygotowane na ten piękny poranek, czy po prostu chcesz już nam życzyć miłego dnia i powiedzieć, idę zarabiać na chleb.
1: Panowie, jeszcze na szybko o tej desce klozetowej, właściwie o nocnikach, które jak się założy na głowę, to wygląda jak kapelusz kowbojski. Rzecz się dzieje w Dreźnie, ponieważ właśnie w Dreźnie na dworcu głównym pewien trzylatek postanowił, że włoży sobie na głowę taką deskę klozetową, tylko przeznaczoną dla dzieci. Mhm. I nawet było śmiesznie. Niemcy się śmiali, ale okazało, że trzylatek nie może zdjąć tej deski klozetowej z głowy. Musiała interweniować straż pożarna, a także pogotowie ratunkowe.
2: Ale przepraszam, nie dały się rozciąć? Czy...
1: No właśnie,
3: chyba po to była straż.
1: Po to przyjechała straż i pomogła.
3: Bo kamień jakby nie dopuszcza możliwości, że ludzie, normalni ludzie chodzą bez szlifierki w
2: plecaku.
3: Nie
2: macie szlifierki kątowej?
1: Nie wiem dlaczego. No ja też mam przy sobie. Gdybyś, Kamil, miał dzisiaj życzenie założyć sobie deskę klozetową na głowę, to poradzimy sobie. Natomiast zabawne to jest o tyle, że to nie jest taka pierwsza sytuacja w Niemczech. Niemieckie dzieci, nie wiadomo dlaczego, mają tendencję do zaciągania sobie desek klozetowych na głowę. Bo się już tak kilka razy zdarzyło.
3: A w Polsce wam się kiedyś to zdarzyło?
1: Nie, ale nie ogólnie zdarzyło, dzieci mają taką tendencję, żeby sobie zakładać na głowę różne rzeczy.
3: Wsadzać głowy do pralek.
2: Wsadzać głowy w barierki.
1: Kiedyś wielokrotnie tutaj przywoływany Wojciech Cejrowski mówił, że ma taką tendencję, że jak nie wie z czym zrobić, to wsadza sobie na głowę.
2: No i super.
3: Ciekawe.
2: No i tak. Super. Albo używa tarki.
3: Tak. A wiecie, że Wojciech Cejrowski zrobił jakąś ostatnią imprezę masową, jakiś taki festiwal?
1: Z Lot Ciemnogrodu? Jakoś tak to się nazywa.
3: I otworzył mema, gdzie siedział na scenie i tarł sobie pięty tarką taką do warzyw.
2: Tak, do tego bije właśnie.
3: Tak, ale że to wcześniej był po prostu mem, a chłop przerodził to w rzeczywistość.
1: Nie, ale mem się wziął stąd, że on rzeczywiście
2: tak,
1: to robił.
2: Tak, on to robił wcześniej. To nie był pierwszy raz jego.
3: Tak się robi yerba mate, rozumiem.
2: Tak się robi yerba mate.
1: Dobrego dnia wszystkim.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki Maciej. Yerby.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia. 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie, już prawie punktualnie o godzinie 8.
2: Ada Maciejewska jest z nami w studiu, a czy ty też biegasz?
3: Niestety nie. Próbowałam, ale to nie dla mnie.
4: Ale dlaczego nie jest dla ciebie?
3: Bo mnie to męczy.
2: O, to tak jak my przeżywamy dokładnie to samo.
3: To nie jest ten rodzaj zmęczenia, który lubię.
4: Ale Ada za to walczy na miecze.
2: Ty walczysz na miecze?
3: Tak.
2: Na jakie miecze?
3: Ale to jest świetlne.
2: Naprawdę?
4: Nieprawda. Tak. Nie, naprawdę świetlne? Nie, tak. Nie świetlne.
2: I masz świetlne. W domu taki miecz, który robi takie wiu, wiu, tak. I jak się zderza, to było moje marzenie z dzieciństwa. Wiecie co, zdałem sobie teraz sprawę, że mniej więcej od kilku lat mogę sobie kupić taki miecz, a tego jeszcze nie zrobiłem.
4: Ja w ogóle...
2: Chcę taki miecz.
4: Ja w ogóle...
2: Rety.
4: Ja w ogóle ostatnio sobie myślałem, że ja w ogóle bym chciał mieć miecz. Po prostu.
2: Tak po prostu.
4: Tak, ja w ogóle
2: doszedłeś do tego momentu, skończyłeś 30 lat. Że ja myślę, chcę sobie, mieć miecz.
4: Ja przecież zasługuję na miecz. Przecież kolega ostatnio powiedział, że jego partnerka zapytała go, a co byś chciał na urodziny. A on na to bez żadnego zastanowienia, bez żadnej sekundy powiedział miecz. I ja pomyślałem sobie, kurde, w sumie ja też nie mam miecza. Ja też bym chciał miecz.
2: Ado, taki pierwszy miecz, żeby wejść do tego interesu. Do jakiej kwoty i czym się kierować?
3: Tak myślę do 150.
2: Tak? Taki tani?
4: Taki tak, tani? Dlaczego
3: mega
4: taki
3: tani?
4: No,
3: są takie.
4: Ale
3: da
4: dlaczego?
3: Się.
4: Da się takim da w ogóle się. Ten?
3: Tanie, a dobre.
2: Kamil, jakby, powiedz, co się miałoby dać tak w ogóle tym mieczem za 150 zł? Jakby,
4: wiesz, bo zetrzeć się z kimś w pojedynku.
2: A właśnie, czy miecz ma znaczenie, czy sprzęt ma znaczenie, czy jednak głowa, umiejętności, ćwiczenie, praktyka? Czy jak ktoś przychodzi, wiesz, bogate dziecko z drogim mieczem, to ma szansę z dzieckiem bardziej doświadczonym, ale z gorszym mieczem?
3: Jak dla mnie to 50-50. Trochę głowy, trochę sprzętu.
4: No właśnie.
2: Okej, czyli jednak trzeba coś się pouczyć. 8:02 w zasadzie, Ada Maciejewska w naszym studiu, sport.
5: Sportowy kampus.
3: Iga Świątek z kolejnym zwycięstwem w Pekinie. Polka pokonała Amerykankę Iwę Jowicz 6-1, 6-3 i awansowała do ćwierćfinału China Open. Świątek od początku narzuciła swoje tempo, a cały mecz trwał niespełna półtorej godziny. To już 31 ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w karierze Polki. W kolejnej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Elise Mertens. Spotkanie zaplanowano na jutro, a dokładna godzina zostanie podana niebawem.
5: Sportowy kampus.
3: Lionel Messi po raz ostatni wystąpił w reprezentacji Argentyny. W emocjonalnym pożegnaniu na stadionie Monumental w Buenos Aires Argentyńczycy pokonali Benin 3-0. A Messi zakończył spotkanie z golem i dwiema asystami. Był to jego 126 gol dla Argentyny. Messi kończy karierę w reprezentacji po 21 latach, ale pozostaje aktywny. Nadal będzie występował w Interze Miami.
5: Sportowy kampus.
3: W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów Industria Kielce podejmowała niemiecki SC Magdeburg. Gospodarze odnieśli porażkę 30-35, notując pierwszą stratę punktów w obecnej edycji rozgrywek. Spotkanie nosiło miano szlagieru grupy F, ponieważ do środy obie drużyny zanotowały dwa zwycięstwa. Polscy pucharowicze kilkakrotnie odrabiali nawet sześciobramkowe straty, jednak w końcowym rezultacie to goście opuścili halę z kompletem punktów. Obecnie Industria Kielce zajmuje w swojej grupie drugie miejsce.

0: Dzień dobry.
1: 8:11 na naszych zegarach i okazuje się, że...
0: Na waszych też, co prawda, ale...
1: W zależności, gdzie jesteście, bo no. Są ludzie, którzy nas słuchają, którzy mają inne godziny.
0: To prawda.
1: Tak przypuszczam przynajmniej, patrząc po numerach kierunkowych na WhatsAppie, które do nas piszą. W ogóle możecie do nas pisać 886-971-971. Będziemy rozmawiać o unicestwianiu robotów.
0: Kto, jeden z naszych słuchaczy napisał, że chciałby łuk, a ja kiedyś miałem łuk. Taki prawdziwy, taki dobry ze strzelania.
1: Ale wiesz, że są dwa rodzaje łuków.
0: I łuki są bardzo tanie w ogóle. Jakbyście chcieli sobie kupić, to on kosztuje 100 zł za naprawdę dobry łuk.
1: Są takie łuki klasyczne, że wyglądasz jak Robin Hood,
0: tak.
1: Ale są też takie łuki sportowe.
0: Kompozytowe.
1: Co wyglądasz jak Terminator.
0: Tak, to prawda. I to są też świetne
1: łuki. Jak Rambo, bo Rambo strzelał z łuku chyba w Rambo 5.
0: Z kompozytowego, tak.
1: A teraz
0: tak,
1: będzie
0: tak.
1: O Terminatorze.
0: To jest compound bow, tak się nazywa.
1: Nawet brzmi poważnie.
0: Brzmi poważnie. Kapitan Poranek. Im więcej jakbyście chcieli mieć łuk, to możecie sobie taki klasyczny kupić za jakąś stówkę i to będzie fajny łuczek, ale taki kompozytowy to już jest, to już jest wydatek.
1: Ale wiesz, że one mają nawet celowniki, takie łuki?
0: Tak, oczywiście, że wiem, no przecież cudowne są te łuki, przepiękne.
1: Moi drodzy, są firmy, które produkują roboty humanoidalne, bo nie dość, że śmiesznie wyglądają, potykają się, no to są firmy, które wierzą, że w przyszłości będziemy mieć takie roboty w naszych domach i te roboty będą nam usprawniać życie. I wychodzą coraz to kolejne generacje robotów, a pewne stare maszyny, które nie spełniają oczekiwań, jest taka potrzeba, żeby je rozebrać. I jedna z firm, która takie właśnie roboty produkuje, miała do wycofania jedną partię swoich robotów. I co się robi z takimi robotami?
0: Niszczy się je.
1: Niszczy się je. Można je na przykład spalić w wielkim piecu hutniczym.
0: Tak zrobił właśnie Arnold Schwarzenegger.
1: Dokładnie tak. Zaproponowali Arnoldowi Schwarzeneggerowi i na pewno mu zapłacili, że będzie nadzorował wrzucanie robotów do 75-tonowego pieca.
0: Otóż, no właśnie ten pomysł w ogóle wrzucania robota do pieca wyszedł od samego Arnolda Schwarzeneggera. Właśnie...
1: Przynajmniej według komunikatu prasowego.
0: Według komunikatu prasowego oczywiście Figures.
1: Tak, bo z pewnością tak. Było tak, kurczę, produkujemy od jakiegoś czasu roboty, musimy je zniszczyć, to
0: Arnold,
1: co z nimi zrobimy?
0: Jaki masz pomysł?
1: Nie wiemy. Zadzwonimy może do Arnolda Schwarzeneggera, w końcu on grał Terminatora, to on wie.
0: To on wie, co z tym zrobić.
1: I wyszedł film nawet w tej sytuacji, gdzie Arnold Schwarzenegger nadzoruje całą operację i mówi w ten sposób.
2: Hasta la vista, figure two.
1: I w tym momencie roboty idą do pieca.
0: I wtedy ten robot wpada do pieca.
1: Dokładnie, tak?
0: Znaczy wpada, no to wpada.
1: Wideo
0: wpada.
1: Dość spektakularnie zorganizowane.
0: I bardzo ładnie nagrane swoją drogą.
1: Ten robot
0: sam
1: jest
0: skakuje.
1: Nawet sterowany i skacze sam do tego pieca i w tym momencie ten piec bucha na wszystkie strony.
0: Nawet kilka robotów, bo tam kilka robotów wskakiwało, więc one i każdy
1: wskakiwał
0: w inny sposób. Robiło salto do tego pieca. Oj, wydaje mi się, że jak kiedyś będzie inwazja robotów, to państwo z Figure będą bardzo szybko pociągnięci przez sztuczną inteligencję do odpowiedzialności za ten czyn.
1: Widzieliśmy, co zrobiliście.
0: Okropne. Jak mogliście zrobić,
1: co zrobiliście
0: braćmi.
1: Z naszym dziadkiem?
0: I tak właśnie będzie to wyglądało. Obejrzyjcie sobie, bo naprawdę film jest bardzo spektakularny, super nagrany, w bardzo ładnym takim oświetleniu piecowym i no tak spektakularne, że chyba lepiej się spalić tych robotów nie dało.
1: Możecie znaleźć to nagranie wyszukując po prostu hasło Arnold Schwarzenegger i roboty. 8:15, moi drodzy.

0: Muszę iść, miły ATZ, przed chwilą.
1: Jezu, myślałem, że ty naprawdę musisz iść.
0: Nie, tak się nazywa kawałek. Jeszcze chwila, nie.
1: Jeszcze nie idziesz.
0: Jeszcze nie idę.
2: Kapitan Poranek.
0: Moi drodzy, wychodzi na to, bo narzekamy wszyscy na tę betonozę w Warszawie, w ogóle wszędzie narzekamy na betonozę, a okazuje się, że
1: gdzieś indziej jest gorzej.
0: Że nie jest najgorzej, a wręcz przeciwnie, że jesteśmy naprawdę bardzo, bardzo wysoko, jesteśmy praktycznie, no nie jesteśmy na pierwszym miejscu, dlatego że na pierwszym miejscu pod względem zieleni w mieście jest Blumenau.
1: Rozumiem, że jest jakiś ranking.
0: Jest jakiś ranking, tak, ale nie zrobiony przez... Dobrze, odbierzmy telefon, dobrze, odbierzmy już.
1: W końcu naprawdę... to jest rady dla słuchaczy.
0: Dokładnie, dzień dobry.
3: No bo nie, muszę, bo się uduszę, nie mogę. Po prostu panowie, zrobiliście mi przykrość.
1: Dlaczego?
3: I dzwoni, żeby zdementować tą informację, bo przekazaliście fałszywą informację.
1: Proszę, ale powiedz jaką?
3: Matt Damon jest aktorem, nigdy nie był w kosmosie.
1: Irek dzwoni, prostować żarty sprzed 30 minut.
0: Zdradzimy wam sekret. Irek z tą informacją próbował do nas się dodzwonić
1: jakieś kilkanaście razy.
0: Jakieś 15 razy.
3: Najfajniejsze radio na świecie. Większość dzieci słucha, dorosłych słucha i mówicie, że Matt Damon był w kosmosie. Nie, był w studiu nagraniowym, nigdy był w kosmosie. Nie uprawiał ziemniaków na Marsie.
1: Dziękujemy za to sprostowanie.
0: To jest bardzo, to naprawdę fajne, to naprawdę mi się podoba.
3: Katy Perry była w kosmosie, bo ją wysłał ten miliarder, tak? A Matt Damon nie był, nie? On był tylko, kręcili go kamerą tam, słuchajcie, nie ufajcie tym dwóm chłopakom, bo oni gadają.
1: Tak. Przepraszamy, posypujemy głowę popiołem.
3: Dobra, dziękuję.
1: Irku, bardzo dziękujemy, trzymaj się.
3: W Warszawie?
0: Co jeszcze raz?
3: W Warszawie.
0: A, to zaraz usłyszysz.
3: Dobra, posłucham chętnie.
1: Pa.
0: To nie kłam. Nie będziemy kłamać. I to dane nie są brane od właśnie urzędowych statystyk odnośnie zieleni, tylko są brane z, uwaga, analizie zdjęć satelitarnych. Czyli możecie wywnioskować sobie, że na przykład zielone dachy się wliczają w to, w przestrzeń zieloną w mieście.
1: A dachy pomalowane na zielono?
0: Nie, to nie.
1: Niestety.
0: To nie. Dane, więc jest poziom zieloności obszaru, to jest taki NDVI, czyli Normalized Difference Vegetation Index, który ocenia poziom zieloności obszaru. Satelita sprawdza, co rośnie przez większą część roku. Zbiorniki wodne nie są wliczane w ten cały model. No i tak właśnie wychodzi, że Warszawa jest praktycznie na drugim miejscu pod względem zieloności. Odbierzmy telefon, jasne. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
4: Cześć, Marcin z tej strony.
0: Cześć, Marcinie.
4: Następną do zdementowania, chłopaki. Nie. Widzicie, informacja dotycząca tych łuków. Za 100 zł, słuchajcie, to możecie kupić łuk taki zabawkowy, z którego będziecie strzelać do pluszaków taką strzałką z przystawką.
0: Nieprawda.
1: Czyli tłumaczysz, że Kamilowi ktoś sprzedał jakieś dziadostwo
0: nie.
1: I mu nawinął
0: co
1: makaron
0: prawda,
1: na uszy?
0: Żeby nie było, ja ten łuk...
1: Marcin,
0: dobrze.
1: Powiedz, co wiesz o łukach?
0: Nie no, za 150 zł widzę całkiem spoczko łuczek widzę.
1: Marcin, co wiesz o łukach i dlaczego to bzdura?
4: Kamil, spoczko to będzie, właśnie mówię, jak na końcu strzałki będzie przystawka, taka duża kulka i wtedy będzie git. Łuki generalnie, słuchajcie, mamy tak, ten kompozyt to jest materiał. Dobre łuki to są łuki zazwyczaj refleksyjne, albo są klejone z drewna, albo kiedyś były klejone z kości. Polega ta refleksyjność na tym, że się łuk odwraca jakby w kierunku, którym jest bezcięciwy, do jego napięcia. Te łuki, o których wspomniałem przy Terminatorach i Rambo, to są łuki bloczkowe.
0: Bloczkowe, faktycznie.
4: Tak, one kosztują, dzięki temu jest dużo łatwiejszy naciąg. Ten naciąg też jest mierzony w funtach, sporo jest. Natomiast tamte łuki to już kosztują w tysiącach złotych.
0: Tak.
4: I to mocno profesjonalne łuki. Dzielą się albo na sportowe, albo na myśliwskie. I też jest jakby to taka informacja, którą warto sprostować. Za te 150 zeta jak bardziej łuk dla dziecka do strzelania do pluszaków z stawką.
1: Bo dobrze, a może Kamil właśnie szukał takiego łuku?
0: Nieprawda. No w sensie, czyli, ale dobra, ale to dobrze dzwonisz,
1: Marcinie.
0: Bo w takim razie zapytam. Czyli taki łuk klasyczny, jak rozumiem, które są dostępne, to są łuki klasyczne już do kupienia, nie wyglądają wcale nieprofesjonalnie, nie wyglądają jak były dla dziecka.
1: Na zdjęciu.
0: Na zdjęciu, ale one, ja kiedyś miałem taki łuk w ręku i też ten łuk dobrze się w ręku
1: spełnił
0: trzymał.
1: Spełnił twoje oczekiwania.
0: Tak.
1: Bo najważniejsze jest to, żeby robić spełnił oczekiwania klienta.
0: Ja nie miałem oczekiwań, więc strzelam. strzelał, strzelał fajnie, ciężki do naciągnięcia, fajny i 150 zł kosztował.
1: Czułeś się jak w Odysei. Marcinie, a powiedz, jeśli ktoś faktycznie chciałby wejść w dobre łuki, to ile trzeba wydać tak na początek, będąc amatorem, który chce zacząć strzelać i mówi, że 150 zł to nie jest ta cena, to ile, to jaka jest ta cena?
4: Generalnie, jeśli chodzi moim zdaniem o komplet łuku plus ewentualnie strzały, jakiś tam kołczan do tego, no i kilka godzin nauki z osobą, która zna się na strzelaniu z łuku, to są jakby dwie różne rzeczy, bo godzina może być tam od 150, załóżmy nawet złotych, jeśli chodzi o trenera, natomiast no, łuk zacznie się mniej więcej od chyba 600 zł, taki już fajny, refleksyjny łuk koreański, na początek spokojnie wystarczający, o niezbyt dużym naciągu, który umożliwi rozpoczęcie nauki ze strzelaniem. Oczywiście można, słuchajcie, są łuki z takiego sklepu jak Decathlon dla dzieci, one mają takie duże kółko, przez które przekłada się strzały i z niego się strzela.
1: Takie są najlepsze, bo nie wypada ta strzała co chwilę z tego miejsca.
4: Wypada, ale też nie wypada przy okazji mówić o tym, że to jest profesjonalny łuk.
0: Nie, no tak, oczywiście, ale ja też nie powiedziałem o profesjonalnych łukach nic.
1: Kamil mówił o tym, co sprawia mu radość.
0: Dokładnie.
4: Jedna uwaga, już zgadzam się w ogóle trochę do tego, że lat temu, prawie 30, jak jeszcze funkcjonowały składnice harcerskie, słuchajcie, też miałem taki łuk, dostałem go od dziadka, to był łuk, który był zrobiony z włókna węglowego, i on rzeczywiście mógł kosztować mniej więcej w tych pieniądzach. Natomiast cięciwy miał ze sznurka, zakończony był dwiema gumowymi nakładkami i no z tym profesjonalnym łukiem, to zależy, bo jak mamy lat, słuchajcie, 14-13, to ten łuk będzie dla nas najbardziej profesjonalnym łukiem na świecie. I to
0: no, no tak było właśnie, tak było.
1: Marcinie, a ty strzelasz w ogóle? Znasz się na tych łukach? Bo brzmisz jakbyś się znał, ale tak jakbyś mógł tak podprowadzić, dlaczego się, dlaczego, skąd masz tą wiedzę?
4: Wiesz co, bo ja generalnie, to padnie bardzo niepochlebne stwierdzenie, ja jestem myśliwym i zastanawiałem się trochę, uczyłem się tego strzelectwa, żeby polować z łukami w taki sposób tradycyjny. Też nie z łukami refleksyjnymi, tylko z łukami, znaczy właśnie z łukami refleksyjnymi, nie z tymi bloczkowymi, bo one są jakby bardziej tradycyjne, natomiast nie zdecydowałem się na ten wariant, też z chyba etycznych bardziej przyczyn, bo tam jest bardzo dużo poranień, jeśli chodzi o
1: Okej. Okay. A to jak już się przyznałeś do tego, że jesteś myśliwym, to czy ty znasz odpowiedź na pytanie, jakby dlaczego myśliwi tak często mylą rzeczy, które nie są dzikami z dzikami? Jakby z czego to się to bierze? Czy to jest faktycznie tak, że człowiek się może faktycznie pomylić, jeśli ma do czegoś strzelać i strzela do rzeczy, do żywego stworzenia i okazuje się, że to nie jest to, o czym myślał? Czy to są po prostu ludzie, którzy nie powinni brać broń do rąk i przynoszą wstyd myśliwym? Czy może faktycznie to jest tak, że to trudno się połapać?
4: Nie trudno się połapać. Rozwiązania, a właściwie odpowiedzi moim zdaniem do tej sytuacji są dwie. Świadomy myśliwy zazwyczaj się nie myli, bo ma obowiązek rozpoznać stuprocentowo cel przed oddaniem strzału. To jest jedna rzecz, więc te wypadki to nie są wypadki, tylko to są tłumaczenia. A druga rzecz to jest, no niestety, wiek rodów, którzy polują, bo zdarza się, że panowie, którzy mają pozwolenie i uczestniczą w polowaniach, mają lat ponad 70, czasem 80, czasem 90. No i tu już sami możemy sobie chyba odpowiedzieć na pytanie, czy te osoby nadal powinny korzystać z tak śmiercionośnej broni, no mówmy się szczerze, bo to jest broń, tak?
1: A takie jedno pytanie na koniec, bo na przykład, nie wiem, kierowcy zawodowi muszą przychodzić raz na jakiś czas badania, a oni też oczywiście kierują śmiercionośnymi narzędziami, jakimi są pojazdy, ale czy to jest dla ciebie oburzające, że ktoś na przykład chciałby wysłać myśliwych raz na jakiś czas na jakieś badania lekarskie?
4: W żaden sposób rażące i wydaje mi się, że jest to normalne. Tym niemniej nie powinno się to odbywać w jakiejś takiej chorej skali. Tak jak ze wszystkim, przesada jest słaba. W momencie, kiedy mamy, załóżmy, młodego człowieka, który przystępuje do Polskiego Związku Łowieckiego i rozpoczyna swoją karierę, no to przymuszanie go do tego, żeby co 5 lat robił badania, jest bzdurą i nabijaniem kasy odpowiednim instytucjom. Nie ma to żadnego związku. Natomiast, tak jak przy badaniach na przykład które są przeprowadzane dla kierowców, to fajnie, że o tym wspomniałeś, są odpowiednie roczniki i tam co jakiś czas należałoby te badania po prostu zrobić. No nie oszukujmy się, jesteśmy tylko ludźmi i nasze organizmy się starzeją.
1: Jasne,
0: to prawda. Dobrze, bo my musimy wracamy, wiadomości.
1: Bo mamy zaraz wiadomości. Ale dziękujemy ci bardzo za twój telefon.
0: Naprawdę.
1: Trzymaj się.
0: Był ważny.
1: Hejka.
0: No i chciałem powiedzieć o tym mieście i nie udało mi się, no trudno.
1: Numerze 502, który dzwonisz do nas nieustająco, chętnie odbierzemy od ciebie twoje połączenie, ale dopiero po dwóch piosenkach, po wiadomościach, więc prosimy o cierpliwość. Mam nadzieję, że zadzwonisz za jakieś minut 10, a już za chwilę Ada z wiadomościami, ale najpierw muzyczka. Radio Campus. Same sztosy.

0: Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie o godzinie 8.31, a raczej już prawie 32 w Radiu Campus. Razem z nami jest Ada Maciejewska, która siedzi.
4: Dzień dobry, siedzę.
5: Nie wiem, czy słyszałaś, bo pewnie przygotowywałaś się do wiadomości. Mieliśmy tutaj dyskusję o łucznictwie. Czy jak ty walczysz tym mieczem, to czy to jest faktycznie możliwe, widziałem to na kilku filmach, żeby odbijać strzały z łuku mieczem?
3: Jest możliwe.
4: Myślę, że tak.
5: Kamil, jakby, lubimy się, ale jakby twoje opinie na temat łucznictwa i walki trochę jakby zubożały na ocenie w ciągu ostatnich 15 minut.
3: Widziałem filmik na YouTubie.
5: Okay.
3: Widziałem filmik, jak testowali, czy się da. I wzięli człowieka, który ten...
5: To wycofuje się.
3: Który patrzy.
5: Masz jakby pełną podstawę do tego, żeby formułować swoje oceny.
3: Mam nadzieję, że...
5: Przepraszam. Ada Maciejewska, 8.32.
2: Akademicki Radio Campus.
4: Utrudnienia na warszawskich drogach, ataki w Arabii Saudyjskiej, prezydent na Filipinach, armia Trumpa w gotowości.
2: Wiadomości.
4: Kierowcy w Warszawie powinni przygotować się na wieczorne utrudnienia. Od godziny 22 na Gołkowskiej w rejonie Jeziora Czerniakowskiego drogowcy zamkną fragment ulicy w związku z pracami przy przystankach. Utrudnienia potrwają do 5 rano. Zmiany czekają też kierowców na węźle Opacz, gdzie przez najbliższe noce prowadzone będą prace na trasach S2 i S8. A na ulicy Towarowej przy placu Zawiszy od piątkowego wieczoru rozpoczną się większe prace. Kierowcy będą mieli do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. W Arabii Saudyjskiej doszło do ataków na 2 cywilne lotniska. 3 osoby zginęły, a 36 zostało rannych. Uderzenia przeprowadzono w Rijadzie oraz w mieście Abha. Do ataków przyznali się wspierani przez Iran jemeńscy rebelianci Huti, którzy użyli dronów i rakiet. W odpowiedzi koalicja pod przewodnictwem Arabii Saudyjskiej przeprowadziła naloty na ponad 80 celów Huti w Jemenie. Ataki są kolejnym etapem eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Prezydent Karol Nawrocki na Filipinach i w nietypowej roli. Podczas wizyty w Manili wziął udział w treningu bokserskim z legendarnym Mennym Pacquiao. Nagranie ze wspólnego sparingu pojawiło się w mediach społecznościowych. Nawrocki przebywa na Filipinach z oficjalną wizytą. To pierwsza w historii wizyta urzędującego prezydenta w tym kraju. Jej głównym tematem są relacje gospodarcze, bezpieczeństwo i współpraca w dziedzinie obronności. Dziś prezydent odwiedzi również bazę filipińskich sił powietrznych. Amerykańskie wojsko odebrało ze strony Pentagonu nakaz przejścia w gotowość do kolejnego ataku na Iran. Celem bombardowania mają być instalacje energetyczne i obiekty nuklearne. Konkretny termin ofensywy nie jest znany, jednak według amerykańskich i izraelskich doniesień atak najpewniej nastąpi między 27 października a 3 listopada. Na pierwszy termin wyznaczono wybory parlamentarne w Izraelu, natomiast kilka dni później przeprowadzone zostaną wybory połówkowe w USA.
2: Korki.
5: Moi drodzy, sytuacja drogowa jest następująca, więc spokojnie usiądźcie w swoich samochodach i odprężcie się. Szczególnie możecie to zrobić, jeśli jesteście na przykład w tunelu pod Ursynowym. Według tego, co widzimy na naszych mapach, jest tam jeden wielki korek, który ciągnie się aż do wysokości lotniska. Tam coś się na drodze wydarzyło. Jeśli chodzi o centrum naszego miasta, to jest zakorkowane w normie, bez większych ekscesów. Jeśli jeździcie tamtędy codziennie,
3: Moim zdaniem to wygląda jak ekscesy dla mnie.
5: Ostatnio miałem tą nieprzyjemność, że jechałem samochodem z okolic centrum po południu.
3: No.
5: I zadałem sobie pytanie. Rety, czy ci wszyscy ludzie robią tak codziennie? Czy to jest trzy razy dłuższe niż jazda komunikacją miejską, niż jazda metrem? A jechałem na odcinku nad metrem. Byłem do tego zmuszony przejechać ten dystans, bo jakby nieważne.
3: Dużo ludzi było zmuszonych w tym czasie przejechać ten dystans.
5: Jakby, dlaczego nie zostawić samochodu?
3: Bo jest zmuszony przejechać ten dystans.
5: Ale nie, to jest ich wybór.
3: Nie, zmuszeni są.
5: Ja też, to też był mój wybór, już go więcej nie popełnię. Bo zazwyczaj wybieram metro. Zostawiam, nawet jeśli jadę gdzieś samochodem, to go gdzieś tam...
3: Przewieźć to metrem?
5: Co zazwyczaj przewozisz z centrum?
3: No nie
5: tam
3: wiem.
5: Tam są sklepy meblowe, szafę przewozisz, łóżko przewozisz.
3: Może ktoś przewozi?
5: Zazwyczaj ludzie przewożą powietrze i laptopa.
3: No.
5: Bardzo ciężkie.
3: No, albo może, nie wiem,
5: niech sobie przewożą, jak im się chce stać w korku. Ale jak w 10 minut można przejechać z centrum na Mokotów, a oni jadą 25 minut samochodem, absurd.
3: Ale w metrze też jest ciasno o tej godzinie.
5: Ale 10 minut versus 25 minut, może być 15 no tak. minut szybciej w domu. No zastanawia
3: tak.
5: mnie to.
3: Ale może nie chcesz być 15 minut szybciej w domu.
5: No to, to jest inna sprawa. To wtedy wyrazy współczucia wysyłam.
2: Pogoda.
3: 12 stopni aktualnie. Trochę tam w niektórych rejonach coś tam może się zwilżyć delikatnie, ale to nie jest tak, że to jest deszcz i w ogóle. Deszcz to zobaczycie dzisiaj w nocy około godziny 2, to wtedy będzie deszcz. A tak to dzisiaj maksymalnie 24 stopnie. Mamy 8 dzień października. Zapowiadamy pogodę na 24 stopnie dzisiaj w ciągu dnia. Co jest...
5: Bierzcie urlopy na żądanie. To taki dzień może się już nie powtórzyć.
3: Tam, i to jest całkowita prawda. To jest dobre stwierdzenie, dlatego że od jutra już spadamy o 10 stopni niżej, dlatego że stopni 13 jest zapowiadanych i weekend już będzie o wiele, wiele chłodniejszy i już na 20 stopni nie wejdziemy, prawdopodobnie aż do 18 października, czyli za 10 kolejnych dni, ale nie wiadomo, bo to za 10 kolejnych dni, więc to za 10 dni, więc co tutaj, walczyć dalej?
5: To 10 dni w meteorologii to jest jak... Jak 10 dni w meteorologii.
3: Jak 10 dni w meteorologii.
5: Bardzo długo.
3: Bardzo długo.

0: tyle. W tym tygodniu obiecałem na Instagramie, w związku z tym, że tak bardzo lubię nasze radio, że zagramy kawałek, który zaraz zagramy. I dzisiaj, szukając go na naszych serwerach, odkryłem, że zagraliśmy go po raz pierwszy na naszej antenie i to właśnie w czwartkowym poranku, prawie 6 lat temu, 29 października 2020.
1: Prawie rocznica.
0: Prawie, że rocznica, więc teraz zagramy go ponownie, bo jest cudowny i dlatego, że możemy.
1: Mamy do tego pełne prawo.

0: Jeżeli nam zapamiętacie, jak puszczaliśmy to 6 lat temu, jest nam bardzo miło z tego powodu.
1: I nie wiadomo, czy pamiętają, bo było tak dobrze, czy pamiętają, bo było tak źle. Tego już się nie dowiemy, Radio Campus to jest to.
0: Ale mój ulubiony cytat, który padł również w SMS-ach, Coco Jumbo i do przodu, jak to mówił Wilku.
1: Dementujemy, nie mówił,
0: bo Wilku się na to złości strasznie. Więc, moi drodzy, a ja bym chciał...
1: Przyszło do nas kiedyś sprostowanie.
0: Przyszło sprostowanie w tej sprawie. Ja bym chciał tylko dodać, a propos tematu, o którym mówiłem wcześniej, że Warszawa osiągnęła 33% zazielenienia w tym rankingu satelitarnym, o którym mówiłem wcześniej, ale też bym chciał dodać, jedyny kraj, jaki nas wyprzedził, to był brazylijski Blumenau, 34%. Na drugim miejscu na świecie.
1: Czyli jest dobrze.
0: No właśnie pytanie, czy jest dobrze, dlatego że wlicza się w to na przykład Puszcza Kampinowska.
1: I Las Kabacki.
0: I Las Kabacki, co nie?
1: Tak.
0: I to też jest teren Warszawy, który też się w to wlicza.
1: To jest w ogóle dla mnie fascynujące, że każdy chce mieszkać blisko parku i blisko zieleni, ale kiedy trzeba nową zieleni park zrobić, to jakby nie ma chętnych.
0: To prawda.
1: Kapitan Poranek. Halo, halo, dzień dobry. Numer, który próbuje się nas zadzwonić od 15 minut, właśnie się rozłączył, kiedy chciałem...
0: Kiedy odebraliśmy telefon.
1: Tak, więc szybkie kroniki policyjne w Radio Campus. Moi drodzy, Biała Podlaska i tamtejsza policja informuje, że poszukiwali 32-latka listem gończym i on się gdzieś schował. To są nasze ulubione historie, ale najpierw numer telefonu 502.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, z kim mamy przyjemność.
2: No cześć, Rafał mówi, w końcu mi się udało. No,
0: Rafale, nareszcie. Podziwiamy cię za twoją przede wszystkim wytrwałość.
1: Tak, wielu by odpuściło.
2: Stoję w zasranych korkach w Warszawie, po prostu jest kompletna masakra.
1: Kochany, jest godzina 8:48, dzieci nas słuchają. Miarkuj się proszę. W jakich korkach
2: dobrze,
1: stoisz,
2: dobrze.
1: Złych i niedobrych? Co i co z nimi?
2: Bardzo, bardzo nieprzyjemne korki w Warszawie. Mm-hmm.
1: O, no to jest język, który...
2: Mam trzy...
1: Tak, tak.
2: Tak, mam trzy tematy. Pierwszy, co wy przed chwilą puściliście?
1: Chem Group to jest to w remiksie Coco Jumbo. To była pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie. Dawaj dalej.
2: I nie będę więcej dzwonił. Druga rzecz, a propos tego, zastanawialiście się, jeżeli chodzi o łuki, o strzelanie i w ogóle myślistwo tam. No wiadomo, że leśne dziadki, starsi panowie i tak dalej. Ale kiedyś na takiej grupie myśliwskiej napisałem, słuchajcie, a może by wprowadzić alkomat podczas polowań, tak?
1: Nie, no co ty, to byłoby już za dużo.
2: To słowa, które tam były, to teraz nie można ich mówić. Tak jak
1: były powszechnie uznawane za wulgarne, rozumiem.
2: Tak, cały słowniczek wulgarnych pojęć usłyszałem po prostu, tak, przeczytałem w moją stronę. A dodatkowo łuki z Decathlonu są bardzo fajne, bo tam jest taki jeden łuk, który kupiłem mojej córce, on ma takie przystawki. Jak dobrze strzelisz w burak, to się łysy, idealnie trafisz, to mu się przykleić do głowy z góry. No.
1: W ogóle taki łuk z przystawką to jest bardzo fajna rzecz na imprezę w ogrodzie na grilla.
2: Tak. I tak robimy u nas, no naprawdę. Dzieciaki strzelają, dorośli też tam próbują i w ogóle, wiesz, palce połamane prawie tak, bo tam przez to półko musi ta strzała przejść. Kompletna masakra, no. No dobra, jeszcze jeden temat.
1: Proszę.
2: Jeszcze jeden temat. A propos rankingu, co nie? Gratulacje za ranking, że tam jesteście chyba na drugim miejscu.
0: No
2: ale
0: trzecim.
2: Wiecie, co jest tragiczne w tym rankingu? Na
0: nie.
2: Trzecim, że jest Radio Vox.
0: Ale to jest zaraz za nami, nie patrzymy na nie.
1: Prawda jest taka, te rankingi nie mają żadnego znaczenia.
0: Dokładnie.
1: Przynajmniej dla nas, jako prowadzących i dla was, jako słuchaczy. Ktoś gdzieś zadzwonił, ktoś powiedział, raz będzie tak, raz będzie siak. Fajnie, można się, prawda, pochwalić przez jeden tydzień, ale to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia dla świata, dla życia. Najfajniejsze jest to, że ty sobie możesz zadzwonić na żywo, możemy sobie pogadać na antenie.
0: A my możemy też pogadać do was sobie i wy czerpiecie radość i to jest najfajniejsze.
1: Dokładnie tak.
2: Tak jest. Dobra, a jeszcze jedna prośba. Jest taka akcja, możecie puścić mój kawałek, czy nie? Kiedyś go puszczaliście.
1: Zależy, jaki kawałek.
2: Makowski Instant Feel. Puszczaliście, macie to. Znaczy, puszczaliście inny mój numer, a teraz bym prosił o inny. Jeżeli taka ma hausy.
1: Makowski. Tam nie ma żadnego. Dobrze, to słuchaj, a. Makowski, no? A tam są jakieś słowa mówione w tym utworze?
2: Są słowa mówione, w sensie śpiewane, takie lekko bardzo, tak?
1: W jakim języku są śpiewane?
2: Po angielsku.
1: To zagramy. Ale jak będzie kiepskie, to wyłączymy i powiemy, że w ogóle się nie znasz na muzyce.
2: Tak, i że się nie znał na muzyce, jesteś kupa, Rafał i
1: tak. Dokładnie, tak powiemy. Dobrze, dzięki,
0: trzymaj się. Żebyś się nie obraził na nas, co nie?
1: Dobra, pa pa.
2: Co, jeszcze raz?
0: Żebyś się nie obraził na nas, o to mówiłem.
1: Ja już rozłączyłem, przepraszam.
0: No trudno, no szkoda.
1: Moi drodzy, wracając do Bielska Białej, Pewien pan był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę pozbawienia wolności, bo popełnił takie nieco zbyt sympatyczne przestępstwo, jako opisane jako przeciwko życiu i zdrowiu. Ukrywał się za granicą, wrócił do Polski, by odwiedzić swoją znajomą. No i policjanci dowiedzieli się, że wrócił. Więc przyszli do tej znajomej i pytają, jest pan? A ona, że go nie ma. A on był.
0: A on był.
1: A zgadnij, gdzie był?
0: W Wersalce.
1: Tak.
0: Naprawdę?
1: Tak, jest
0: ojej,
1: zdjęcie.
0: Najbardziej sztampowy po prostu.
1: Tylko, że był za tą granicą, za którą był, chyba za dobrze się odżywiał, dobrze tam karmili, bo Wersalka się nie domykała. I wystawał. Jest zdjęcie, że faktycznie chłop leży w Wersalce. Komenda miejska policji w Białej Podlaskiej takie zdjęcie wrzuciła.
0: Ale to
1: udawał,
0: ciekawe,
1: że... Słuchaj, otworzyli tą Wersalkę i wyobraź sobie, że już wiesz, że jesteś spalony. Mhm. Że po pierwsze po ciebie przyszli, więc chowasz się do łóżka. Po drugie chodzą, słyszysz but

0: ty.
1: Tak,
0: i, i zostawią go.
1: A dobra, nie, nie to, to nieważne. O,
0: to trudno, szkoda.
2: Myślę, że te wszystkie zdjęcia przestępców chowających się w wersalkach, budach, pod prysznicami, one tak naprawdę nie powstają po to, żeby były w komunikatach prasowych. Mm-hmm. One powstają po to, że policjanci wysyłają sobie pewnie je na grupkę.
0: Na 100% wysyłają sobie na grupkę. Na pewno.
2: A później rzecznik mówi, dobra, dajcie.
0: No, wstawiamy na stronę, dobre zdjęcie.
2: 8.53, za chwilę recepturniej, więc zostańcie z nami.
0: Moi drodzy, a tymczasem kawałek naszego słuchacza, który powiedział, że dobra, weźcie zagrajcie. No to że my zagramy, słuchajcie, ale jeśli będzie słaby, to go zetniemy.
2: Dokładnie.
0: I tyle.
2: Ale oby nie był.
0: Zaczyna się dobrze.

0: propozycja naszego
1: fajny,
0: słuchacza.
1: Fajny kawałek, dobrze buja, dobrze buja. Instant Phil Makowski i Samuel Blaymore.
0: Bo pytacie, jak to się nazywa, to tak nazywa się to dobro, które zapodał nam Rafał.
1: Fajne,
0: Rafale.
1: Fajne. I to dodatkowo jeszcze niszowe, 1631 odtworzeń, bo teraz odtworzyliśmy raz.
0: Dokładnie tak, z zeszłego roku kawałeczek. Możecie szukać, możecie szukać.
1: Ale możesz sobie, panie Makowski, wyobrazić, że 70 tysięcy ludzi się słuchało tego. No tak było, przynajmniej.
0: Tak było, nie zmyślam. 8, moi drodzy, 59, więc za chwilę recepturniej.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Reklama.

0: IBBO Sound Machine Love przed chwilą na naszej antenie.
1: A teraz najważniejsza część tego programu.
0: Każdego programu.
2: Recepturniej.
1: W czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: Myślę, że powinniśmy nie bać się, Filip, używać mocnych słów, kiedy mówimy o recepturnieju. Po pierwsze, jest najważniejsza część każdego programu. To prawda. Może nie mam racji.
1: Jeśli pojawia się w nim recepturniej.
0: Każdego programu. W sensie, wyobraź sobie...
1: Program w teatrze na przykład kupujesz?
0: A jest tam recepturniej?
1: No właśnie nie ma.
0: No ale jeśli by był?
1: To tak.
0: To byłby najważniejszy. Więc teraz...
1: Musi być.
0: Teraz pojawia się w czwartkowym poranku.
1: Jestem warunek, że musi zaistnieć.
0: Nie no, jeśli jest w czwartkowym poranku, to jest najważniejsza część po prostu. Dobrze. Domyślnie wyląduje na pierwszym miejscu po prostu. Nie bójmy się takich wielkich słów, bo to jest ważne. Tak samo jak nie bójmy się wielkich słów, że jesteśmy najlepszą rozgłośnią na świecie. Nie bójmy się takich słów, nie ma takiej drugiej rozgłośni na świecie, nie zduplikujesz tego.
1: Właśnie. Tak samo, wiesz, są w reklamach często, najlepsza szczoteczka do zębów na świecie, najlepszy,
0: no,
1: proszę.
0: Tak.
1: Nie ma szans, żeby dowieść, że jest inaczej.
0: A my możemy to dowieść.
1: Dokładnie tak.
0: Wy słyszycie to sami, macie dowód nauczny.
1: Dobrze, Kamilo. Mój drogi, masz teraz tą przyjemność przeczytać składniki na potrawę, a ludzie muszą zgadnąć, co to za potrawa, co to za przepis. Po samych składnikach 886-971-971. Tutaj piszecie tylko i wyłącznie SMS-y, wyłączamy WhatsAppa. 22-827-7205. Tutaj dzwonicie, kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli odpowiecie poprawnie, trafiacie do rankingu zwycięzców. Jeśli odpowiecie niepoprawnie, dzwoniąc, zostaniecie z besztani i traficie do rankingu przegranych. Wszystko jest jasne, dziękuję, dobranoc.
0: O, kłaczek. 170 gramów średniej czerwonej... 170 gramów czerwonej papryki. 170 gramów ogórków gruntowych. 350 gramów pomidorów malinowych. 70 gramów czerwonej cebuli. 140 gramów sera szopskiego. 4 łyżki delikatnej oliwy, 2 łyżki octu winnego lub soku z cytryny. Dodajcie jeszcze taką większą szczyptę świeżo mielonego pieprzu i możecie, ale nie musicie, natkę pietruszki.
1: Co to za przepis? Jeśli ktoś z was szuka wodzireja na potańcówki w sanatoriach, to jakby Kamil ma wolną sobotę, ten zaśpiew jest do przechwycenia.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Paweł Zdzisław.
0: Panie Pawle, dzwoniłeś do recepturnieju. I jak dzisiaj się czujesz?
3: Bardzo dobrze, ponieważ szybszy jestem od mojej drugiej połówki.
1: A jak się nazywa twoja druga połówka? Jak ma na imię?
3: Agnieszka była w zeszłym tygodniu i bardzo.
1: A, to wy się ścigaliście.
3: Tak.
1: Okej, dobrze.
3: Bardzo się starała i dostała z besztana.
1: Więc teraz rozumiem, wyrównujesz rachunki.
0: Faktycznie,
1: i
0: widzę,
1: i sprowadzasz dobrobyt na wasz dom.
0: Przegrała, rację.
1: Jeśli odpowiesz poprawnie.
0: Dobrze. Panie Pawle, nie przedłużając w takim razie tej pierwszej rundy recepturnieju, bo to ona jest bardzo prosta, bardzo łatwa, więc liczę też na to, że pan Zdzisław nie zawiedzie tym razem. Panie Pawle, nie masz zbyt dobrego...
3: Ale zaraz, jak to tym razem?
0: No bo zawiodłeś dwa ranking. Ostatnie razy.
3: Ale przecież raz było dobrze.
1: Ale słuchaj, pamiętaj, to już jest przeszłość.
0: Teraz to się nie liczy.
1: Liczcie tylko to, co jest tu i teraz. Pawle Zdzisławie, co to za przepis?
3: No to uwaga. Topska sałatka.
1: Tak? Oczywiście, że tak.
0: Tak. Panie Pawle, no masz na swoim...
3: To dla ciebie.
0: Masz na swoim koncie swoje pierwsze zwycięstwo, panie Zdzisławie.
1: Od dawna.
0: Od dawna.
3: Jakie pierwsze?
1: Od dawna mówimy.
0: Od dawna.
3: To coś chyba z tym rankingiem jest nie tak.
1: Wiesz, jak to jest. Nieważne, kto głosuje, ważne, kto liczy głosy.
0: Kto liczy głosy, dokładnie.
1: Pawle Zdzisławie, serdecznie.
3: Wygrałem.
1: Tak, jesteś zwycięzcą.
0: Rundy pierwszej. Udało. Gratulacje. Niesamowita robota.
1: Razem z tobą Grzegorz, pierwszy w SMS-ach. Serdeczne gratulacje i do usłyszenia za chwilę, moi drodzy.
3: Gratuluję.
0: Przepraszam.
1: W rundzie drugiej.
0: Nawet 4 ostatni raz.
1: Paweł przegrał?
0: Tak.
1: Ups, ale pamiętajcie, to już jest przeszłość. Teraz Paweł jest zwycięzcą i przez cały tydzień razem z Grzegorzem będzie gotował sobie, a w zasadzie przyrządzał sałatkę szopską. Za chwilę runda druga, więc przygotujcie się.

0: and find something to live for and get lost all in it. Do you think live for or love?
1: Antony Szmirek i Dave's Angling Superstar przed chwilą na naszej antenie. Ja się, moi drodzy, żegnam z państwem, dlatego że dzisiaj...
2: O, stary!
1: To jest właśnie dzwonek,
2: żebym wyszedł. I ty się budzisz z takimi rzeczami?
1: Tak. Ja inaczej nie umiem. Ale to jest dzwonek,
2: muszę
1: wyjść z radia.
2: Ale Kamil wychodzi z radia, bo idziesz nagrywać inne rzeczy do radia.
1: Idę nagrywać inne rzeczy do
2: tego
1: radia.
2: Ale zostajecie z nami i z recepturniejem przed nami runda druga. Kamilu, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.
1: Do zobaczenia, panie Filipie. Bawcie się dobrze i odpowiadajcie dobrze i nie zniszczcie Filipa, proszę.
3: Recepturniej.
2: Dobra, zostaliście ze mną, nie macie teraz szans. Przeczytam składniki na potrawę numer 2.
1: Będzie was terroryzował teraz.
2: Dokładnie.
1: Pa, pa.
2: 2 kilogramy surowych ziemniaków, kilogram ugotowanych ziemniaków, pół kilo mielonej łopatki wieprzowej, 200 gramów cebuli, 2 łyżki mąki albo skrobi ziemniaczanej, dodatkowo przyda się płaska łyżeczka soli, majeranku i pół łyżeczki pieprzu. Co to jest za przepis? 22 827 72 05. Pod ten numer dzwonicie, jeśli znacie odpowiedź na to pytanie. I piszcie pod numer 886 971 971. Halo, halo, z kim mamy przyjemność?
4: Cześć, Agą.
2: Czy to ty jesteś Agą od tego człowieka, który wygrał rundę numer 1?
4: Nie.
2: Ty jesteś inną Agą.
4: Jestem inną Agą, tak.
2: Dobrze, ale to pamiętaj, że to też jest w porządku, że jesteś inną Agą. To nawet dobrze, że jesteś inną Agą. A jeśli miałabyś się opisać, jaką Agą jesteś, to jaką?
4: O Jezu, jestem zwycięzcą.
2: Dobrze, bardzo dobrze. Przekonamy się w takim razie. Agnieszko, Ago, co to jest za przepis?
4: Ja uważam, że tu chodzi o kartacze z mięsem.
2: Powiem ci tak, to jest prawidłowa odpowiedź. Odpowiedź kartacze w zupełności by wystarczyła. Serdecznie ci gratulujemy. Powiedz nam, czy ty w ogóle lubisz to danie? Czy to jest takie danie, że jak jest, to zjesz? Czy po prostu wygrałaś? Nie lubisz, ale wygrałaś, bo lubisz wygrywać.
4: Jestem od 13 lat wegetarianką. Ja nie jem mięsa, ja nie pamiętam, jak mięso smakuje.
2: Ale czy to jest tak, że nawet nikomu nie zrobisz tego dania, po prostu zaprzepaścisz to danie przez ten tydzień, jak jakiś bogol, po prostu weźmiesz i nie wykorzystasz?
4: Tak, bo mój mąż gardzi kartaczami i całą polską kuchnią.
2: A twój mąż je mięso, czy też nie je?
4: Nie, no je, i to w szalonych ilościach.
2: To jak wy sobie, w jaki sposób układacie swoją dietę, jak coś gotujecie? Ty dla siebie, on dla siebie?
4: Układamy tak, że to ja ją układam.
2: Okay.
4: Zje to, co mu robię.
2: Czyli rozumiem, że musi napychać się wędliną na mieście.
4: Nie, nie, nie, tak to nie działa, nie, nie.
2: Rozumiem. Nie,
4: słuchaj, wiesz, jak ja mu rzeczy gotuję, naprawdę powiem szatu dla mnie samej.
2: Nie, ja w ogóle uważam, że jeśli ktoś potrafi gotować wege rzeczy, to one są w ogóle przepyszne. Że trudno wrócić do innych rzeczy, tylko to wymaga też chyba więcej pracy i więcej lepszych jakościowo składników. Czy się zgadzasz z tym?
4: No, to trochę tak, tak, tak.
2: A najlepsze...
4: Umiejętności bym powiedziała, przede wszystkim umiejętności.
2: To jakie jest twoje popisowe danie?
4: Mięsne czy wegetariańskie?
2: Wege.
4: Popisowe wege, Jezu. No, na przykład burger, to nie jest jakieś takie super fancy, ale burger z kotletem z buraka.
2: O, to jest pyszne. To jest pyszne akurat. Ten burak trzeba się strasznie nabrudzić, jak się robi te rzeczy. To jest właśnie jakieś takie fatalne warzywo, jeśli o to chodzi. Te rękawiczki
4: nie, właśnie,
2: trzeba zakładać.
4: Tak się wydaje. Wiesz, jak to jest proste? Wystarczy, że tego buraka tylko ugotujesz albo upieczysz, w zależności, czy masz czas. Później elegancko rękawiczka, opierasz, ścierasz na tarce, cyk, i już w zasadzie powar bo ze tobą. To nie jest skomplikowane, uwierz mi.
2: Dobrze.
4: I wszyscy ludzie, którzy słuchają teraz tej rozgłośni, a wiem, że jest was dużo, przejdźcie na wegetarianizm.
2: No i dobrze. Agnieszko, bardzo dziękujemy, gratulujemy zwycięstwa w rundzie drugiej. Uhu. Razem z tobą Marta może cieszyć się ze zwycięstwa, bo to ona jako pierwsza w SMS-ach udzieliła prawidłowej odpowiedzi. To były kartacze, za chwilę wielki finał. Trzymajcie się, dzięki Aga.
4: Dzięki, pa.
2: No i tak oto, teraz taki zespół jak Two Shell z kawałkiem Supersoft, a już za 3 minuty i 56 sekund runda trzecia.

0: Zdarzają się czasem takie pytania, które przychodzą do naszego radia. Dlaczego jakiś przepis jest na przygotowany do rundy pierwszej, a inny pojawia się w rundzie trzeciej? No to niech podpowiedzią będzie to, bo tak, a drugie to jest to, że czas przygotowania przepisu numer 3 w przepiśniku, z którego aktualnie w tym momencie korzystamy, to jest jeden dzień.
1: Recepturniej, recepturniej, recepturniej, recepturniej. Dobra, w czwartkowy pora, dobrze. Co ja mam mówić?
0: To wy musicie wiedzieć, co macie mówić, bo my teraz przeczytamy składniki na potrawę numer 3, a wy wysyłając SMS-y pod numer 886-971-971 albo dzwoniąc pod numer 22-827-72-05 musicie udzielić prawidłowej odpowiedzi na to pytanie, które brzmi, co to za przepis. Jeśli odpowiecie niepoprawnie, zostaniecie oczywiście zbesztani. Więc zaczynam czytanie. 24 dekagramy mąki pszennej tortowej. 4 średniej wielkości jajka, 12 deko drobnego cukru, 1 saszetka cukru z wanilią, 8 łyżek wody, 8 łyżek oleju roślinnego, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, 22 deko mąki pszennej tortowej, 4 średniej wielkości jajka, 13 deko drobnego cukru, 9 łyżek wody, 9 łyżek oleju roślinnego, 3 łyżki kakao, 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia, szczypta soli, litr mleka, 20 deko cukru, ale już takiego zwykłego, a nie drobnego, 1 saszetka cukru z wanilią, 5 żółtek jajek, 1 szklanka mąki pszennej tortowej, 30 deko masła, 15 deko śmietanki 30 i 15 deko czekolady gorzkiej lub deserowej. Co to jest za przepis? My pytamy, a wy mam nadzieję, że odpowiadacie i to poprawnie. Składników jest cała masa, więc nie dziwię się, że czas przygotowania to jeden dzień. Odbieramy pierwszy telefon. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
2: Dzień dobry, Henio.
0: Henryku, powiedz, jak forma?
2: To zależy, o co pytasz.
0: No na przykład, czy się wyspałeś dzisiaj? Bo podobno jak ktoś się dobrze wyśpi, to od razu umysł lepiej pracuje. Jak jest z tobą?
2: No, biorąc pod uwagę, że żona się nie wyspała, no to ja się chyba wyspałem.
0: A jak to działa u was? Jakby na czym to polega? Dzielicie jedno wąskie łóżko i jak jedno śpi, to drugie musi stać obok?
2: Tak,
0: czy
2: tak,
0: o co chodzi?
2: Tak, śpimy na zmianę, tak.
0: Rozumiem.
2: Mamy teraz tutaj, wiesz, trzeba wybrać, kto śpi dzisiaj z psem, a kto śpi na podłodze.
0: A w jaki sposób dokonujecie tego wyboru? To jest jakiś
2: kompromis? Kto pierwszy, ten lepszy.
0: Kto pierwszy się położy, rozumiem. Rozumiem.
2: Tak, tak,
0: to ciekawe, słuchajcie, takie są polskie domy właśnie. Henryku, co to jest za przepis?
2: Trochę strzelam, bo tak sukiernista to tak różnie, ale te dwa przepisy takie dały do myślenia, że może być to metrowiec.
0: Drogi Henryku, czuć, że dzisiaj się wyspałeś, bo to jest prawidłowa odpowiedź! Serdeczne gratulacje! Czy teraz już masz wytłumaczyć żonie? Tak, leżę w łóżko do 18, ponieważ rano muszę wygrać recepturniej. To jest ten moment, zrozum to w końcu. To ja potrzebuję być wyspany.
2: Dokładnie, może słucha, to pozdrawiam i pozdrawiam słuchających.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie, mam nadzieję, że o ten metrowiec...
2: I prowadzących również.
0: Rozszerzycie swoje łóżko i obydwoje będziecie mogli się wysypiać w takim
2: również
0: razie.
2: Również mam taką nadzieję.
0: Dokładnie tak. Mój drogi, coś pięknego, to był finał recepturnieju, a razem z tobą powody do radości ma Grzegorz, który wygrał rundę pierwszą. Serdeczne gratulacje.
2: Tak. Okej,
0: okay.
2: Pozdrawiam, dzięki
0: serdeczne, hej. Hejka. Moi drodzy, nie pamiętam, kiedy ostatni raz rozwiązaliśmy recepturniej tak szybko, tak jesteście dzisiaj dobrzy w tym, co robicie, więc już za 6,5 minuty usłyszymy się przed wiadomościami.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
2: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: Reklama. Jak możecie zobaczyć na swoich zegarach, właśnie wybiła godzina 9.30, a to oznacza, że Ada Maciejewska pojawiła się w naszym studiu z wiadomościami.
4: Akademicki Radio Campus.
5: Akcja ratownicza po atakach na Ukrainę. Kolejne informacje z Ostrołęki. Litewskie wojska na granicy z Rosją.
4: Wiadomości.
5: W Pryłukach w obwodzie Czernichowskim na północy Ukrainy przez całą noc trwały działania poszukiwawczo-ratownicze po rosyjskim ataku. Potwierdzono śmierć 22 osób, w tym 5 dzieci. Poinformowała dziś rano Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy. Pryłuki zostały zaatakowane wczoraj rano serią rosyjskich uderzeń rakietowych. Na miejscu nadal usuwany jest gruz i rozbierane są zniszczone konstrukcje. 19-letni uczeń, który zaatakował wczoraj nożem 9 osób w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce, miał w plecaku domowej konstrukcji ładunek wybuchowy, poinformował prokurator krajowy Dariusz Korneluk. Z plecaka napastnika zaczął unosić się dym. Nauczycielka i uczniowie wyrzucili go przez okno. Urządzenie niemal zostało zdetonowane. Ładunek został zabezpieczony przez służby. Z najnowszych doniesień wiadomo, że 19-latek był wcześniej notowany w związku ze sprawą posiadania narkotyków. Motyw ataku nadal nie został oficjalnie potwierdzony.
6: Nie było o nim głośno, nie rzucał się w oczy, był bardzo cichy. Z tego, co nam wiadomo, to z jego ust padły słowa, że chciałby, żeby w jego urodziny było głośno o nim i dzisiaj ma urodziny.
5: Tak o napastniku mówiła wczoraj 16-letnia uczennica zespołu szkół zawodowych nr 4. Szef litewskiego MSW Martynas Katelinas podjął prewencyjną decyzję o skierowaniu żołnierzy na granicę z rosyjskim obwodem królewieckim. Jest to reakcja na incydent, do którego niedawno doszło na granicy łotewsko-białoruskiej. Uzbrojeni i zamaskowani przemytnicy próbowali przeprowadzić grupę co najmniej 20 nielegalnych imigrantów. Po wtargnięciu na terytorium Łotwy agresorzy uszkodzili monitoring i rozdzielnicę elektryczną. Ostatecznie łotewscy funkcjonariusze Straży Granicznej zawrócili na Białoruś 21 migrantów. Litewski minister ocenia ostatnie wydarzenia jako zaostrzenie konfliktu między Rosją a sojusznikami NATO. Swoją decyzję o wsparciu sąsiednich granic uzasadnia obawą o podobne prowokacje także na terytorium Litwy.
4: Korki.
3: Kochani, napisała do nas żona Henia XD, który wygrał telefonicznie finał recept turnieju, że pozdrowienia dla mojego Henia XD. Bardzo fajne pozdrowienia od żony Henia XD. Jeśli chodzi o korki, to korek na południowej części obwodnicy naszego miasta ciągle jest bardzo duży, więc przygotujcie się tam na bardzo powolną jazdę. Jeden ze słuchaczy napisał do nas jakiś czas temu, że przy centrum handlowym na Ursynowie stał korku już od tego zjazdu na obwodnicę i do następnego zjazdu z tej trasy 40 minut zajął mu dojazd, więc lepiej się tam po prostu nie pakujcie.
4: Pogoda.
3: A jeśli chodzi o pogodę, to dzień dzisiaj szykuje nam się piękny. Chmury na niebie, ale 21 stopni ma się pojawić na termometrach. Jutro już będzie zimniej, bo stopni 14. Weekend może pojawić się słońce, ale koło 15-14 stopni maksymalna taka będzie temperatura w sobotę i niedzielę.
4: Akademicki Radio Campus.

Moi drodzy, nasz program powoli dobiega końca. Bardzo wam dziękuję za ostatnie prawie 3 godziny. Miejcie się dobrze, korzystajcie z pogody i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Zostańcie z kampusem. Filip Folczak, pozdrawiam, ściskam. Buzia.

Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bez

0: złotych dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia. 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Campus. Same sztosy.

0: Sex, money, murder, DNA.
1: Akademickie Radio Campus. Efemerydy, czyli SUSK w Radio Campus.
2: Dzień dobry. Minęła godzina 10, co oznacza, że słyszymy się na antenie Radia Campus. Ja jestem Zuzia, czyli SUSK, a to są Efemerydy, czyli moja autorska muzyczna audycja. W dzisiejszej audycji chciałam was zabrać w podróż taką głównie polską. Dużo jest premier ciekawych, ale też starsze rzeczy odwiedzimy. No i na koniec kobiecą, amerykańską bardziej podróż. Ale to tylko na chwilkę, głównie dzisiaj po polsku. I zaczniemy sobie od singla, który wyszedł bardzo niedawno. Jest to mega świeży singiel, którym ja się turbo jaram, bo w ogóle jaram się zespołem Nanga. Zmierzamy do premiery ich najnowszej płyty. Płyty, która będzie się nazywała Duchy i wychodzi 23 października. Ja kocham Nangę. I kto słucha tej audycji, ten wie, jakim uczuciem darzy zespół Nanga i jakim uczuciem darzy Magdy, która jest wokalistką, autorką tekstów w tym zespole. To jest jedna z moich ulubionych, ukochanych tekściarek w Polsce, w ogóle osób piszących teksty w Polsce. Bardzo ze mną te teksty rezonują i są no, naprawdę napisane z taką wrażliwością i takim wyczuciem, taką rytmiką. No i głos Magdy, o mój Boże. Ale może tak nie będę się rozpływać nad samą Magdą, bo to nie tylko Magda tworzy zespół Nanga. I posłuchamy sobie tego numeru, który zapowiada, który jest pierwszym singlem z nadchodzącej płyty, singiel Soprano.

To był najnowszy singiel zespołu Nanga pod tytułem Soprano, zwiastujący nadchodzący album, który będzie nazywał się Duchy. Duchy wychodzą 23 października i wspaniałą układkę do albumu Duchy projektował Wiktor Strybok, którego możecie kojarzyć jako twórcę Krainy Grzybów. Myślę, że dla pewnego pokolenia, albo mojego pokolenia, albo nieco starszego pokolenia, chociaż to chyba było takie międzypokoleniowe zjawisko Krainy Grzybów. Ja byłam na przykład przerażona, jak oglądałam Krainy Grzybów. Myślę, że nieco starsi ode mnie byli mniej przerażeni, bardziej zafascynowani i tacy rozkminiający. Ja trochę nie mogłam oglądać tego jedzenia jabłka. A jeśli ktoś nie zna Krainy Grzybów, co robicie ze swoim życiem? Proszę obejrzeć Krainy Grzybów. To jest absolutny klasyk polskiego internetu. Ale jak już jesteśmy przy Nandze, ja bardzo chciałabym wrócić do albumu Cisza w bloku, do którego też personalnie muzycznie wracam dość często na moich osobistych, prywatnych słuchawkach. Cisza w bloku wyszła w 2020 roku i to jest pierwszy album zespołu Nanga. Teraz będzie wychodził trzeci. I album, do którego chyba mam największy sentyment. I to był taki ciężki czas dla Polski, myślę, 2020 rok. Ciężki czas też politycznie, w którym Andrzej Duda mówił przeróżne rzeczy o społeczności queerowej. Bardzo abstrakcyjne w ogóle rzeczy. Były abstrakcyjne wtedy i są abstrakcyjne teraz. Też po prostu głupie rzeczy. I wielu artystów wypowiadało się w tym temacie. Wypowiadało się w utworach, albo bardziej bezpośrednio w jakichś wywiadach, wypowiedziach na social mediach. Magda z zespołu Nanga jest osobą queerową i udziela się również w teatrze, w sensie tworzy muzykę do wielu spektakli i współtworzy spektakle. Jest otwarcie lesbijką i ten jej teatr również jest bardzo, bardzo queerowy. No, więc wypowiedziała się również w, nie wiem, czy w temacie bezpośrednio Andrzeja Dudy, ale raczej w temacie w ogóle nastrojów, jakie panowały wtedy. I w opozycji do tych nastrojów stworzyła utwór Dziki Zachód, w którym opowiada o świecie swoim. I wciela się w szeryfkę miasta i opowiada o tym mieście. Wspaniała, wspaniała rzecz. Zachęcam do słuchania uważnie. Kocham to. Po prostu to kocham. To jest chyba mój ulubiony utwór zespołu Nanga. Zapraszam serdecznie i miłego słuchania wam życzę.

0: zostać sam.
1: Za nami zespół Nanga i ich Dziki Zachód z 2020 roku. Pięknie, pięknie dziękujemy. I tak myślałam sobie ostatnio o moich ulubionych osobach piszących teksty w Polsce i w ogóle moich ulubionych tekstach i o tekstach, które mnie wzruszają. I co to są konkretnie za teksty? I aktualnie, co wydawałoby się może dziwne, nie są to raczej teksty rapowe, są to teksty, nawet jeśli melorecytowane, to takie niekoniecznie wpadające w hip-hop, taki czysty hip-hop, wiecie o co chodzi. I nie spodziewałam się raczej, że będą mnie wzruszać folkowe rzeczy, takie country folkowe rzeczy i teksty wypowiadane do muzyki, śpiewane w muzyce country folk. Natomiast Hiob Dylan złamał to moje przekonanie i pokonał we mnie tę niepewność wobec folku. Pokochałam Hioba Dylana i pokochałam również Hańbę Hioba Dylana, czyli jego najnowszy projekt współtworzony z zespołem Hańba. Wspaniałe rzeczy, które swoją drogą, jak ostatnio słuchałam tej płyty Hańba Hioba Dylana, to pomyślałam, że to jest muzyka, która leciałaby w tle Rabacji Galicyjskiej, gdyby wtedy istniała i byłaby absolutnym hymnem. Ale chciałam z wami wrócić w ramach tego właśnie, tej refleksji o moich ulubionych tekściarzach w Polsce. Chciałam z wami wrócić do muzyki krajowej Hioba Dylana z 2019 roku i tutaj wybór jest bardzo trudny. Który numer jest najfajniejszy i najlepszy tekstowo i najbardziej po prostu siedzący we mnie. Jest ich sporo, no cała płyta siedzi we mnie praktycznie. Natomiast zdecydowałam się na posłuchanie z wami Wilka i Zająca. O gonieniu tego zajączka. Bardzo, bardzo wzruszające rzeczy, bardzo wzruszające tematy i często trudne tematy, których Hiob Dylan decyduje się podawać w takiej formie przypowieściowej, baśniowej, która pomaga trochę je przełknąć i no, jest niesamowita. Trochę pod tym względem jest podobny do Łony, takiego snucia przypowieści, znaczących o wiele poważniejsze rzeczy niż pierwotnie mogłoby się wydawać. Kocham to, kocham Hioba Dylana, pozdrawiam Hioba Dylana, to jest jedna z niewielu postaci, na których koncercie jeszcze nie byłam, a jest tak głęboko w moim sercu, więc musi się to zmienić niebawem. Mam nadzieję, że prędzej niż później. Wilki Zając, Hiob Dylan, zapraszam.

To był Hiob Dylan i jego Wilk i Zając. Pięknie, pięknie dziękujemy. Czekam na solowe nowości od Hioba Dylana nieustannie. Bez presji Hiobie Dylanie. Wiem, że presja bywa najgorszym wrogiem. Jakimś tam supporterem, ale generalnie najgorszym wrogiem, więc nie chcę jej wywierać pod żadnym pozorem. Ale chciałabym wrócić do nowości w Polsce, bo tutaj w nowościach również sporo się dzieje. Między innymi wyszedł album Było sobie życie od Białego Falochronu, od duetu Zmysłowic, duetu z pogranicza elektroniki, hip-hopu, trochę tam jest punk rocka. Streaming to klasyfikuje jako alternative, ale klasyfikuje tak bardzo, bardzo dużo, więc czasem warto się zagłębić, co to naprawdę jest. Natomiast Było sobie życie ma, tu chcę podkreślić, naprawdę, naprawdę piękną okładkę, która, tak jak twórczość Białego Falochronu, jest mocno melancholijna. I tak kojarzy mi się z jakąś tapetą starego Windowsa, ale w bardziej pastelowych kolorach i z dziecięcym domem. Z tym mi się kojarzy. Na tej płycie, która jest dość krótka, ma 7 numerów, na fitach pojawił się Hubert Kropka, a także Gestiulka. I numeru z Gestiulką chciałabym z wami posłuchać. Numer nazywa się Zagadka. Jest to relacjach międzyludzkich, romantycznych, zagadkowych. Gestiulka jest... jest super. Gestiulka, pozdrawiam serdecznie. Także to kombo mysłowicko-krakowskie i wrocławskie objawi nam się muzycznie w numerze Zagadka. Biały Falochron, Gestiulka. Zapraszam.

Biały falochron, gest Julka i ich wspólna zagadka z albumu najnowszego Białego falochronu. Pięknie, pięknie, dziękujemy. Szczyl, proszę Państwa, wydaje aktywnie nowe rzeczy. Wydaje rzecz po rzeczy. Coraz to nowsze nowości. I jedną z tych nowości jest maxi singiel Taxi i Krok. Maxi singiel, czyli taki singiel składający się z dwóch singli, który nie jest jednym singlem, ale takim albumem singli trochę. Mam nadzieję, że moje wytłumaczenie było wystarczające. Nie jestem nauczycielką, nie bez powodu, moi drodzy. Posłuchamy sobie z tego maxi singla utworu Krok, który jest taką bragą, ale dość nieoczywistą i podoba mi się. Podoba mi się, w jaką stronę idzie Szczyl, bo ona też nie jest jednorodna i podoba mi się, że eksperymentuje. Nawet jeśli czasem te jego eksperymenty nie są jakoś turbo w moim guście, to myślę, że to jest bardzo odważne, że był w momencie, w którym mógł po prostu sobie poklepać to, co sobie robił i porobić to dalej, bo ludzi to ewidentnie bardzo, bardzo jarało i chcieli tego więcej, więcej, więcej i mógł to zrobić śmiało i grać sobie koncerty coraz większe i coraz większe, ale miał trochę ambicje na coś więcej i w takim kluczowym dość momencie się wycofał, co nie było jednoznaczne z jakąś porażką albo czymś, absolutnie. Uważam, że to było naprawdę odważne i naprawdę fajne, że wycofał się trochę, tak to widzę przynajmniej, nie wiem, czy to prawda, nie gadałam z nim o tym, trochę się wycofał, wziął taki ogląd na to, co chce robić i uznał, że okej, to jest to, co chce robić. To jest bardzo, bardzo fajne i bardzo mocno kibicuję i mam nadzieję, że jest super happy z tego, co się teraz dzieje. Proszę Państwa, Krok, Szczyl, a produkcja Bruno. Zapraszam serdecznie.

0: robię krok.
1: To był krok poczyniony przez Szczyla oraz Bruno. Szczyl rapował, pisał, Bruno produkował, komponował. Pięknie, pięknie, dziękujemy. A jak jesteśmy tematycznie przy Bragach, to chciałam wrócić do w miarę nowej Bragi, ponieważ Bragi, która wyszła w tym roku, tak, w tym roku, w lipcu. Więc to jest bardzo świeża rzecz, bardzo świeża. Wiem, że świat pędzi i utwory, numery, projekty są wydawane 500 razy na sekundę. Natomiast lipiec to jest jeszcze naprawdę świeże. Ja trochę głową nadal jestem jestem w dniu, w którym było 35 stopni. Pamiętamy ten dzień. To ja się znajduję mniej więcej tam. Może dlatego jestem przeziębiona i tak trudno mi z tego wyjść. Ale chciałam wrócić do tej lipcowej rzeczy, do lipcowego projektu Asleepa, do projektu Asleepedia, który jest naprawdę, naprawdę świetny i Asleep jest po prostu jednym z najlepszych muzyków w Polsce. Koniec, kropka. Chciałam wrócić do numeru bragowego, jednego z moich ulubionych, ponieważ jak Braga u Asleepa, to zawsze jest z jakimś, prawda, pomysłem oraz humorkiem. Numer 5x5, który dane mi było słyszeć przedpremierowo, bardzo, bardzo za to dziękuję. Pamiętam, jak jechałam tramwajem z pracy do domu, było jakoś dość późno, słuchałam tego i myślałam, że mi głowa wybuchnie. To było niesamowite, no ponieważ Asleep jest niesamowity i tyle. Z albumu Asleepedia. 5x5, Asleep. Zapraszam.

Bęk na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć, nie mogę więcej mieć na pięć.

0: Reklama. Zostań! Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
0: Reklama.
2: Dziesiąta trzydzieści, Ada Maciejewska.
3: Serwis akademicki.
2: Delegacja Uniwersytetu Warszawskiego z rektorem profesorem Alojzym Nowakiem odwiedziła Universidad Católica de Santa Maria w Arequipie. Podczas wizyty w peruwiańskiej uczelni ustanowiono katedrę imienia profesora Alojzego Z. Nowaka, działającą w ramach studiów ekonomicznych i finansowych. Przedstawiciele obu uczelni rozmawiali o rozwoju współpracy badawczej i akademickiej, w tym o wspólnych projektach oraz wymianie studentów i naukowców. Już jutro o 17.30 przy ulicy Krakowskiej Przedmieście 1 w sali 6 wystartuje pierwsze spotkanie z cyklu spotkań Debaty Warszawskie. Debaty warszawskie są poświęcone tematom z zakresu funkcjonowania miasta. Organizatorzy i uczestnicy kładą szczególny nacisk na rolę i specyfikę Warszawy w polskim oraz europejskim kontekście historycznym, politycznym, społecznym i kulturowym. Spotkania łączą ze sobą przedstawicieli świata naukowego, władz miasta, a także miejskich aktywistów. Są miejscem konstruktywnej, merytorycznej dyskusji oraz sprzyjają powstawaniu warszawskich inicjatyw. Jutrzejsze spotkanie poprowadzi profesor Elżbieta Wichrowska, dyrektorka Centrum Badań nad Kulturą Warszawy UW. Będzie ono dotyczyło Wisły w kontekście problemu suszy. Debaty mają charakter otwarty, są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Dobiega końca czas urzędowania Prezydium Polskiej Akademii Nauk, na czele którego stoi obecnie profesor Marek Konarzewski. Wybory następnych władz zostaną przeprowadzone 22 października podczas 157. sesji Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Członkowie krajowi wyłonią kolejnego prezesa z grona trzech kandydatów. Głosowanie ma charakter tajny i następuje przy obecności co najmniej 1/3 liczby uprawnionych do głosowania, czyli 340 osób. O urząd przewodniczącego ubiega się obecny zwierzchnik, profesor Marek Konarzewski, profesor Adam Libert i profesor Paweł Rowiński. Wybrany i powołany na stanowisko prezesa będzie organizować pracę wydziałów oraz nadzorować jednostkami naukowymi Akademii i innymi jednostkami organizacyjnymi. Więcej informacji na portalu naukawpolsce.pl. Księgarnia Uniwersytecka zagościła na krakowskim Przedmieściu 24. W zbiorach znajdują się publikacje naukowe wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego i innych jednostek Uniwersytetu, mających porozumienie dystrybucyjne. W przyszłości asortyment będzie poszerzony o publikacje innych wydawnictw naukowych i wybrane tytuły literatury pięknej. Obecnie księgarnia zastąpiła przestrzeń działającej dotychczas księgarni Liber. Finalnie zajmie dwa lokale po obu stronach bramy. Miejsce posłuży promocją publikacji związanych z Uniwersytetem Warszawskim. Wkrótce zostaną zorganizowane spotkania autorskie.
0: Campus.
4: Campus.

Ja jak Grzesiuk na marginesie życia stoję sobie i łypię spod byka. Stoję dobrze, coś łykam co chwila i tak, że nie widzi mnie policjant. I tak, że nie widzi mi się mocniej rozkminiać. Wszystko co dobre jest proste jak drut. Wszystko co dobre jest chrabą z czym lotem i trwa tyle co nic. Jak Grzesiuk na marginesie życia, choć kacetu z tęczówek nie wyciągnął.

Za nami ostatni polski smaczek, traczek podczas tej audycji. Był to Kot Kuler, nabicie kuzyna. Kot Kuler to jest jeden z moich ulubionych oldschoolowych raperów w tym kraju. Bardzo lubię wracać do albumu Zbieraj Artefakty, ignorując kamery przemysłowe. Właśnie autorstwa Kota Kulera i kuzyna. Ten album wyszedł 3 lata temu. Ma wspaniałą okładkę i no i ma taki vibe, jaki słyszeliśmy. Ja tu już go wielokrotnie grałam. Przeróżne numery, czy to Krew, czy to Izotonik, czy to Chcę zajarać, ale już nie jaram. Pakuj Mandżur. No, to są super, super rzeczy i bardzo polecam się zapoznać z albumem. Powtarzam, Zbieraj Artefakty, ignorując kamery przemysłowe. Również wybitny tytuł. Także z polskich to by było na tyle. Zakończyliśmy ten polski segment mocno i przejdziemy sobie do segmentu zagranicznego, do segmentu brytyjskiego. Zapomniałam na początku powiedzieć, że jeszcze będziemy w Wielkiej Brytanii, zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych. Posłuchamy sobie numeru Cancel Me, I'm Tired z albumu Cancel Me, I'm Tired zespołu Fat Dog. Zespół Gruby Pies. Album nazywa się Skanceluj mnie, jestem zmęczony. I numer jest o rezygnacji. Jest o tym, że już mi nie zależy na tej opinii, którą sobie ludzie o mnie mają. Mogą mnie wszyscy skancelować, już naprawdę trudno. I jego kompozycja jest naprawdę, naprawdę pasjonująca. W sensie bardzo mnie wciągnęła i czekałam, co się wydarzy znowu w tej melodii i w tych akcentach. No naprawdę bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Jeszcze nie słuchałam całego albumu. To jest też nowy album Fat Dog. Wyszedł 2 października, no czyli chwilkę temu, proszę Państwa. Posłuchajmy sobie. Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog.

0: to byli Fat Dog i ich tytułowy singiel z albumu Cancel Me, I'm Tired. Pięknie, pięknie dziękujemy i ten nasz brytyjski segment, on jeszcze chwileczkę potrwa, ponieważ Michael Kiwanuka wydaje nowy album i to jest bardzo wspaniała wiadomość dla całej ludzkości, ponieważ Michael Kiwanuka daje nam jako ludzkości komfort, daje nam naprawdę muzykę dla uszu, dosłownie to robi, ale też tak metaforycznie, bo no, nie wiem, może to tylko ja, ale myślę, że jednak nie, bo znam jeszcze paru takich, którzy w ten sposób reagują. Michael Kiwanuka to jest naprawdę muzyka dla serca. Niektórzy nazywają to soul, ale no, nie wiem, czy do końca to jest soul. Ja też tak nie chcę kategoryzować intensywnie, ale chciałam z wami intensywnie posłuchać nadchodzącego albumu Michaela Kiwanuki. On się będzie nazywał Fudge i już znamy pierwszy singiel, który nosi nazwę Summer Clothes. I chciałam jeszcze powiedzieć o tym, jak w ogóle poznałam Michaela Kiwanukę. To było przy okazji tego, jak wybierałam się na mojego pierwszego openera. Chyba w 2017 roku miałam lat 15, rocznikowo 15, ale tak to miałam jeszcze 14. Jechałam na pierwszego openera i został ogłoszony Michael Kiwanuka. To było po wydaniu jego płyty Love and Hate, tak się nazywała. I generalnie moje jakieś umiejętności poznawcze, moje skille jakby tutaj muzyczne w docenieniu, umiejętności docenienia tego typu muzyki nie były zbyt rozwinięte, a i tak jak poszłam na ten koncert, to myślałam, że umrę, bo to było naprawdę przemawiające do duszy. No bardzo jakieś metafizyczne doświadczenie. Bardzo. Więc jeśli ktokolwiek z was będzie miał możliwość pojawić się na koncercie Kiwanuki, to bardzo, bardzo polecam. A tymczasem polecam zostać i odsłuchać pełnego singla z nadchodzącego albumu Kiwanuki Summer Clothes.
1: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about and any kind of art form is about is creating the kind of things that you think are beautiful. In other words, when you sit as a piano player and you're creating, you have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

0: I don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. And yeah. It's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: To był Mike Kiwanuka i jego Summer Clothes z nadchodzącego albumu Fudge, do którego na pewno będziemy jeszcze przechodzić nieraz, bo Michael Kiwanuka, ja kocham go. Ja kocham go. Dzisiaj bardzo dużo wyznań miłości do różnych artystów, ale no taka audycja, proszę Państwa. I nie zgadniecie co. Kocham też kolejną artystkę, która poleci na antenie. Jest to Doechii i posłuchamy sobie trochę jej starszej rzeczy, ponieważ z 2020 roku numeru Yucky Blacky Fruitcake, który był dla Doechii takim no trochę przełomem i jak poszedł viralowo, to na TikToku oczywiście, no bo gdzieżby indziej, jak poszedł viralowo, no to mniej więcej w tym momencie podpisała się z wytwórnią Top Dog, ale to był też dla niej taki, tworzenie tego singla, tworzenie tego numeru, to był dla niej taki przełomowy moment, bo czytałam, że zanim go stworzyła, była w takiej artystycznej pustce i była trochę załamana, że jakby przestała umieć pisać i przestało to w ogóle działać. Mniej więcej wtedy przeczytała książkę, która podobno jest wspaniała na wszelakie takie kryzysy. Ja jej nie czytałam niestety, ale słyszałam, że wielu osobom pomogła. Jest to książka oczywiście Ricka Rubina, Droga Artysty. I ten singiel, ten numer napisała, Yucky Blacky Fruitcake. On jest bardzo intymny, bardzo no, storytellingowy również, ale taki... No, od serca kobieta wzięła, napisała o życiu, o sobie, czego też nie robiła wcześniej, jak sama przyznała, że starała się robić rzeczy, które po prostu podobają się ludziom, a przy tym singlu jakoś tak bardzo zagłębiła się w siebie i refleksyjnie napisała tę historię o sobie samej. Z albumu All the Places You'll Go, z bardzo nietypową okładką, tak na dobrze, muszę przyznać, bo wygląda jak drag queen na tej okładce. Z całym szacunkiem do drag queens, bo są niesamowite, ale po prostu Doechii raczej nie wygląda jak drag queen. Tak jak ją widzę, no ale ta okładka taka jest. Yucky Blacky Fruitcake. Miłego słuchania.
3: Doechii, why don't you introduce yourself to the class? Okay?

Nieuchronnie dobiega końca. Bardzo mi jest przykro się z wami żegnać i mam nadzieję, że usłyszymy się za tydzień w czwartek o 10:00 jak co tydzień. Natomiast pożegnam was raperką, która jak się okazało w tym tygodniu pojawi się w Polsce. Pojawi się przy okazji festiwalu, który organizuje Bambi i ten festiwal to jest przedsięwzięcie, które gdybym ja miała tyle pieniędzy i w ogóle możliwości co Bambi, to też bym zrobiła, więc absolutny props, że to organizuje. B-Day Festival, na którym pojawią się różne raperki z różnych krajów. No, międzynarodowe przedsięwzięcie i została ogłoszona Princess Nokia. I strasznie bym chciała iść na ten festiwal. Jeżeli słucha tego ktoś od Bambi albo ktoś, kto może mi dać darmowy bilet z jakiegoś powodu, to ja bardzo chętnie przyjmę ten darmowy bilet. I słuchajcie, no bardzo dużo mogę opowiadać o raperkach. Ja jestem idealną osobą, żeby dać mi darmowy bilet. No to tak, prawda, pół żartem, pół serio. Natomiast skorzystam z tego jako z okazji do powrotu do wspaniałego albumu Princess Nokia Girls, który wydała w zeszłym roku i ma taką dość kontrowersyjną okładkę, na której widać, że ma plamę menstruacyjną na białej bieliźnie Princess Nokia i ten album jest bardzo feministyczny. Opowiadałam też w tamtym roku dość dużo o tym, że ma w sobie taki kobiecy rage i kobiecą złość, frustrację i na patriarchat, ale też na kapitalizm, są, prawda, naczynia powiązane. Princess Nokia naprawdę powróciła ze świetnym albumem w zeszłym roku i bardzo chciałabym go usłyszeć na żywo. No i co? No postaram się, żeby go usłyszeć na żywo. Ja wam bardzo, bardzo dziękuję za dzisiaj. Mówiła do was Zuzia, czyli Susk, i widzimy się, słyszymy się, ale możemy się też widzieć, kto wie. Za tydzień w czwartek o godzinie 10:00 na antenie Radia Campus. Pa, pa.

0: Zostań. Dzięki pyszne.pl możesz jeszcze pozwolić sobie na drzemkę. Zyskaj więcej poranka. Zamów śniadanie z Vincenta, gorąco polecam, lub Burger Kinga, 50% taniej. Od 7 do 11 rano.
1: Ktoś powiedział pyszne.pl.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
3: Reklama. Radio Campus.

John Hopkin i Imogen Heap z numerem Reckoning. 8 minut po 11 w czwartek 8 października. Kampus Główny się zaczyna, czyli ta audycja, w której przez 2 godziny porozmawiamy o nauce. Jesteśmy oczywiście w tygodniu noblowskim, więc i o tym dziś będzie, ale nie tylko, bo ważne naukowe, ale także również powiedzmy kulturalne wydarzenie już w tę sobotę, na które zaprosimy. Bartosz Pergu z tej strony. Siemano, słyszymy się już za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Naukowcy zajmują się różnymi rzeczami, co doskonale wiecie. Niektórzy z nich zajmują się tym, żeby zmierzyć czas gotowania jajka z naprawdę możliwie największą dokładnością. Tylko że nie chodzi o jajko, ale o samo mierzenie czasu. W dzisiejszej Wyborczej online'owej przeczytacie w dziale Nauka o zegarze jądrowym, a w zasadzie to dwóch niezależnych od siebie zegarach jądrowych, które zaczęły działać i naukowcy liczą, że staną się w przyszłości dokładniejsze od zegarów atomowych. I wyjaśnijmy od razu, że tutaj jądrowe i atomowe to zupełnie nie są synonimy. Zegary atomowe, z których dzisiaj korzystamy, mierzą czas niesamowicie dokładnie, badając poziomy całych atomów, które przeskakują ze stanu do stanu. I te skaczące poziomy energii elektronów są kontrolowane, ale również obserwowane laserami. Teraz rozwijana jest technologia, w której to nie elektrony, ale samo jądro atomowe zmieniające swoje właściwości miałoby być, no właśnie, pobudzane do takiego stanu równowagi i w tym stanie trzymane, żeby pozwalać mierzyć czas. Nie pytajcie mnie dokładnie, jak to działa, ale jeżeli jesteście ciekawi szczegółów i są one dla was gdzieś tam znane, w sensie do zrozumienia, no to w Wyborczej przeczytacie o tym więcej. W każdym razie z poziomu całego atomu przechodzimy do poziomu samego jądra atomowego. No ale po co, możecie zapytać, skoro już teraz zegary atomowe, te starsze, naprawdę są tak dokładne, że tutaj ich różnica pomiaru, no to jest w zasadzie jakieś milisekundy w skali dziesiątek lat. To znaczy, wydawałoby się, że no właśnie, w skali gotowania jajka wiemy już wszystko, co musimy. No cóż, nie są one idealne, a tutaj schodzenie na coraz to niższe poziomy, coraz to dokładniejsze poziomy pozwala nam, jeżeli dojdziemy do zupełnie neutralnego pomiaru czasu, pozwala nam mierzyć bardzo, bardzo subtelne efekty kosmiczne. No bo są na przykład hipotezy, które mówią, że pewne fundamentalne cechy wszechświata mogą się zmieniać w czasie. Czyli że, nie wiem, grawitacja może delikatnie słabnąć albo się wzmacniać, chyba słabnąć, że mogą pojawiać się fale ultralekkiej, ciemnej energii, które mogą jakoś, materii tutaj akurat, które mogą jakoś wpływać na pomiar czasu. No i żeby móc w ogóle takie hipotetyczne, niesamowicie subtelne efekty łapać, no to potrzebujemy niesamowicie skutecznych urządzeń. Do tego zegary atomowe są, nie powiem trudne w utrzymaniu, ale wrażliwe na pola elektryczne i wrażliwe na, innymi słowy, jakieś zewnętrzne oddziaływania, co oznacza, że w tym wypadku, jeżeli pojawiają się w naszych zegarach atomowych, tych, które mamy do tej pory, naszych, jakbym miał taki w domu, no nie? No to nie możemy wykluczyć właśnie jakiegoś zaburzenia chmury elektronów przez pole elektryczne pochodzenie z otoczenia. Nowe zegary jądrowe mają być na takie zakłócenia w zasadzie odporne, ponieważ trzymane w krysztale jądra toru 229, to jest takie jądro atomowe, które właśnie do tego się nadaje, ponieważ potrzebuje mało energii, żeby zmienić jego stan, żeby utrzymać ten stan subtelnej równowagi, a dokładniej to potrzebuje właśnie takiej energii, jaką ma stróżka ultrafioletu w pewnej określonej częstotliwości. To wyjątkowe, jeżeli chodzi o jądra atomowe, no ale w związku z tym pozwala na faktycznie kontrolowanie tego obiektu obserwacji. Do tego trzymane jest no nie w chmurze elektronów kontrolowanej przez lasery, ale zawieszone w krysztale, w związku z tym również no, potencjalnie lepiej ekranowane od tych zewnętrznych, ale ziemskich, a nie kosmicznych, subtelnych zakłóceń. Mówię potencjalnie, ponieważ zegary jądrowe już powstały, artykuł o nich ukazał się dopiero co w Nature, ale jak na razie nie kontrolujemy tej technologii jeszcze aż tak dobrze i jak na razie zegary atomowe cały czas są skuteczniejsze, dokładniejsze, chociaż jest naprawdę wielka nadzieja w świecie fizyki, że będzie to przyszłość precyzyjnych pomiarów czasu. Jeżeli was to jara, no to zajrzyjcie na wyborczą.pl do działu nauka, tam przeczytacie artykuł Piotra Cieślińskiego, który o sprawie pisze jeszcze w większych detalach. A tymczasem wybierzmy się na Grochów razem z technikiem Figliną. Witam.

You got

0: Powiedz mi, mały, tańczyłeś kiedyś z diabłem przy świetle księżyca?
1: Świetnia sapasa.
2: Tylko

0: Kampus Główny.
1: A teraz przeniesiemy się do polityki, do tygodnika Polityka, dział online nauka, gdzie w Bibliotece Narodowej okazuje się, doszło do historii w zasadzie kryminalnej, ale takiej o dobrym zakończeniu. Tymoteusz Mikołajczak z Zakładu Starych Druków przenosił, rutynowa robota, informacje ze starych kart katalogowych do elektronicznej bazy. Przy okazji takiego przenoszenia trzeba te opisy sprawdzić. No i w ten sposób trafił na książeczkę Asinaria, liczącą zaledwie 27 kart, wydaną w XVII wieku w Lüneburgu. Tytuł i nazwisko autora to Johannes Burmeister. No, że niewiele mówiły to warszawskiemu badaczowi, no to odezwał się do specjalisty od tego XVII-wiecznego twórcy, czyli Johanna Alberta Majka Fontena. Johann Albert Fabricius to posiadacz biblioteki. Tak, ten Johann Albert mnie zaniepokoiło, że to chyba nie jest imię z XXI wieku. Co się okazało? Okazało się, że w Warszawie zupełnie przez nikogo nieznana, nie niepokojona, leżała książka od lat przez kopenhaskiego naukowca poszukiwana, ponieważ jest to jedno z wielu dzieł Burmeistera, zupełnie zaginione, a naprawdę ciekawe. Ten był luterańskim pastorem i specjalizował się w przerabianiu dzieł Titusa Maxiusa Plautusa, czyli jednego z najważniejszych rzymskich komediopisarzy z III i II wieku przed naszą erą, którego dzieła inspirowały później m.in. Szekspira i Moliera. I muszę przyznać, że oryginalny tekst Asinarii jest taki, że chyba nie powinienem go nawet streszczać o 11.30 w radiu. Są to historie wyjątkowo sprośne, wyjątkowo rozbuchane. Pojawiają się tutaj zdrady, pieniądze, bardzo dużo seksu, oszustwa, małżeńskie katastrofy. No coś, co w każdym razie wydaje się nie przystoi do literatury religijnej. No ale tutaj wracamy do XVII wieku i Johannesa Burmeistera, który uważał zupełnie inaczej. Dla luterańskiego pastora właśnie takie skandaliczne historie, które doskonale znał i on, i jego koledzy, ponieważ była to podstawa wychowania w XVII-wiecznej Europie, to znaczy nie tylko Plautus, ale w ogóle literatura rzymska, także ta komediowa, powiedzmy to delikatnie w ten sposób. Przerabiał Burmeister takie teksty na literaturę religijną, w której wprawdzie ciągle pojawiają się sceny skandaliczne, ale pojawiały się tutaj też morały, wszystko kończy się dobrze, zdrady ponownym spotkaniem małżonków, a oszuści zostają odpowiednio ukarani. Przy czym również fabułę tej przerobionej Asinarii, tej religijnej Asinarii. Również ta literatura przechodzi przez tyle zakrętów, że cytowani w polityce naukowcy śmieją się, że dla nich to nie brzmi jak literatura religijna, a ja krępuję się, żeby streszczać ją na antenie. Jest tutaj wytykanie impotencji, oskarżanie małżonków, że zastąpi ich jakiś żołnierz, igry słów, których tutaj wprawdzie nie rozumiem, ponieważ są po łacinie, ale podobno prawdziwie wirtuozyjne. Jak ta książka znalazła się w Warszawie i czemu aż do tego roku była nieznana? Chociaż tacy badacze, jak przede wszystkim już przywoływane, poszukiwali jej przez lata. Trafiła swego czasu do Biblioteki Załuskich, jednej z największych bibliotek XVIII-wiecznej Europy. To aż 400 tysięcy woluminów u schyłku jej istnienia. No ale jak inne polskie zbiory, po upadku insurekcji kościuszkowskiej trafiła do Petersburga. To wiemy po zapiskach w samej książce. Wiele zbiorów, które przeżyły taki los, do teraz potrafią gdzieś być, nie wiadomo gdzie, ale Asinaria miała szczęście, bo po odzyskaniu niepodległości przez Polskę na mocy traktatu ryskiego w 1921 roku wróciła do Warszawy. No przy czym tutaj okazał się jej kolejny rozdział, taki szczęśliwy i nieszczęśliwy. Z jednej strony uniknęła zniszczenia przez Niemców, jak wiele zbiorów w Bibliotece Krasińskich po Powstaniu Warszawskim. Uniknęła tego zniszczenia prawdopodobnie dlatego, że nie była polonikum, czyli po prostu polską książką. Ale również jako takie polonikum nie była na priorytetowej liście katalogowania, spisywania, innymi słowy, umknęła uwadze nie tylko nazistów, ale również i polskich badaczy. Aż do teraz, no i pozostaje jedynie czekać, aż będzie badana dalej. Już teraz Fontaine mówi, że kiedy dostał maila, to odłożył napój, który trzymał i złapał się za głowę, ponieważ nie wierzył w to, że kiedykolwiek tę książkę odnajdzie. W swojej pracy naukowej przypuszczał, dał takie 33 hipotezy, jak ten oryginalny rzymski tekst mógł być przez luterańskiego pastora przerobiony na opowieść religijną. Pomylił się, jak mówi, w ponad połowie swoich przypuszczeń, chociaż muszę docenić, że jeżeli nawet 30% trafił, a tutaj chodzi o przerabianie motywów, takie jak poszukiwanie pewnych wrażliwych części ciała, które miały być zebrane na motyw biblijny, jeżeli trafił chociaż w 30%, to naprawdę jest to rzecz wymagająca szacunku. Polityka, dział nauka, tam przeczytacie artykuł Agnieszki Krzemińskiej na ten temat. Naprawdę niesamowita historia, a jeżeli jesteście ciekawi, o czym ten Plautus pisał i jak burmeister przerabiał jego pomysły na literaturę religijną, naprawdę nie mogę. Naprawdę musicie do polityki sięgnąć, dowiedzieć się więcej.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.

W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest

0: Skarby i Błękit z numerem Nektar, jeżeli chodzi o muzykę w Radiu Campus, a jeżeli chodzi o naukę, no to pora przyjrzeć się tej Nagrodzie Nobla, o której już mówiłem, że z chemii została przyznana wczoraj.
1: Campus Główny.
0: Od wczoraj znamy laureatów Nagrody Nobla z chemii. To Henri Kagan, czyli francuski chemik, i Kenzo Soai z Japonii. Zostali docenieni za badania sprzed już 30 lat mniej więcej, a w tych badaniach chodziło o badanie nielinearnych mechanizmów autokatalizy w niesymetrycznej syntezie związków organicznych. Zdradzę tutaj trochę kuchni. Wczoraj na wydarzeniu, organizowanym przez Centrum Współpracy i Dialogu Uniwersytetu Warszawskiego, na którym po ogłoszeniu Nagrody Nobla można było porozmawiać z naukowcami z UW specjalizującymi się w chemii, rozmawiałem z dziennikarką z innej redakcji, która była też dzień wcześniej na ogłoszeniu nagrody z fizyki, i ta mówiła, że no, fizyka już była trudna, ale tam przynajmniej rozumiała jakieś słowa, a tutaj trudno takie znaleźć. Na szczęście nie tylko my byliśmy na tej sali, ale również ludzie, którzy specjalistyczne słowa zdecydowanie zrozumieli. Posłuchajmy więc, o co w tej Nagrodzie Nobla chodzi.
2: Profesor Wiktor Lewandowski z Wydziału Chemii UW. Panie profesorze, co to znaczy, że związki chemiczne mogą być chiralne?
3: To oznacza, że związki mogą być jak nasza prawa i lewa dłoń, złożone z tych samych elementów, ale nieidentyczne. Mają się do siebie jak odbicie lustrzane. Zauważamy różnicę pomiędzy prawą a lewą dłonią wtedy, kiedy chcemy włożyć prawą dłoń do prawej bądź lewej rękawiczki. Czyli kiedy dwie indywidua, które wykazują tą nieidentyczność, ze sobą się stykają, zaczynamy zauważyć, że one mogą różnie ze sobą działać. I dokładnie tak działają leki. Czyli większość leków, które wykorzystujemy, mają pewną skrętność, dlatego że one oddziałują z naszym organizmem, który również jest chiralny, ma zdefiniowaną przez naturę w procesie ewolucji skrętność. Stąd ma to znaczenie olbrzymie, podstawowe, zarówno dla powstania życia, jak i dla nas obecnie w medycynie.
0: O to więc chodzi w odkrytym mechanizmie chiralności, chociaż w zasadzie to on nie został odkryty. Odkryty został sposób wytwarzania mieszanin, w których wszystkie cząsteczki są albo taką lewą, albo taką prawą rękawiczką. Dokładniej, czemu to jest tak ważne odkrycie i co w zasadzie w takiej próbówce zachodzi, o tym mówiła profesora Maria Górna, też z Wydziału Chemii UW.
4: Wyobraźmy sobie, że mamy mieszaninę dwóch cząsteczek o takiej samej strukturze, ale będących swoim lustrzanym odbiciem. I naukowcy od lat stawiali sobie pytanie, w jaki sposób z takiej mieszaniny mogłoby powstać mieszanina tylko jednej z tych cząsteczek, o tylko jednej skrętności, dlatego że na przykład widzimy, że obecnie życie używa właśnie składników, które posiadają tylko jedną wybraną skrętność. I okazuje się, że w pewnych warunkach wystarczy tylko drobna losowa przewaga jednego z tych składników, żeby ta reakcja potoczyła się lawinowo i żeby produkt wyszedł jednak bardzo czysty, chociaż startowaliśmy z jakby mieszanki, która była brudniejsza.
2: Czyli w procesach katalizy, w procesach reakcji chemicznych ta prawa rękawiczka, powiedzmy, znika. W kolejnych związkach wypierają ją tylko jedne rodzaje skrętności cząsteczki.
4: Tak, przy wzrastającej ilości produktu jednego rodzaju powstaje coraz więcej tego produktu właśnie. W związku z tym w którymś momencie na wczesnym etapie zapadła decyzja, który to produkt wygra, a ta przewaga tej konkretnej cząsteczki mogła być bardzo niewielka na początku, więc są to, że tak powiem, ta wojna dwóch rękawiczek jednak skończy się zawsze na korzyść jednej z nich.
2: Muszę jeszcze powiedzieć słówko o samych badaczach, którzy tę nagrodę otrzymali. Czy pracowali wspólnie, czy są to dwa etapy jednego odkrycia?
4: Profesor Kagan jest starszy od profesora Soai i on jako pierwszy zaproponował te podstawy teoretyczne, tego, że właśnie te reakcje katalityczne mogą zachodzić nieliniowo, że pewna ilość niewielka nadmiaru katalizatora chiralnego może przyczynić się do tego, że produkt będzie tak, a nie inaczej skrętny. Natomiast profesor Soai pokazał w praktyce coś, co wpisuje się właśnie w modele profesora Kagana, ale dodatkowo pokazał również przykłady reakcji, w których właśnie produkt również bierze udział w katalizowaniu powstawania tej chiralnej, konkretnej cząsteczki, czyli autokataliza zachodzi i produkt przyczynia się do powstawania właśnie większej ilości cząsteczek tego produktu.
0: Odkrycie już teraz jest podstawą technologii wytwarzania niektórych leków, ale profesor Jacek Jemielit z Centrum Nowych Technologii UW uważa, że możemy spodziewać się po nim jeszcze więcej, dokładniej, że może to być być, cały czas jeszcze nie zostało, ale może to się stać, podstawą zrozumienia zupełnie fundamentalnych rzeczy, jeżeli chodzi o nasze życie na Ziemi.
5: Być może jest to pewne wyjaśnienie, w jaki sposób powstało życie na Ziemi w takiej postaci, jaką dzisiaj znamy, ponieważ białka, kwasy nukleinowe, jeśli chodzi o te składniki, z których są zbudowane, one zawsze są zbudowane z jednego stereoizomeru, czy aminokwasy, czy nukleotydy. No i to jest też tajemnica, którą naukowcy zgłębiają. Jak do tego doszło? Jak mamy dwa rodzaje klocków, z których możemy zbudować pewną budowlę? Z jakiegoś powodu i białka, i kwasy nukleinowe zostały zbudowane tylko z jednego rodzaju tych klocków, a te, które są odbiciem lustrzanym tych podjednostek, nie zostały użyte do syntezy tego naszego materiału biologicznego. I być może te odkrycia dzisiejszych noblistów poniekąd wyjaśniają, dlaczego tak mogło się stać.
0: Poniekąd wyjaśniają, cóż, zobaczymy, to już nie jest nasza robota. Trzy kolejne nagrody Nobla i z fizjologii i medycyny, i fizyki, i chemii przyznane w dziedzinie badań podstawowych, a więc generalnie nie za technologiczne wykorzystania czy czegoś rozwijanie, ale za fundamentalne odkrycia z tych różnych dziedzin. Dzisiaj będzie inaczej, ponieważ trudno o fundamentalne odkrycie w literaturze, a właśnie tam przenosimy się po około 13 do Akademii Noblowskiej. Akademii Szwedzkiej, gdzie komisja przyzna Nagrodę Literackiego Nobla. Tymczasem raz jeszcze gratulacje Henri Kagan i Kenzo Soai, laureatami Nagrody z Chemii. No i cóż, ready for the weekend? Wprawdzie dopiero czwartek, ale może już się szykujecie. Jeżeli tak, to Calvin Harris w remiksie High Contrast, Ready for the Weekend dla was. Ja wracam oczywiście za moment.

0: Panorama.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
0: Reklama. Radio Campus 97,1

Cats and Dogs, Nothing Stays the Same. Nie został taki sam również numer. Jutro zaczyna się tu sezon. Krystyna Prońko w oryginale, tutaj w wydaniu O Co Chodzi, Loeka, Kubana i Cichonia.

0: Kampus Główny.
1: Pewne urodziny były już świętowane hucznie i na pewno o nich słyszeliście. 250. urodziny Ameryki. Można się kłócić, czy to na pewno ta data, etc., etc. Tu nie będziemy tego robić, tu będziemy mówić o innych, ale również amerykańskich urodzinach. Wszystkich urodzinach Ameryki organizowanych już w tę sobotę przez Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego razem z wydawnictwem Czarne. Ameryka ma 250 lat, OSA ma lat 50, trochę mniej, ale hej, to już 1/5, a wydawnictwo Czarne 30. Ze mną z Ośrodka Studiów Amerykańskich Marta Usiekniewicz i Anna Kurowicka. Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
1: Co to jest za wydarzenie Wszystkie Urodziny Ameryki?
3: To jest wydarzenie, w ramach którego chcemy świętować, tak jak wspomniałeś, zarówno urodziny Ośrodka Studiów Amerykańskich, jak i wydawnictwa Czarne, jak i urodziny serii amerykańskiej wydawanej przez wydawnictwo Czarne i wreszcie naszą współpracę z wydawnictwem Czarne. I będziemy to robić poprzez 3 wydarzenia tego dnia. Jedno z nich, pierwsze, to jest warsztat winowy z Aleksandrą Kamińską i Aleksandrą Malinowską. Wprawdzie wszystkie miejsca są już na to zajęte, ale uważamy, że to będzie świetne wydarzenie, a one też robią więcej takich warsztatów winowych, więc zapraszamy na kolejne.
2: Następnie mamy już bardziej tradycyjne formy, czyli 2 panele. O 14:30 panel Ameryka jest większa niż myślisz, czyli o Ameryce Środkowej i Południowej, a jak zresztą zostałam poprawiona niedawno, raczej o Ameryce Łacińskiej. Tutaj porozmawiają Alicja Fijałkowska-Myszyńska i Ola Synowiec, a poprowadzi kto?
1: Poprowadzę ja, Bartosz Perguł. Także
2: tu nie ma nepotyzmu.
1: Tak jest i trzecim wydarzeniem będzie
2: też rozmowa o 16:30. Zapraszamy na taką konwersację między Krystyną Mazur i Natalią Pamułą pod tytułem Alternatywne biografie, alternatywne historie o Ameryce i historii inaczej. Tą rozmowę poprowadzi Ola Kamińska. Wyjściem, czy punktem wyjścia do tej ostatniej rozmowy są wydane przez wydawnictwo Czarne książki Patti Smith i też Catherine Lacey, ale myślę, że ta rozmowa będzie ogólnie szersza, miała na celu w ogóle zastanowienie się, jak się tworzy historię, kto ją tworzy i po co.
3: Nie trzeba mieć książek przeczytanych, żeby przyjść.
1: No to jak się tworzy historię? Jak się historię tworzy po prostu będąc 50 lat Ośrodka Studiów Amerykańskich? To jest taka dyskretna jednostka Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo lubiana, z tego co wiem, przez osoby, które są z nią związane, ale nie aż tak oczywista jak, no nie wiem, jakiś wydział amerykanistyczny, który można by sobie wyobrazić. Czym jest dzisiaj?
3: Tak, można by sobie wyobrazić wydział amerykanistyczny. No, my właśnie wydziałem nie jesteśmy, tylko jedną z tych takich pozawydziałowych jednostek, które, tak jak mówisz, mają status nie do końca jasny. Jesteśmy częścią Instytutu Ameryki i Europy razem z Euroregiem, więc Ośrodek Studiów Amerykańskich wpisuje się w jakąś większą całość, ale jest też dosyć osobny. I to, co nas zdecydowanie wyróżnia, to jest nasza interdyscyplinarność. To znaczy, my podchodzimy do Ameryki, przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Ameryka Łacińska.
2: Słyszeliśmy też o Kanadzie.
3: Właśnie się nad tym zawahałam. Jak określić naszą relację do Kanady? Pozytywna oczywiście.
1: Już być może za chwilę w Euroregu będziemy.
2: Kto wie. To prawda.
3: Kto wie. Więc podchodzimy do tych miejsc i do tych kultur, do tych społeczeństw interdyscyplinarnie. Badamy i uczymy zarówno o literaturze, jak i o kulturze, kulturze popularnej, ale też o społeczeństwie, o polityce, o gospodarce, więc staramy się naszym studentom i studentkom dać taki jak najbardziej przekrojowy i szeroki obraz, a jednocześnie badania, które prowadzimy, też dotykają właściwie wszystkich tych obszarów.
2: Też to może taki żarcik, jesteśmy też bardzo dużo jednostką dydaktyczną i nasi studenci pytani o powody, oprócz oczywiście zainteresowania, ciekawości, faktu, że wszystkie zajęcia prowadzone są w języku angielskim, mówią też to, że jesteśmy na A w liście na rejestrację i to też jest nasz duży atut.
3: Zaraz po afrykanistyce i wygrywamy.
2: Wygrywamy
3: alfabetem.
2: Alfabetem, tak.
1: Gratulacje z okazji nie tylko tej, również 50 lat, do rozmowy z Martą Usiekniewicz i Anną Kurowicką o wszystkich urodzinach Ameryki, czyli obchodach wspólnych urodzin, chociaż o różnych. Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ośrodka Studiów Amerykańskich UW oraz wydawnictwa Czarne, które już są w tę sobotę. Do tej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną cały czas są Anna Kurowicka i Marta Usiekniewicz. Obie reprezentują Ośrodek Studiów Amerykańskich, który zaprasza na swoje urodziny. Razem z wydawnictwem Czarne, które również po pierwsze obchodzi 30-lecie, po drugie jest związana z osą swoją serią amerykańską, zapraszają na kilka paneli oraz warsztat zinowy. To wszystko już w te sobotę. Czym wy się zajmujecie na Ośrodku Studiów Amerykańskich? Tak oczywiście z grubsza, bo mówicie o tym przekroju, ale czy jednak są to, jest to kierunek, jest to miejsce, w którym raczej powinienem spodziewać się badań o kulturze, czy może jeżeli szukam odpowiedzi na pytanie, czemu Trump tak albo nie, to właśnie u was. W którą stronę?
2: My staramy się jednak jako głównie kulturoznawstwo sprawiać, że nasi studenci raczej wychodzą z dobrze sformułowanymi pytaniami niż konkretnymi odpowiedziami, więc na twoje pytanie Trump tak czy nie, mam nadzieję, że nikt u nas w ośrodku jakby nie ma jakiejś wykładni, natomiast wszyscy mamy oczywiście opinie słuszne. To, co myślę, że jest ważne, to oczywiście w osie dobrze będą się na pewno czuły osoby, które interesuje kultura popularna, czy też historia, a jednocześnie mamy taką też dość mocną nogę politologiczną i historyczną, właśnie taką historii politycznej, więc też osoby, które są w ogóle zainteresowane taką myślą filozoficzną dotyczącą, nie wiem, demokracji, też mogą tam znaleźć dla siebie miejsce. Mamy, myślę, też bardzo jakby zróżnicowany program. Jedna osoba może pójść na zajęcia o, nie wiem, wojnie na Pacyfiku, a po 2 godzinach uczyć się o science fiction i grach komputerowych. Wszystko na takim dość mocno wysokim teoretycznym, akademickim poziomie. I po angielsku.
3: Nasz program jest, tak jak Marta mówiła, dosyć elastyczny, jest w nim bardzo dużo zajęć do wyboru, więc można sobie trochę tą ścieżkę naukowo-studencką wybrać samemu. A oprócz tego ważne jest to, że tak nasze dajemy dyplomy z kulturoznawstwa, uczymy zarówno studentów i studentki na studiach licencjackich, jak i magisterskich. Te studia magisterskie mają taki bardziej badawczy profil, to znaczy mamy tam duży nacisk położony na umiejętności badawcze, na to, żeby nasi absolwenci, absolwentki wychodzili już z takim umiejętnościami i wiedzą, które na przykład pozwoliłyby im potencjalnie iść na studia doktoranckie, chociaż nie tylko. Więc mamy też trochę różnicy między tymi programami licencjackim i magisterskim.
2: Tak, i też chyba dla nas obu ważną częścią działań w ramach Ośrodka Studiów Amerykańskich jest jednak też to, że my bardzo mocno mamy zaopiekowane tematy związane ze studiami nad płcią i seksualnością, czyli gender i queer, do tego stopnia, że od zeszłego roku wraz z Instytutem Kultury Polski prowadzimy program studiów magisterskich płeć i seksualność. Więc też osoby zainteresowane na przykład teorią queer czy genderem, myślę, że zarówno w Ośrodku Studiów Amerykańskich po angielsku, jak i na studiach płeć i seksualność po polsku mogą też się rozwijać.
1: Wróćmy do dnia obchodów. W tę sobotę spotykamy się o której, gdzie i przypomnijcie raz jeszcze po co, znaczy jak można uczcić wasze 50-lecie.
2: Zapraszamy wszystkich w sobotę, 10 października. Zaczynamy o 12 warsztatami, na które niestety już nie ma miejsc, więc dla rozczarowanych tą informacją, radość polega na tym, że o 14.30 jest już pierwszy panel Ameryka jest większa niż myślisz, a o 16.30 panel o alternatywnych biografiach. Wszystko odbywa się w Księgarni Czarnego. Adres Jana Pawła II, 45A, wejście od Nowolipki.
1: I zapisów na warsztaty już nie ma, ale udział w panelach jest, jak rozumiem, darmowy.
2: Tak, darmowy i naprawdę serdecznie zapraszamy. Oba panele prawdopodobnie będą też nagrane i udostępnione na kanałach social mediowych wydawnictwa Czarnego, więc jeśli jakimś słuchaczom i słuchaczkom nie uda się dotrzeć w sobotę, to będą mogły nadrobić.
1: No właśnie, bo powiedzmy, że współpraca wydawnictwa Czarne z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich trwa już jakiś czas, a to przez ich serię amerykańską i to, że rozmawiać o książkach i rozmawiać o Ameryce, to takie aktywności, które można łatwo połączyć i taka inicjatywa już jakiś czas trwa.
2: Nasza współpraca, czyli tak zwany klub amerykański, trwa już 2 lata i pozwolę sobie przy okazji zaprosić, że już w listopadzie będzie kolejna odsłona klubu amerykańskiego, tym razem w ramach mini festiwalu opowiadań i tutaj po raz pierwszy będziemy rozmawiać nie o literaturze faktu, ale o opowiadaniach Carvera, które ukazały się właśnie nakładem wydawnictwa Czarne w nowym tłumaczeniu, więc też zapraszam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, żeby wiedzieć co, kiedy i jak.
1: Sądzę, że dowiecie się o tym spotkaniu z Klubu Amerykańskiego więcej również i na naszej antenie w swoim czasie, a tymczasem zapraszamy na sobotę do Księgarni Czarnego, a tam swoje urodziny 50. Wszystkie urodziny Ameryki, tak nazywa się event, obchodzić będzie Ośrodek Studiów Amerykańskich. Z niego była również Anna Kurawicka ze mną i Marta Osiekniewicz. Wielkie dzięki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Mogę się wylać przed tobą z wszystkim. Czuję, że tego nie chcesz. Przeraża cię prawdziwość. Przytłacza moje wnętrze. Chciałem mieć w tobie azyl. Moje bezpieczne miejsca. Tylko jak obserwują nas, to chwytasz mnie za...

Nie wiedziałem, jak dotrzeć do ciebie, kochana. Jedziemy autem, słuchamy Drake'a w ciszy i mamy do pogadania. Ja wyraźnie widzę to, czego nie słyszy nikt po tobie. Nie jesteś sama, chociaż wolałabyś być teraz sama i dalej mnie kochać, ale trochę z dala bardzo.

0: Kampus Główny.
1: Poznaliśmy laureatów tych ścisłych nauk, w sensie Nagród Nobla z tych ścisłych nauk podstawowych. Dzisiaj, już za chwilę w zasadzie, poznamy laureata Literackiej Nagrody Nobla. To dzisiaj nie w audycji Kampus Główny, ponieważ chociaż stream z sali, w której członkowie Akademii Szwedzkiej ogłoszą laureatkę lub laureata tegorocznego już trwa, to spodziewamy się samego wyniku tak mniej więcej w momencie zakończenia naszego dzisiejszego programu, więc cóż, stay tuned. Oczywiście trudno przewidywać laureata Nagrody Nobla, ale bukmacherzy próbują zarobić przy okazji. I faworytką w tym roku jest Kan Xue, literatka, pisarka, która jest prozaiczką i porównywalna jest do Kafki. To emigrantka z Chin, od lat pojawia się w czołówce typów, ale w tym roku trafiła nawet na pierwsze miejsce. Z tych nazwisk bardziej znanych i przewijających się od lat wśród faworytów są też Haruki Murakami, jeden z bardziej znanych pisarzy świata, więc pewnie znany i wam, oraz Margaret Atwood. Jej też przedstawiać nie trzeba, między innymi przez to, że jej opowieść podręczna i doczekała się popularyzacji via serial, chociaż oczywiście sam tekst również, czy przede wszystkim, zasługuje na docenienie. Z bardziej znanych jeszcze Michel Houellebecq, chociaż on tę bukmacherską listę raczej zamyka, w sensie listę faworytów, więc i tak jest wysoko. A z osób mniej znanych pojawili się tam m.in. Gerald Murnane, czyli australijski pisarz, który nieomal nie wyjeżdża z Australii, nigdy nie leciał samolotem, a zapytany o to, czy przyjąłby Nagrodę Nobla, gdyby ją dostał, powiedział, że do Sztokholmu się nie wybiera, czy to z Noblem, czy bez. Cóż, przejrzyjcie tę listę, bo są tam oczywiście pisarze i pisarki bardzo warci lektury, natomiast raczej nie spodziewamy się, że ktoś zarobi, obstawiając na właśnie tych, a to dlatego, że Akademia Szwedzka bardzo lubi zaskakiwać i wybierać laureatów spoza tej listy takich wyczekiwanych. A jak to w ogóle działa? Działa to tak, że kandydatów zgłaszają członkowie samej Akademii, ale także różnych innych towarzystw literackich, profesorowie literatury, języka oraz dotychczasowi laureaci. Zgłasza się kandydatów do początku roku. Następnie już sam Komitet Noblowski zawęża listę do kilkunastu, potem nawet do kilku nazwisk, żeby przez lato przeczytać twórczość autorów z tej krótkiej listy, gdzie była awantura parę lat temu, że członkowie Oscarowej Akademii Filmowej w Stanach nie oglądali niektórych filmów, które były nominowane, no to tutaj tradycja jest taka, żeby od zawsze czytać. Następnie głosują i większością głosów Akademia Szwedzka, Komitet Noblowski wybiera tego jednego szczęśliwego laureata. Przez 50 lat lista nominowanych jest tajna, więc co roku dowiadujemy się też o tym, kto był na tej krótkiej liście faworytów 50 lat wcześniej. Dojeżdżamy powoli do lat 80. A poza tym oczywiście twórca musi być żyjący. Tutaj nie ma nagród, czy Nagroda Nobla nie jest przyznawana pośmiertnie. W związku z tym często są takie sytuacje jak Gombrowicz, który okazał się być kilkukrotnym faworytem, aż ubiegł go koniec żywota, zanim kiedykolwiek Akademia właśnie na niego się zdecydowała. Chociaż jako Polacy nie narzekamy, bo mamy przecież aż piątkę nagrodzonych. Olga Tokarczuk, Wisława Szymborska, Czesław Miłosz, Władysław Rejmont i Henryk Sienkiewicz w kolejności od najnowszej laureatki do najstarszego laureata, ale to doskonale wiecie. Już za chwilę poznamy tego laureata. Pewnie nie usłyszycie o nim ode mnie, ale na pewno w wiadomościach Radia Campus o 14.30 już to nazwisko poznacie. Także zostańcie z nami.

0: Korpus główny.
1: Akademia Szwedzka się powoli zbiera, czy jej członkowie, ale laureata literackiej Nagrody Nobla ciągle nie znamy. Znamy natomiast listę podcastów Radia Campus razem z jej najnowszymi odcinkami. Tutaj fajna rzecz w podcaście Imię Ojca i Syna. Muzycznym podcaście, ale takim, w którym jest bardzo dużo gadania. Audycja Rafała i Tymka Bryndali to więcej niż tylko DJ sety, nie żeby to było mało DJ sety, ale tutaj numery przychodzą razem z opowieściami, razem z vibe'em między członkami rodziny i mnóstwem życiowych anegdot z jednego lub drugiego historii. A mówię o tym dlatego, że już teraz do posłuchania na naszej stronie jest 50. odcinek tej audycji Imię Ojca i Syna. Jeżeli ciekawi Was, co dzieje się, kiedy właśnie ojciec i syn siądą i zaczną przez aż 50 audycji rozmawiać ze sobą o muzyce, no to możecie się dowiedzieć. Jeżeli chodzi o naukowe nowinki, to tutaj w podcaście Campus Nauka w najnowszym odcinku rozmawia Julia Piechna i Kuba Łasicki, a rozmawiają o zasadach, o tych, które rodzice deklarują, że ustalają swoim dzieciom, jak te mają korzystać z internetu. Cóż, w badaniach NASK, działu profilaktyki cyberzagrożeń, wychodzi, że nastolatki takich zasad w ogóle nie znają, chociaż rodzice mówią, że niby je ustalają, a jeżeli nawet znają, to ich raczej nie przestrzegają. Jak więc to zmienić i rozmawiać ze swoim dzieckiem tak, żeby każdy wiedział, o co chodzi i żeby faktycznie móc wychowywać dziecko w internecie do bezpieczeństwa? O tym posłuchacie w najnowszym odcinku podcastu Campus Nauka. Poza tym na naszej stronie wiele, wiele więcej, między innymi sample, covery, bajery, gdzie pierwszy odcinek wleciał o samplujących z muzyki Milesa Davisa, serdecznie go polecam, albo jak zawsze dla Was magazyn muzyczny, tutaj rozmawia Kasia Rodek o Cats and Dogs, a w zasadzie to rozmawia o płycie Finally z duetem Cats and Dogs. Wszystko na naszej stronie radiocampus.fm/podcasty.
2: Dorastałem z włączoną telewizją, takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki i popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy

kocham kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

0: agora mais tá quente.
1: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16.30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm /podcasty.
4: This is your life! Right here! Right now!
1: Autopromocja. Campus. 97.1 FM.

0: Panorama.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: okazji, bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama.
3: Same żydosy. Radio Campus. Freestyle. Rock the microphone.

0: Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.

0: Narasima, Deki, to przed chwilą na 97,1 FM i tym, no, wydaje mi się, że takim trochę afrykańskim akcentem rozpoczynamy popołudnie na antenie Radia Campus. Mamy 6 minut po godzinie 15. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i spędzimy wspólnie czas do godziny 17. Co dzisiaj? Dzisiaj zajrzymy do świata miłości, zajrzymy do świata kolarzy, ale także do świata motoryzacji. Co więcej, zapraszam do słuchania teraz Coase i Million.
1: Normalnie o tej porze.

0: Normalnie o tej porze.
1: Mamy prawie 10 minut po godzinie 15. Teraz przeniesiemy się do świata sztuki. Ślady światła i słowa. Tak nazywają się warsztaty artystyczno-literackie, które już w najbliższy poniedziałek zagoszczą w Elektrze. Czytelni słów i dźwięków, która działa przy Mazowieckim Instytucie Kultury. Z nami jakże zacny dyrektor prowadzący...
2: Kierownik, nie dyrektor.
1: Dobrze, przepraszam. Kierownik tejże placówki, tegoż miejsca, Aleksander Cirlicz. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć, czołem.
1: Te warsztaty artystyczno-literackie mają bardzo enigmatyczną nazwę.
2: Tak.
1: I w gruncie rzeczy, tak jak patrzyłam na zestawienie postaci, których twórczość ma być punktem wyjścia, też nie wydawała się na pierwszy rzut oka oczywista. Zacznijmy od pierwszej postaci. Przypomnijmy wszystkim słuchaczom krótko, kim był i co robił Carl Gustav Jung.
2: Carl Gustav Jung był jednym z głównych przedstawicieli psychoanalizy, więc i badaczy ludzkiej duszy.
1: Tak to można określić. Tak.
2: Więc biorąc pod uwagę, że te warsztaty mają trochę w sobie z arteterapii i metody działania, które prowadzące przyjęły zobowiązujące, no to Carl Gustav Jung im tutaj pasuje.
1: To w jego jakby nurcie gdzieś tam będą prowadzone te warsztaty. Prowadzenie Ewa Kokot i Anastazja Hadyna. Tutaj
2: tak.
1: Tylko wspomnijmy, kto będzie prowadzić te zajęcia.
2: Wspaniałe w ogóle animatorki kultury ze Śląska, z Katowic. Działają tam właśnie w Bibliotece Śląskiej. No i jest to taki wyjazdowy ich...
1: Gościnny, na
2: gościnny, wyjazdach. Tak. Gościnna obecność u nas w Elektrze. No, my akurat tych warsztatów mamy dużo, bo przecież Kama Poznańska prowadzi u nas koło gospodyń i gospodarzy miejskich, więc bardzo lubimy takie...
1: No u was co i rusz coś się dzieje, ale wracając do tego Carla Gustava Junga, no to przede wszystkim tutaj cytując wydarzenie na Facebooku, porozmawiamy o symbolach związanych ze światłem i cieniem, porządkiem i dzikością, tym co świadome i tym co pozostaje poza świadomością. To były takie, można powiedzieć, że... Tak mi się przynajmniej wydaje. Aha. I z tego, co pamiętam, takie rzeczy, na których lubią skupiać się
2: takie hasła, przewodnie.
1: Jung i które gdzieś tam badał. Druga postać może się wydawać zaskoczeniem, ale Henri Matisse.
2: Mhm. No bo to są warsztaty wycinanki. Prowadzący nazywają to wycinanką intuicyjną, dlatego że podstawą tych warsztatów będzie albo jakiś krótki fragment tekstu literackiego, poetyckiego, albo też muzyka, za którą będziemy my odpowiedzialni w czytelni, no bo mamy trochę
1: dobrze.
2: Tej muzyki.
1: No trochę tam macie tych winyli.
2: Kilka tysięcy. No. Więc zaczynamy od takiego bodźca, tak, którego doświadczą uczestnicy warsztatów. No i właśnie ta wycinanka. A Matisse, kiedy podupadał na zdrowiu, to bardziej z takiego malarstwa olej na płótnie, czy w ogóle takiego...
1: Sztalugowego,
2: mm-hmm, dziękuję. Mm-hmm. Skupił się na wycinance właśnie.
1: Tak, bo po prostu to było o wiele prostsze. Fun fact, bo sprawdziłam w tym samym czasie, co Matisse przerzucił się na wycinanki, bo po prostu podupadł na zdrowiu i też miał problemy ze wzrokiem. Dlatego też te formy były takie dla niego istotne, jeżeli chodzi o kolor, kształt i symbolikę, prostota z tych wycinanek. Ale w tym samym czasie, z tego co zauważyłam i doczytałam, to w tym samym czasie Carl Gustav Jung też podupadł na zdrowiu. I wtedy też powstało jego dzieło, czyli Kamień z Bollingen, gdzie no, gdzieś tam miał jakieś takie mistyczne zapędy i tak dalej. Też się zastanawiał nad duszą ludzką, także tutaj można powiedzieć, że taka zbieżność to przypadkowa, ale jakże znamienita, jakże istotna w kontekście tych warsztatów, dusza.
2: Tak, i pojęcie, i w ogóle odniesienie do przyrody, które też podkreślają prowadzące, że przyroda ma być jakimś takim elementem inspirującym, bo Matisse w swoich wycinankach bardzo dużo uwagi poświęcał przyrodzie, ogrodowi. I tak samo Jung. Jung w ogóle sam uprawiał swoją ziemię wokół też specjalnie zaprojektowanego domu. I uważał, że ogród jest odzwierciedleniem duszy. To znaczy, czy że może być metaforą duszy, bardziej tak. Gdzie ten stan tego ogrodu, czy no jakoś opowiada o tym,
1: dla naszą duszę.
2: Tak, i to, w jakim jesteśmy stanie. Więc on właśnie, póki mógł, to dbał sam o tą przestrzeń. Właśnie nie, no bo mógł oczywiście przecież zlecić to ogrodnikowi profesjonaliście, ale sam chciał tego doświadczyć. On też w ogóle miał taki cytat, że osoba, która nie doświadczy cierpienia, można tutaj zrozumieć to szerzej, takiego trudu, tak? Nigdy się nie wykształci jako
1: człowiek, pełen jednostka człowiek, i tak, tak dalej.
2: Trochę jak w Dziadach, które Kazik cytuje w swojej piosence, tak? Gdzie ta postać z Dziadów nie była tuż nad ziemią, dlatego że nie doświadczyła trudu życia, będąc na ziemi. Więc to pojęcie ogrodu, ta inspiracja przyrodą, gdzie w rozumieniu takim, że my nie jesteśmy oddzielni od przyrody, tylko jesteśmy jej częścią, no to będzie jakaś podstawa tych warsztatów. To jest super fajne. Trudno to do końca jasno powiedzieć. Mam nadzieję, że...
1: Dobrze. To tutaj na razie postawmy kropkę do tematu warsztatów literackich, artystyczno-literackich, ślady światła i słowa w Mazowieckim Instytucie Kultury, do tematu symboli, do wycinanek, kolaży, ogrodów, duszy i wielu symboli. Powrócimy za chwilę na antenie Radia Campus razem z naszym gościem Aleksandrem Cirliciem z Czytelni Słów i Dźwięków Elektra.

0: Bad Tuner, Can't Stop Going, to przed chwilą na 97.1 FM. Jeżeli chcecie sprawdzić, co graliśmy dla was jeszcze wcześniej na antenie Radia Campus, to wchodźcie na naszą stronę Radio Campus FM. Tam oczywiście cała playlista do wglądu. Mówiliśmy przed chwilą razem z naszym gościem, Aleksandrem Cirliciem z Czytelni Słów i Dźwięków Elektra, o wolności twórczej, o symbolach, o tym, co świadome i nie. Zahaczyliśmy o twórczość Matisa, o myśli Karla Gustawa Junga, tak mówiąc pokrótce. Wszystko to w kontekście warsztatów artystyczno-literackich, Ślady światła i słowa. I tutaj, znowu cytując wydarzenie na Facebooku, że głównymi tworzywami staną się kolor, kształt i symbol. I właśnie, czego symbolem jest Elektra w takim razie?
1: Wspólnoty chyba najbardziej. My oczywiście mamy, jesteśmy czytelnią, mamy zbiory literackie, mamy zbiory muzyczne, wydajemy muzykę, ale przez wszystkie nasze działania taka nić właśnie wspólnotowości, bycia razem, takiego come together, przebija. Tak mi się wydaje. No bo czy to są właśnie warsztaty? Wiesz, my nie lubimy w ogóle robić takich standardowych wydarzeń kulturalnych. Nawet jeśli zapraszamy w ramach dyskusyjnego klubu płytowo-książkowego pisarza, pisarkę, muzyka na spotkanie, no to staramy się, żeby ono formalnie było trochę inne. Żeby nie było tak, że goście są w amfiteatralnej jakiejś sytuacji, prawda? I pisarz, rozmówca, i jedziemy w wywiad. Znaczy, bo to już było. Zawsze staramy się jakoś to przełamać, zawsze staramy się naszą publiczność wciągać w aktywne uczestnictwo.
0: Dobrze. I tutaj to aktywne uczestnictwo rozumiem, że będzie w ramach tych warsztatów, które
1: zdecydowanie.
0: O których rozmawiamy. Pokrótce, na czym one właściwie będą polegać? Bo tutaj jawi się arteterapia, jakaś swoboda, ale z drugiej strony mamy tylko trzy rzeczy. Kolor, kształt i symbol, tak?
1: Tak, no bo każdy z uczestników dostanie różne papiery, z których właśnie w oparciu o ten bodziec, tak, zainspirowany tymi bodźcami, który dostanie od prowadzących od nas, zacznie coś ciąć, wycinać. I w taki oto sposób, tu już mamy kolor, kształt, no bo będzie wycinanie, a rezultat będzie miał charakter symboliczny, no bo będzie odwoływał się do czegoś z podświadomości uczestników, uczestniczek, czy w ogóle być może z jakiegoś świadomego działania, tak? W ogóle w wycinance jako takiej
0: technice
1: wyrazu artystycznego, powiedzmy. Jest dużo, oczywiście niektóre są mniej lub bardziej przygotowane, niektóre są intuicyjne, drugie ten, ale tam zawsze jest jakiś taki, że ten gest wycinania, trochę pozbawiania nadmiaru niepotrzebnych elementów.
0: Tak, to masz prawda,
1: papieru,
0: mamy prostotę.
1: Wiesz, co
0: wyrazu
1: chodzi,
0: i prostota wyrazu.
1: Tak, że po prostu masz papier, nożyczki i tniesz. I oczywiście niektóre, szczególnie wycinanki ludowe, są sformalizowane, mają konkretny zestaw symboli, ale jednak, wiesz, wybór symbolu nawet z zestawu jest już jakimś
0: gestem. No i też forma
1: gestem.
0: Jego przedstawienia, tak?
1: Forma jego przedstawienia, tak. Otóż to.
0: Tak, można się wyróżnić. Nie bez powodu Matisse, którego twórczość też będzie punktem wyjścia na tych warsztatach.
1: Inspiracją.
0: Mawiał, że wycinanka to jest malowanie nożyczkami.
1: Tak.
0: Tak, to jest takie piękne określenie. Dobrze, to podsumowując, co, gdzie i kiedy?
1: W najbliższy poniedziałek, to jest, który to jest dzień miesiąca?
0: To będzie
1: 12. 12 października. Zapraszamy serdecznie do Czytelni Słów i Dźwięków Elektra od godziny 18 do 20 na warsztaty Ślady światła i słowa prowadzone przez Ewę Kokot i Anastazję Hadynę. Projekt jest w ogóle realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To zawsze warto powiedzieć, że na wspaniałe, niecodzienne rzeczy Ministerstwo Kultury
0: i przeznacza. I w ramach projektu Pola Widzenia, książki między literą a światłem, więc to jest część projektu, który jest szerszy, więc
1: i już
0: stay tuned.
1: Wieloletni. I co? I mamy ostatnie miejsca, bo mimo, że to są warsztaty, które są, że tak powiem, przyjezdne, to cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, więc ostatnie miejsca trzeba napisać na elektra@mig.waw.pl, żeby się zapisać, no i przyjść w poniedziałek z otwartą głową.
0: Otwartym sercem.
1: Na elektoralną 12.
0: W takim razie zapraszamy. Z nami był Aleksander Cirlić z Czytelni Słów i Dźwięków Elektra. W najbliższy poniedziałek, tak jak rozmawialiśmy, warsztaty artystyczno-literackie, ślady światła i słowa. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.

0: Nasty dog. Doggy dog.
1: Reklama.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
1: Autopromocja.
4: Mamy chwilę po 15.30, więc to pora na antenie Radia Campus na wiadomości, które przedstawi Julia Grabowska.
5: Serwis akademicki.
6: To właśnie młodzi naukowcy związani z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego zostali laureatami 20. edycji Nagrody imienia Witolda Lipskiego. Nagroda ta skierowana jest do młodych polskich badaczy, którzy mają znaczące osiągnięcia w dziedzinie informatyki i jej zastosowaniach. Wyróżnienie przyznawane jest w dwóch kategoriach: informatyka stosowana oraz teoretyczne aspekty informatyki. W tym roku kapituła przyznała równorzędne pierwsze nagrody za istotne osiągnięcia naukowe w informatyce stosowanej Hubertowi Banickiemu, doktorantowi z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW oraz doktorowi Michałowi Naumanowi, który na tym wydziale obronił rozprawę doktorską. Badania, którymi zajmują się laureaci nagrody, znacząco wpływają na praktyki rozwoju sztucznej inteligencji. Dzisiaj ostatni dzień 23. edycji targów kół naukowych i organizacji studenckich KONIK, organizowanych w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Jak zapewniają organizatorzy, po raz kolejny będzie można zobaczyć, jak wiedza łączy się z praktyką, a godziny pracy studentów spędzone nad projektami przekładają się na wyniki i osiągnięcia wpływające na otoczenie oraz codzienne życie. Zarówno gmach główny Politechniki, jak i plac przed nim jest wypełniony przedstawicielami licznych kół naukowych, organizacji studenckich, inspirując i zachęcając uczestników targów do działania. Samochody i motocykle wyścigowe, konstrukcje bezzałogowych, statków powietrznych czy łaziki marsjańskie to tylko kilka z kilkudziesięciu projektów, jakie będzie można jeszcze obejrzeć u wystawców tegorocznej edycji targów. A w tym roku dodatkowo przygotowane zostało specjalne bingo, dzięki któremu uczestnicy mogli jeszcze lepiej poznać koła naukowe i organizacje studenckie, a przy okazji zdobyć nagrodę. Literacka Nagroda Nobla przyznana. Akademia Szwedzka nagrodziła urodzoną w Kanadzie, a mieszkającą na Islandii poetkę i eseistkę Ann Carson. Akademia nagrodziła autorkę za odważne i nowatorskie dzieła, które w figlarnym dialogu z tradycją klasyczną stworzyły nowe formy w literaturze współczesnej. Carson naukowo poświęciła się literaturze starożytnych Greków i Rzymian, mówiąc, iż czytanie klasyki wnosi w nasze życie sporo komplikacji oraz podkreśla, iż Grecy i Rzymianie są na nas wzorem, a jednocześnie są bardzo skomplikowani. Decyzja Akademii Szwedzkiej spotkała się natomiast z krytyką ze strony niektórych kręgów społeczności akademickiej.
7: To ja przynajmniej jako reprezentantka Wydziału Kultury Azji i Afryki identyfikuję jako problem, że tak wiele nagród współcześnie trafia do krajów z szeroko rozumianego Zachodu. To niestety zamyka nas Europejczyków, Polaków w takim wąskim dość kręgu literackim, zainteresowań literackich osadzonych w europejskiej kulturze.
6: Komentowała dr Weronika Rokicka z Uniwersytetu Warszawskiego w rozmowie z naszą reporterką Patrycją Frubą. W maju 2025 roku Ann Carson została laureatką Międzynarodowej Nagrody Literackiej imienia Zbigniewa Herberta. Przyjechała wówczas do Polski, aby odebrać ją osobiście. Pająkopodobny koniec ogona. Na ten nietypowy gatunek żmii można natrafić w Iranie. Żmija rogata o ogonie przypominającym pająka jest gatunkiem znanym nauce od 20 lat. Wyróżnia się nietypową budową i sposobem zdobywania pokarmu. Służą bowiem przede wszystkim do wabienia ofiar. Naukowcy zbadali szkielet tego gada i stwierdzili, że łuski na ogonie znacząco różnią się od innych znanych tego rodzaju struktur. Na co dzień żmija występuje w Iranie, jednak jak podkreślił paleobiolog doktor habilitowany Georgios Jorgilis z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk, ograniczony zasięg geograficzny tego gatunku w połączeniu z obecną sytuacją geopolityczną na Bliskim Wschodzie utrudniają pełniejsze poznanie go. Więcej na temat badań związanych z tym konkretnym gatunkiem żmii znajdziecie na stronie naukawpolsce.pl.
4: Korki. Zaiste ciekawe informacje w związku z tą żmiją. Mam nadzieję, że ten wąż w związku ze zmianami klimatu nie dotrze do Polski, bo nie chciałabym chyba mieć z nim zbyt dużo wspólnego. Jeśli chodzi o korki, to tutaj choćby przy buwie, tak jak patrzę teraz przez nasze okno w studiu, to nie ma tutaj jakichś wielkich korków i wielkich utrudnień na ulicy Dobrej. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, to w Alejach Jerozolimskich oczywiście od Nowego Światu w kierunku centrum i później w kierunku Emilii Plater, skrzyżowania także z Aleją Jana Pawła II, to odcinkowo w obydwu kierunkach są utrudnienia w ruchu, jak to w centrum, i będą się nasilać. Także może jednak omijajmy tamte rejony. Z kolei Świętokrzyska w kierunku mostu Świętokrzyskiego Tamka. Tutaj, jeżeli chodzi o utrudnienia, to powoli tam z górki będziecie się toczyć. Jak już jesteśmy na moście Świętokrzyskim, to łatwo przez niego przejedziecie na Pragę, a na Pradze, no to już oczywiście na Targowej, na odcinku od Kijowskiej w kierunku Solidarności. Tutaj również utrudnienia w ruchu i takie delikatne spowolnienie jak na razie. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, to w kierunku Marek, Jabłonne, Łomianek i Błonia, średnio z centrum będziecie jechać około 40 minut.
1: Pogoda.
4: Jest pochmurno, ale ciepło, jak na październik. Mamy 19 stopni, temperatura odczuwalna przez wiatr i przez chmury to tak mniej więcej 16. Tutaj Julia pokazała okejkę, ale czy ja wiem, czy to jest okej, jeżeli chodzi o październik? Ja pamiętam, jak w październiku czasami to już się chodziło w puchowych kurtkach, także nie wiem, czy to jest okej. Na razie cieszmy się tym ciepłem, bo niestety, ale od jutra są już te zapowiadane ochłodzenia i niestety, ale temperatura odczuwalna o godzinie 10 rano będzie około 3 stopni. Także już ta ciepła kurtka się na pewno przyda. Ciśnienie w normie 1006 hektopaskali będzie powoli spadać.
1: Campus 97,1.

0: Normalnie o tej porze.
1: Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Nazywam się Mikołaj Stachowiak. Ze mną jest dzisiaj nie kto inny, a Kamil Michałowski, który w Radiu Campus prowadzi wiele audycji, ale między innymi prowadzi audycję Motocykl, która to głównie dotyczy motocykli.
2: Jednośladów. Ona chyba nigdy nie wyjechała poza jeden ślad.
1: Tak, inaczej byśmy byli konkurencją na antenie.
2: To prawda. Czasem mi się zdarza gdzieś tam socialowo coś wrzucić czterokołowego, bo też w tym świecie trochę się poruszam, ale jednak głównie skupiam się na motocyklach, bo jest to coś, czemu mi bliżej po prostu. Jakoś motor, tak, samochody, one są okej, okay, ja je lubię, szanuję, wiem mniej więcej coś, wiem, że te elektryki teraz, proszę pana, i mam jakieś przemyślenia, ale
1: i
2: to nie jest jakiś taki mój core, tak, że Chińczycy bardzo mocno i że fajnie i że Ford najstarszy samochód, to ja to wszystko wiem, rozumiem, tam
1: Mercedes,
2: szanuję,
1: ale tak.
2: I tam, że Audi w F1 wiem, to ja to ogarniam. Coś słyszałem, obiło mi się o uszy.
1: Rozumiem.
2: Ale tak, głównie skupiam się na motocyklach, choć zawodowo również jestem związany motoryzacyjnie z dwuśladami, w sensie z samochodami, tylko takimi bardzo specyficznymi, co właśnie nie jazdy samochodem, tylko bardziej ślizgania się samochodem.
1: Kamilowi chodzi o drift, tak dosyć okrężną drogą.
2: Jak to na drifcie.
1: Bardzo adekwatnie. I w ogóle ten odcinek chciałbym, żeby nie miał typowej formy, czyli najpierw wiadomości, a później test, tylko skupimy się na tym, że wczoraj mieliśmy okazję uczestniczyć z okazji tego, że grupa Cegen zrobiła dwa nowe salony. Jeden jest Toyoty, drugi Lexusa i one są na Bemowie. To mieliśmy okazję nauczyć się driftu pod okiem Kuby Przygońskiego i jego ekipy.
2: Tak.
1: Co było dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem, bo muszę powiedzieć, że miałem okazję być na torze i ktoś mnie uczył, jak jeździć w kółku i zwykle to było kółko mokre, a samochody albo były elektryczne, albo miały silnik umieszczony centralnie.
2: No to nie najlepiej, no.
1: Tak nieoptymalnie pod drift i raczej chodziło o to, żeby utrzymać ten samochód na mokrym, co okazuje się być zupełnie inną umiejętnością do tego, żeby opanować go, kiedy się ślizga, jednak z jakąś trakcją, co robiliśmy wczoraj.
2: Próbowaliśmy też.
1: Nie, no, moim zdaniem jesteśmy gotowi do tego, żeby startować w driftowych mistrzostwach Polski. Drifterskich?
2: Driftingowych.
1: Driftingowych.
2: Tak się formalnie nazywa ta najwyższa liga, największa liga.
1: Słowo drift jest w ogóle w słowniku?
2: Polskim? Mm-hmm. Myślę, że znalazłoby się, tak? Okay. Myślę, że drifting w ogóle myślę, że jest takim spolszczonym słowem. Tak,
1: okay.
2: Więc my wczoraj mieliśmy pod okiem jakby Kuby Przygońskiego, który zrobił nam takie...
1: Sześciokrotnego mistrza Polski.
2: To warto dodać, tak? Mm-hmm. I wielokrotnego jakby reprezentanta naszej flagi również w Drift Masters, bo on już od lat się tam ściga, więc ściga to źle powiedziane, bo tam się nikt nie ściga. Rywalizuje. Nie są to wyścigi, o czym warto pamiętać. No i takim bardzo dziwnym zbiegiem okoliczności okazało się, że jedną z atrakcji, która na nas wczoraj czekała, jest po prostu plac, na którym to podstawiono trzy samochody, jednego Lexusa i dwie Toyoty w totalnie fabrycznych ustawieniach, ale ze zmienionym ogumieniem na ogumienie driftingowe z tyłu. No i zostaliśmy wsadzeni z ekipą Kuby Przykońskiego. Tam między innymi był jego spotter Benedikt, który też na ostatniej rundzie, czwartej rundzie driftingowych mistrzostw Polski był dziką kartą, co ciekawe, a Ben jest w ogóle zawodnikiem.
1: Co oznacza dzika karta?
2: Został zaproszony przez organizatorów jako zawodnik. Nie był normalnie w stawce, ale dostał możliwość wystartowania podczas tej ostatniej rundy na legendarnym torze w Poznaniu podczas czwartej rundy driftingowych mistrzostw Polski. I słuchaj, zajął drugie miejsce w kwalifikacjach, robiąc taki przejazd, że wszyscy zbieraliśmy szczęki z podłogi. To, co on tam wyczynił, no naprawdę pokazuje to, że też ten sport bardzo szybko się rozwija i ludzie, którzy teoretycznie jeszcze chwilę temu byli jakby cieniem zawodników, bo po prostu z nimi trenowali, albo byli ich spoterami, bo zawodnicy mają swoich spoterów, którzy im podpowiadają jakby w czasie przejazdów, analizując na żywo to, co się dzieje, są z nimi połączeni na słuchawce i mogą im dawać jakieś różne znaki, sygnały, albo podpowiadać, gdzie powinni skorygować swoje przejazdy. Więc Ben był taką osobą. On na co dzień jeździ w driftingowej lidze, ale e-sportowej. No ale ma też zbudowany samochód do driftu, no i tak dobrze sobie radził, że został po prostu zaproszony na tę rundę. No z taką ekipą mieliśmy okazję zasiąść w samochodach i zrobić ten pierwszy krok, a tak naprawdę pierwsze wciśnięcie pedału gazu na maksa w podłogę w autach z tylnym napędem, co warto
1: najpierw
2: dodać.
1: Najpierw zupełnie seryjny, a później tak. Mieliśmy okazję zasiąść za kierownicami przygotowanych samochodów już do driftowozów. No. Oni je nazywali swoimi samochodami roboczymi do testów, do ćwiczeń.
2: Do ćwiczeń, tak. No ale to te drugie samochody były już jakby w takiej topowej specyfikacji ustawionej pod drifting, w której, ale to może nie będziemy zdradzać jeszcze.
1: A my wracamy za moment z dalszą naszą rozmową o drifcie. Zostańcie z nami.

0: życie na kolejny weekend.
1: Wracamy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, a dzisiaj rozmawiamy o drifcie z Kamilem Michałowskim.
2: Bo pewno to przeskoczenie też z samochodu seryjnego do samochodu sensu stricte driftingowego też jest ciekawym zjawiskiem.
1: Doświadczenie wyglądało tak. Ja wsiadłem za kierownicę Supra. Zostało mi powiedziane, żebym jeździł w lewo, bo podobno w lewo najłatwiej ze względu na rondę.
2: Podobno najbardziej intuicyjnie, tak, w lewo zacząć.
1: W samochodzie trakcja była wyłączona. Ogumienie było takie, które pozwalało na uślizg.
2: Ogumienie sensu stricte driftingowe, to też trzeba jasno podkreślić, że były to opony jakby przygotowane.
1: Obniżonej trakcji, można by powiedzieć?
2: Wiesz co, no one są specjalnie przygotowane po prostu do tego, żeby się lepiej ślizgały, a mniej ścierały. O, może
1: rozumiem.
2: W ten sposób.
1: Trzeba było nacisnąć gaz na maksa, złapać samochód w momencie, w którym on zaczyna lecieć bokiem i jest łatwiejszy do kontroli.
2: No tam jest
1: i
2: taki...
1: co ciekawe, jedną z takich najmniej, można by powiedzieć, intuicyjnych rzeczy dla osoby, która pierwszy raz próbuje utrzymać samochód w poślizgu, zamiast go wyprowadzić, bo jednak tego zwykle się uczymy, to należało puścić kierownicę w momencie, w którym samochód trochę tego chciał. I mimo tego, że zarówno Kuba, jak i jego
2: ekipa
1: próbowali to wytłumaczyć w jakikolwiek inny sposób, to rzeczywiście nie ma słów na łapanie samochodu w momencie, w którym on jest szczęśliwy z tego, że się ślizga.
2: I powiem ci więcej, jest to kompletnie niewyczuwalne tak dobrze, jak czuć to w samochodzie, na symulatorze. Bo ja próbowałem, no może nie powielokroć, ale miałem kilka przysiadek do profesjonalnych symulatorów driftingowych. Mhm. Ja tam umiem coś zrobić, ale nigdy nie poczułem tego, co poczułem faktycznie za kierownicą auta, kiedy ktoś ci mówi, robimy to w kontrolowanych warunkach. Nie? No i ten moment, jakby utraty kontroli nad samochodem i puszczenia kierownicy, a potem ponownego jej złapania, nie odpuszczając gazu, to też nie do końca jest prawdą, bo tym gazem trzeba po prostu bardzo dobrze operować, żeby ten samochód w tym stałym poślizgu się utrzymywał i robił mniej więcej to, co my chcieliśmy robić. Wiemy, że ludzie, którzy robią to profesjonalnie, są w stanie ten samochód w tym poślizgu
1: na centymetry,
2: jechać nim, czy ślizgać się nim po torze, cerując w konkretne miejsca, w konkretne zakręty i będąc czy to tylnymi, czy przednimi kołami tam, gdzie powinni byli być, jeżdżąc jeszcze w parach, więc w ogóle jakaś kosmiczna sprawa. Co nie zmienia faktu, że jakby to doświadczenie tego, kiedy właśnie ten samochód zaczyna się uślizgiwać i ty czujesz, że musisz wręcz puścić tą kierownicę, żeby to się zadziało. Ben mi powiedział, że potem mnie zapytał, czy grałem właśnie, czy jeździłem na symulatorach i czy grałem dużo w gry komputerowe. Mhm. I powiedział, że to jest też taki motyw, że jeżeli to robiłeś, to trochę łatwiej jest to ogarnąć, bo mniej więcej wiesz, co powinno stać się z samochodem. I to też było dla mnie zaskoczenie, że jakby przyniosłem...
1: Że gdzieś podświadomie...
2: Tak, że jakby te może setki czy tysiące godzin spędzone w grach driftingowych daje ci przełożenie potem faktycznie na realny świat, nie? Na realne życie, że wiesz mniej więcej, co się powinno wydarzyć. On też mi powiedział, jak grałeś w gry, to mniej więcej wiesz, jak to powinno zadziałać. Faktycznie ten pierwszy moment jest bardzo... konfundujący, bardzo dziwny, bardzo chyba niekomfortowy też, że puszczasz kierownicę, potem ją łapiesz. No ale jak już się to uda, to dzieją się rzeczy, które wydaje mi się, że ich się po prostu nie da wytłumaczyć. Że musisz trochę mieć takiej nie wyobraźni, tylko nadwyobraźni.
1: Co zaczynamy musisz... używać porównań, jakbyśmy opisywali poród, ale...
2: No wiesz, bo nawet Kuba to powiedział na tym takim short briefie, w którym braliśmy udział, że on postara się to opowiedzieć, ale, no, ale to trzeba poczuć.
1: Trochę tak jest.
2: Trochę faktycznie tak było, że dopóki nie poczujesz,
1: co więcej, trzeba poczuć za kierownicę, a nie na siedzeniu pasażera, jest to zupełnie inne wrażenie.
2: Totalnie jesteś na czym innym skupiony. To też mi się wydaje, że fokus po prostu na to, jak jesteś kierowcą, a jak jesteś pasażerem, masz przekierowany w dwie różne strony. Jesteś w 100% wyłączony i skupiony tylko i wyłącznie na jakby cały, co musisz zrobić, nie? Ręka, oko, noga, cały ty, panowanie nad samochodem, myślenie o nowej umiejętności i jeszcze próbowanie załapania, o dobra, mamy to, nie? Ty coś powiedziałeś takiego, że jak pierwszy raz wysiedliśmy z tych samochodów, że mój organizm musi przetrawić, że nauczył się nowej rzeczy.
1: Tak, trochę tak jest. Bo ja zupełnie intuicyjnie, z uwagi na to, że testuję te różne samochody i czasami są to bardzo szybkie samochody i one czasami mimowolnie, bo mają dużo mocy, często z napędem na tylne koła, na przykład ostatnio jeździłem BMW M2 CS, czyli 530 koni, tylko z napędem na tył. Jeździłem nim po górach, było trochę wilgotno, trochę liści gdzieś tam, to moim pierwszym instynktem jest jednak wyprowadzić ten samochód od razu z poślizgu, bo tak jest najbezpieczniej. To uruchomienie sobie w głowie, że mogę teraz to odpuścić i że moim zadaniem nie jest wyprowadzić go z poślizgu, tylko w

0: Nie moją Kamila o driftingowych mistrzostwach Polski, w których Kamil tłumaczy, o co w nich chodzi, jakie są zasady, kto przyznaje ile punktów, jak wyglądają kwalifikacje, a także więcej naszych wrażeń z pierwszej styczności z driftem, choć Kamil uważa, że to za dużo powiedziane. A tymczasem w imieniu swoim i Kamila żegnam się. Do usłyszenia za tydzień. Mikołaj Stachowiak.
1: Normalnie o tej porze. Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama.

0: Normalnie o tej porze.
1: MGK, Fred Durst, jakby ktoś nie rozpoznał tego szanownego człowieka, frontmana Limp Bizkit, i utwór Fix Our Face. To przed chwilą na 97.1 FM. Całą playlistę, tak jak zawsze mówię, możecie znaleźć na naszej stronie Radio Campus FM. Dzisiaj w normalnie o tej porze, godzinę temu zapowiadałam, co dzisiaj będzie w audycji i mówiłam, że poruszymy temat miłości. A to ze sprawą naszych gości, ale przede wszystkim tego, co będzie się działo w weekend. O warsztatach i o badaniach nad miłością sobie powiemy. Razem z nami Agnieszka Odzimkowska, projektantka społeczna, artystka wizualna, razem z nami w studiu. Cześć.
2: Cześć.
1: Ale także Michał Odzimkowski, brat Agnieszki. Cześć.
3: Cześć.
1: Powiedzmy wprost, będą warsztaty, przez które ty przeszedłeś, Michał, ale zanim powiemy o tych warsztatach na temat miłości, no to proste pytanie z najprostszych. Czym jest miłość? Agnieszka, według ciebie, czym jest miłość?
2: Proste, w ogóle nie jest to proste pytanie. Szczególnie jak się przeczytało 10 książek o miłości. No i właśnie w tym braku prostoty mam wrażenie, że jest cała głębia, no bo każdy, i o tym też trochę jest to badanie, a nawet bardzo, ma swoją definicję tej miłości, czym ona jest, czym ona nie jest.
1: A twoja taka prywatna, po przeczytaniu tych kilkudziesięciu książek i badaniach naukowych, nienaukowych, spostrzeżeniach, to taka twoja definicja?
2: No mi jest najbliższa definicja bell hooks i to, że miłość jest czasownikiem, czymś, co się robi, co wymaga pracy, zaangażowania dwóch osób, tego, no, żeby nieustannie pracować nad tym, co jest między nami.
1: Michał?
3: Dla mnie jaka jest definicja miłości?
1: Tak.
3: Ja zgadzam się za gąsto z tym, że no, kochać to jest czasownik i zdecydowanie, jeżeli nie włożymy swojej pracy, to po prostu zaniknie. I poza tym, że jest to jakieś uczucie, to można je pielęgnować i można wpłynąć na to, czy ono wzrasta, czy zanika.
1: A jak przejawia się według was? Bo ostatnio bardzo często w rozmowach i generalnie w społeczeństwie są takie określenia jak język miłości. I tych języków jest, mam wrażenie, że nieskończenie wiele. Więc według was, jak przejawia się miłość? Jakie to mogą być te języki miłości? Te wysiłki wkładane, to co to może być? Agnieszka.
2: No właśnie, tutaj też mam wrażenie, że jest to bardzo indywidualne, czy bardzo między dwiema osobami, chyba że mówimy na przykład o miłości do samego siebie. No dla mnie miłość najbardziej jest jakimś połączeniem słów i działania, czyli to, co mówisz, przejawia się w tym, co robisz i uzupełnia się to siebie nawzajem. Trochę
1: no słowa tak. Mają pokrycie w czynach, jak
2: dokładnie,
1: to się mawia.
2: Ale też same czyny i brak słów okazuje się też dużym brakiem. Przynajmniej dla mnie. No dla niektórych to jest czułe gesty, dla innych wspólne spędzanie czasu. Ja myślę, że też to jest wszystkiego po trochu, tylko niektórzy najbardziej potrzebują jakiejś konkretnej z tych rzeczy.
1: Michał?
3: Tak, myślę, że po pierwsze można to podzielić na to, co najbardziej lubimy dawać, co najbardziej lubimy odbierać. No i jeżeli chcemy być w jakiejś relacji, w której ta miłość wzrasta, to myślę, że musimy się zgrać. To znaczy musimy dawać to, co druga osoba chce odbierać i odwrotnie. I tak jak Aga powiedziała, no jeżeli tego zgrania nie będzie, to nie będzie miłości, a to może być zupełnie różne. To znaczy dla jednych tylko uczynki wystarczą i nie musi być żadnych słów, dla drugich nie trzeba nic robić, wystarczy rozmawiać.
1: Tutaj powiedziałeś to, co będzie nawiązaniem do mojego pytania, że no ta miłość, gdzieś tam i to uczucie zaczyna gasnąć, jeżeli nie ma jakichś konkretnych działań, czynów, słów.
3: Porozumień w ogóle.
1: Tak, porozumienia.
2: Słuchania siebie nawzajem.
1: O właśnie. To właśnie, kiedy kończy się miłość? Oj, Aga, ja widzę, że ty masz problem, więc zacznijmy od ciebie, Michał. W drugą stronę teraz leci kolejka.
3: Kiedy kończy się miłość?
1: Tak.
3: No, to jest... Mam wrażenie, że na każde z tych pytań można odpowiedzieć, to jest kwestia bardzo indywidualna.
1: Ja wiem, i... domyślam się, ale nikt nie powiedział, że będzie prosto. No, brak komunikacji według mnie, że od tego się chyba powinno zacząć.
3: Brak komunikacji jak najbardziej, ale często jest tak, że ta miłość może wygasać już wcześniej, kiedy, no, zależnie od relacji, czy to jest romantyczna, czy to jest przyjacielska, rodzinna, często jest tak, że zanikają jakieś gesty, a potem na skutek braku komunikacji to się rozwija, no właściwie nie rozwija, tylko wręcz przeciwnie, po prostu wygasa.
2: Ja myślę, że brak bycia w kontakcie, taki przestanie zwracania uwagi na drugą osobę, koniec słuchania jej, brak uważności, albo zwrotku czemuś innemu, albo ku samemu sobie, samej sobie i zapominanie, że jest się właśnie w tej relacji.
1: To tutaj teraz może zadamy po prostu pytanie słuchaczom, czym dla nich jest miłość, a kiedy właśnie kończy się ta miłość. Piszcie do nas na 886-971-971 na temat miłości, ale także badań, które prowadzi Agnieszka i w których będziecie mogli wziąć udział. To jest ciekawe. To powiemy już za chwilę na antenie Radia Campus. A teraz DJ Blik, Dominika Płonka. Dzięki tobie.

0: DJ Blik, Dominika Płonka i dzięki tobie to przed chwilą na 97,1 FM. 15 minut po godzinie 4 w normalnie o tej porze rozmawiamy na temat miłości razem z naszymi gośćmi. Agnieszka Odziemkowska, przepraszam, projektantka społeczna i artystka wizualna i Michał, jej brat, Michał Odziemkowski razem z nami w studiu. Rozmawiamy na temat miłości. A to nie bez powodu, bo w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w najbliższy weekend badanie, warsztaty, a moratorium, które jest realizowane w ramach Szkoły Metod Artystycznych i te badania prowadzi Agnieszka. Dlatego tak tutaj rozmawialiśmy na temat tej miłości, ale właściwie to, co sprawiło, że ty się tak tą miłością zainteresowałaś. Bo to mogłoby się wydawać, że to taki temat znany wszystkim, już się niewiele zmieniło w tym temacie. Sama powiedziałaś, że przestudiowałaś chyba z 1000 książek.
1: Tak. No ja mam tak z tematami, które podejmuję artystycznie, projektowo, no że one są takie życiowe i się niby wydają takie, że no dotyczą każdego, każdy o tym w jakiś sposób myśli, czy też nie myśli, no bo w poprzednich tematach, które podejmowałam, no zaczynałam od tematu żałoby, więc to był jakiś temat tabu, to mnie interesowało, że właśnie nikt o tym nie mówi. Przeszłam potem do tematu samotności naszego, mojego pokolenia, czyli pokolenia Z. Jakoś z tej samotności doszłam do miłości, no bo jest to nie do końca, ale jakiś rodzaj jej przeciwieństwa. Okazało się też, że miłość też jest połączona ze stratą, z żałobą, z tą samotnością, jakoś mi się ten krąg zamknął. Ale też sama dla siebie potrzebowałam miłość na różne sposoby zrozumieć, czym ona jest, czym ona nie jest, skąd ona się bierze, po co w ogóle nam ona.
0: Zainteresowanie tym tematem. Co wydarzy się w trakcie tych warsztatów? Bo to warsztatów badań, to bardzo brzmi enigmatycznie. Jak to będzie wyglądało? Przychodzi człowiek, wcześniej są zapisy, tak a propos.
1: Tak, trzeba się zapisać.
0: Za chwilę powiemy co i jak, ale przychodzi człowiek, już zapisany i czego może się spodziewać na miejscu?
1: Przychodzi człowiek, a nawet para ludzi, bo potrzebuje pary tych badań, tak. Mamy w sobotę od 12 do 18 sloty godzinowe, już niektóre są pozajmowane, a w niedzielę od 14 do 19. Tak trzeba się zapisać, na każdą parę jest godzina. Można przyjść z osobą, z którą jest się w bliskiej relacji, w której uważacie, że jest miłość. Może być to relacja romantyczna, natomiast mi też bardzo zależy, żeby pokazać, że miłość nie musi być tylko romantyczna. Dlatego też jestem tutaj z moim bratem, no bo może to być właśnie miłość w rodzinie, do rodzeństwa, do mamy, do taty, do siostry, brata, do przyjaciółki, przyjaciela, do jakiejś innej osoby. To już od was zależy, jak zdefiniujecie tę relację. No i w czasie warsztatów jest to badanie artystyczne. To brzmi może trochę enigmatycznie. Natomiast no nie jest to badanie naukowe. Tutaj będziemy dużo polegać na swojej intuicji. Wy będziecie przechodzić proces malowania wspólnie obrazu według moich instrukcji. Spokojnie, jak nie macie żadnych zdolności artystycznych, to
0: to nie, nie najważniejsze
1: jest,
0: w tym
1: w ogóle
0: momencie.
1: Nie jest najważniejsze.
2: Tak, ja może wtrącę, że ja kompletnie nie mam, ja jestem inżynierem. Jak zobaczyłem farby, to się przeraziłem, a potem było super, więc nie
0: no
2: ma co
0: właśnie,
2: się bać.
0: Więc to już jest, tak. Jest jakiś plus.
1: Tak, dobrze. Będziemy jeszcze oprócz malowania tworzyć tekst potem. Dokładnie, więc ten warsztat będzie się składać z takich dwóch części. No i tak, Michał dzisiaj był moim królikiem doświadczalnym i przeszliśmy.
0: No właśnie, Michał, powiedz mi, jakie wrażenia po? Wiesz, expectation versus reality.
2: Tak, no tak jak mówiłem, badania artystyczne to jest coś trochę spoza mojego świata. I na początku byłem trochę taki niepewny, no pisanie tekstu nie jestem w tym za dobry, tak samo malowanie nie jestem w tym za dobry, ale tak naprawdę to są narzędzia, które pomagają nam wyrazić to, co mamy jakoś tam głęboko i wyciągnąć to, co jest głęboko w nas na zewnątrz. I tak naprawdę te narzędzia, no przynajmniej dla mnie, one zadziałały super i przyszły mi jakieś refleksje.
0: I te refleksje są tożsame z tym, co wcześniej myślałeś na temat miłości? Czy może odkryłeś coś nowego podczas tych warsztatów? Coś się zmieniło w tobie?
2: Na pewno są jakoś tożsame. Czy się zmieniło we mnie? Jestem tuż po. Musiałbym jeszcze to trochę pomielić. Zawsze takie, u mnie w życiu jest tak, że zawsze takie głębsze przemyślenia przychodzą, jak zdążę sobie usiąść i o tym pomyśleć.
0: Musi, jak to moja mama mawia, obtoknąć. Musi po prostu tak osiąść i dopiero wtedy człowiek zaczyna myśleć.
2: Ale jeżeli mam wyrazić takie pierwsze wrażenia, to myślę, że tak, że zawsze takie głębsze refleksje, warsztaty trwają godzinę, więc godzina intensywnego zastanawiania się jeszcze z drugą osobą nad tym, czym w ogóle jest dla nas ta relacja, na czym się opiera i czym jest dla nas nawzajem, no to muszą przyjść jakieś wnioski po takiej godzinie.
0: W takim razie no nie ma co przeciągać. Zapisy trwają. 10, 11 października, dokładnie. Sobota, niedziela.
1: Tak, najbliższy weekend.
0: Ile miejsc zostało? Liczysz czy nie?
1: Myślę, że tak 5-6, więc jeszcze troszkę. Jeszcze są, więc bardzo, bardzo zapraszam. No ja w ogóle celem tego badania jest sprawdzenie różnych definicji miłości. To też jest właśnie taka inspiracja od Bell Hooks, bo ona pisała o tym, że brakuje nam tych definicji, że miłość jest czymś niejasnym, a jakbyśmy zebrali ich trochę, jakbyśmy mieli takie, o które możemy się zahaczyć, to byłoby nam po prostu łatwiej, więc no takim moim celem jest, no właśnie teraz w zasadzie jest to takie pilotażowe badanie, ale mam nadzieję, że ono się będzie dalej jeszcze rozwijać, zebrać tych definicji jak najwięcej.
0: Słownik.
1: Tak, no właśnie tekstów, kolorów, tego jak ludzie to rozumieją, nie tylko tak dosłownie, tylko też tak czuciowo, no bo miłość jest bardzo o czuciu też. I stworzyć z tego jakąś mapę albo coś, na co będzie można patrzeć i czego doświadczać w jakiś sposób.
0: Tutaj no coś czuję, że będziemy musieli się znowu spotkać, jeżeli już się skończą warsztaty i będziesz miała kolejny krok, jeżeli chodzi o właśnie tę mapę, zobaczyć. Tutaj jeszcze dokładnie, ja widzę, dokładnie, że jest otwarta furtka. Także gdzie można się zapisać? To jest najważniejsze.
1: Tak, możecie mnie wyszukać po moim imieniu i nazwisku, na przykład na Facebooku. Ja udostępniłam te warsztaty, także powinny być widoczne. Albo po wydarzeniu też na Facebooku, albo po prostu wpisać w Google a moratorium, jak definiujemy miłość. I powinniście znaleźć na stronie CSW Zamek Ujazdowski albo na wydarzeniach na Facebooku.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Razem z nami na temat miłości i tego, jak będą wyglądały badania na temat miłości i czym ona jest, a czym nie jest. I na temat tych wszystkich definicji rozmawialiśmy z Agnieszką Odziemkowską, projektantką społeczną, artystką wizualną i twórczynią tych badań oraz z Michałem Odziemkowskim, bratem Agnieszki, który wziął udział w tych badaniach. Dzięki wielkie za rozmowę.
1: Dzięki.
2: Dziękujemy.
3: Normalnie o tej porze.

0: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
1: Reklama. Minęła 16.30, przy mikrofonie jest już Julia Grabowska.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Nowe informacje w sprawie ataku w mazowieckich szkołach, zapowiedź rozmów między Ukrainą a Stanami Zjednoczonymi, o powstającym teatrze w nowym centrum Warszawy oraz trochę informacji ze świata Formuły 1.
2: Wiadomości.
3: Trwa pasa ataków przemocy w mazowieckich szkołach. O szczegółach Marcel Schneider.
4: W szkole podstawowej w Leszczy-Dolenowinach pod Wyszkowem doszło do ataku ostrym narzędziem. Sprawcą okazał się 15-latek, były uczeń szkoły. Wskutek incydentu zmarła woźna, a dyrektor placówki i nauczycielka zostali ranni. I niestety nie jest to jedyne takie zdarzenie w ostatnich dniach na Mazowszu. Wczoraj w zespole szkół zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób. 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne. Napastnik miał ze sobą plecak z zawartością materiału wybuchowego domowej roboty. Tego samego dnia, w sierpcu, policja zatrzymała 17-latka, który miał mówić swoim kolegom, że planuje, tutaj cytat, zrobić coś złego w szkole. Policja podała, że podczas przeszukania zabezpieczyła saszetkę należącą do 17-latka, w której znajdowały się 2 noże. Śledczy zabezpieczyli też jego telefon komórkowy, w którym natrafiono na wyszukiwania informacji o planowanym ataku. Tak sytuację komentuje premier Donald Tusk.
5: Do tej pory Polska była państwem bardzo bezpiecznym, jeśli chodzi o tego typu zdarzenia, akty terroru w szkołach. Z wielkim smutkiem obserwowaliśmy dramaty za oceanem, w wielu innych państwach europejskich. Polski do tej pory to nie dotyczyło. Ale ten trend jest dramatycznie niepokojący w całej Europie i nie miejmy złudzeń, bez zdecydowanych działań te dramatyczne sytuacje, ryzykowne sytuacje mogą się powtórzyć.
4: Już od dzisiaj przeprowadzone są w szkołach ćwiczenia przygotowujące uczniów i nauczycieli na ewentualne podobne ataki. Natomiast wszystkie szkoły podstawowe w gminie Wyszków będą w piątek zamknięte.
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział, że w piątek i w sobotę odbędą się w USA rozmowy przedstawicieli jego kraju ze stroną amerykańską na temat rozmów pokojowych, jak przekazały o tym ukraińskie media. Spotkanie ma się odbyć w Pryłkach w obwodzie Czernichowskim, które padły ostatnio ofiarą rosyjskiego nalotu, podczas którego zginęły 22 osoby, a ponad 50 zostało rannych. Agencja Reutera opublikowała zdjęcia, na których widać, że prezydentowi Ukrainy towarzyszy brytyjski minister spraw zagranicznych Ed Miliband. Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. Budynek TR Warszawa na Placu Centralnym w nowej odsłonie architektonicznej. Powstający w nowym centrum Warszawy budynek teatru będzie miał lżejszą fasadę i miejsca schronienia. Projekt został zaktualizowany, elewacja będzie w innym kolorze, natomiast użytkowanie stanie się oszczędniejsze. Tym samym obiekt będzie przyjazny i bardziej dostępny. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski dodaje, iż jest to inwestycja, która wzmacnia pozycję Warszawy jako europejskiej stolicy kultury i tworzy przestrzeń otwartą na mieszkańców oraz artystów. Koniec prac nad budynkiem teatru planowany jest na 2029 rok. A teraz przenieśmy się do świata Formuły 1. Przed nami ostatni weekend sprinterski w tym sezonie. W tym tygodniu zobaczymy, jak kierowcy poradzą sobie podczas gorącego Grand Prix Singapuru. Po zeszłotygodniowej i pierwszej w tym sezonie wygranej 4-krotnego mistrza świata Maxa Verstappena na torze w Malezji fani Formuły 1 będą mogli obejrzeć potyczki kierowców na ikonicznym już ulicznym torze Marina Bay. Przypomnijmy teraz, jak wygląda sytuacja w klasyfikacji generalnej. Na pierwszym miejscu niezmiennie prawie od początku sezonu zasiada Andrea Kimi Antonelli. Za nim możemy znaleźć jego kolegę z drużyny Mercedes, Brytyjczyka George'a Russella, a na trzecim miejscu 7-krotny mistrz świata Lewis Hamilton. Co natomiast czeka na nas podczas samych wyścigów? Międzynarodowa Federacja Samochodowa, szerzej znana pod nazwą FIA, potwierdziła, że Marina Bay Street Circuit po raz drugi w tym sezonie zostanie zastosowany tryb obniżonej mocy, tak zwany REF1. Jest to przede wszystkim spowodowane sporą liczbą miejsc do odzyskiwania energii, co przy standardowych wartościach byłoby po prostu niebezpieczne na takich ulicznych torach. Sprint odbędzie się klasycznie w sobotę o 11:00, kwalifikacje zobaczymy o 15:00, a wyścig standardowo w niedzielę o 14:00.
2: Korki.
1: Jeśli chodzi o sytuację na warszawskich ulicach, to tutaj u nas na Dobrej nie jest aż tak strasznie. Jeżeli chodzi o sytuację, tak jak przed godziną mówiliśmy, o między innymi Moście Świętokrzyskim, to tutaj także bez większych utrudnień będziecie jechać. Z kolei spowolnienia ruchu na odcinku, jeżeli chodzi od Mostu Świętokrzyskiego w kierunku Mostu Północnego, tutaj Wybrzeże Kościuszkowskie, czyli po prostu słynna Wisłostrada, zaczyna się powoli korkować. Poza tym w centrum i przy Moście Poniatowskiego. Tutaj również te wjazdy powoli zaczynają się korkować. Przy Wioślarskiej i przy skręcie w Ludną również są spowolnienia. Spowolnienia ruchu także, tak jak przed godziną, przy rondzie de Gaulle w Alejach Jerozolimskich w kierunku Dworca Zachodniego i od Dworca Zachodniego w kierunku ronda de Gaulle również odcinkowo będą spowolnienia ruchu. Tego możecie na pewno się spodziewać. Poza tym Koszykowa, piękna, tutaj również zaczyna się tworzyć korek. Marszałkowska w kierunku Alei Wyzwolenia i słynnego Zbawiksa również zaczyna się korkować. Jeżeli chodzi o trasy wyjazdowe, tutaj bez większych zmian. Najgorzej jest w kierunku Błonia. Będziecie jechać ponad godzinę z centrum w tamtym kierunku.
2: Pogoda.
1: Tutaj też w stosunku do tego, co było przed godziną, to nie widzę większych zmian, bo chmury są takie same. Może trochę jest ciut ciemniej, ale jeżeli chodzi o temperaturę, to dalej temperatura odczuwalna jest wysoka jak na październik, bo to jest całe 16 stopni, prawie 17. Wieczorem dalej będzie pochmurno, nie będzie padać, ale przyjdzie załamanie pogody nocy nad ranem. I rano już niestety, ale w okolicach godziny 10, 11 tych stopni odczuwalnych będzie 3-4. Jeżeli chodzi o weekend, w sobotę jeszcze do tego dojdą opady deszczu. Ciśnienie nadal w normie 1005 hektopaskali.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: sukienki, pana fisza.
1: Wjeżdża bas, milknie cisza. Sokół, dziwne japy na afiszach wokół.
2: Chodzę do klubu, bramka wita. Już na dworze selekcjoner pyta, czy chce VIP-a. Główną lożę, siwy szef bramki ze mną robi selfie. W 94 mi batonem obił nerki. Nowe barmanki, kelnerki, tancerki. To już nie czasy małolackiej dealerki. Podbija typ, nie kojarzę. On twierdzi, że razem, za garażem, tam gdzie prześwit, z ręki do ręki. Flakon pod ślubi, łyk Helenki. Brama marzenki, w ramach rozgrzewki. Nie pamiętasz, to były wczesne 2000. Całą dekadę jak przez mgłę niedorzeczne. Brat, na klatkach, na mieście, wszędzie. 30 lat, nowych jab dycha dziennie. Nie będę cham, więc chłopinie już ciemnie kojarzę. Mówię, walę lufę, chociaż nie chcę.

0: jutro mam reset. Ruszamy szlakiem wspomnień, koneser. Soku plus jeden od DJ-a na liście. Pamiętacie, czy już zapomnieliście?
1: Czy już zapomnieliście? Zapomnieliście.

0: południe, zachód i wschód.
1: Fish Emadę tworzywo i Soku na featuringu w utworze Tyle śladów. To graliśmy przed momentem na antenie Radia Campus. 15 minut pozostało do godziny 17. Słuchacz napisał, że event poprzedniego gościa akurat wjechałem do tunelu i urwało, a miłości nigdy za wiele. No, umówmy się. No nigdy za wiele miłości. Jeżeli chodzi o temat, który był poruszany, to było amoratorium Agnieszki Odziemkowskiej w ramach projektu Szkoła Metod Artystycznych. Można się zapisać na stronie Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. To u-jazdowski.pl i tam już sobie znajdziecie to właśnie wydarzenie. Jak definiujemy miłość, to w najbliższy weekend. Jeżeli chodzi o dzisiaj, to dzisiaj po 19 kronika wypadków filmowych i ostatnio troszkę Grzesiek Koperski i Maciek Małek zagięli czasoprzestrzeń.
2: Normalnie o tej porze.
3: Czy ty wiesz, jaki był pierwszy polski film wydany na DVD?
4: Pierwszy polski film wydany na DVD będzie to jak albo jakiś klasyk typu tam, nie wiem, Popiół i Diament.
3: Nie.
4: Albo będzie to coś zupełnie nowego, typu Patryk Wega chciał wskoczyć pierwszy do tego pociągu i to zrobił.
3: Patryk Wega to wtedy miał 10 latek raczej, może przesadzam, ale słyszałeś o tym filmie na pewno. Jest to film wydany na tym DVD w swoich jakby, to nie jest to klasyka.
4: Mhm, w swoich czasach. No to może coś typu tam Juliusz Machulski.
3: Nie, gra w nim, to podpowiadam, gra w nim Bogusław Linda.
4: Psy.
3: Nie. Gra w nim również Olaf Lubaszenko.
4: Czas surferów.
3: Nie. Późniejszy. Wcześniejszy film oczywiście. Gra w nim również ten. Ojciec Tadeusz. Ojciec Mateusz znaczy.
4: Czyli pan...
3: Nie. Artur Żmijewski. Tak.
4: To Demony Wojny według Goi.
3: Zgadza się.
4: No co ty?
3: Pierwszy polski film wydany na DVD w 98 roku i tak mnie to zainspirowało, że aż obejrzałem film Demony Wojny w pięknym wydaniu na DVD i muszę ci powiedzieć, to jest film Pasikowskiego i muszę ci powiedzieć...
4: Z 98 roku.
3: Zgadza się.
4: I on wtedy został wydany na DVD? To znaczy jak już wyszedł z kin?
3: Tak. Wtedy jakoś, wiesz, DVD się pojawiło jako technologia w ogóle i był pierwszym polskim filmem wydanym, no bo też był hitem kasowym i wiesz, w ogóle takim bardzo nowoczesnym polskim filmem, kinem wojennym, kinem akcji ze znanymi aktorami. I obejrzałem go po raz pierwszy w życiu, jako że jak był 98 rok, no to jeszcze nie byłem w wieku do oglądania krwawych filmów wojennych, dramatów wojennych, a później przez cały czas mi się wydawało, aż do dnia dzisiejszego, że jestem jakoś za młody, nie gotowy jeszcze jestem na ten film. Obejrzałem go.
4: Mi się wydawało, jak już później byłem w wieku, że mógłbym to oglądać, że to po prostu nie był dobry film.
3: Jest to całkiem niezły film. Jest to całkiem niezły film i widać też, że to jest film taki bardzo w rozkroku między czasami i w kinie, i w rzeczywistości naszej, między czasami współczesnymi, a czasami minionymi. To znaczy, Polacy jeszcze nie są w NATO, ale bardzo by chcieli być w NATO, więc już mają właśnie aspiracje, już chcą być nowoczesnym, profesjonalnym wojskiem, które ma też jakby odrzuca taki etos, czy brak etosu Armii Ludowej, będącej jakąś tam, no nie przybudówką do Armii Czerwonej, no ale jednak pozostającą w cieniu Armii Czerwonej, więc wyruszają. To jest film oczywiście rozgrywający się, przepraszam, w czasie wojny w Jugosławii. Polacy są wysłani tam jako część korpusu pokojowego, mają zabezpieczać właśnie cywilów, w ogóle cały proces pokojowy, dbać o porządek w przydzielonym im sektorze, no ale na czele batalionu, którego tutaj śledzimy losy, stoi major jakiś tam w...
4: Keller.
3: Keller w tej roli Bogusław Linda. No i on jest takim, wiesz, żołnierzem z duszy, takim, który jak w Foreście Gumpie po prostu cała jego...
4: Z zakasanymi rękawami w mundurze, z kałachem w ręku. Z ciemnymi okularkami też.
3: Tak. To w ogóle to właśnie jest zabawne, że on jest majorem, oficerem, więc to, kiedy wszyscy noszą hełmy i pełne umundurowanie, to jego częścią umundurowania są właśnie przeciwsłoneczne okulary i odkryta głowa w ogóle, tak, bycie cool gościem.
1: No, będę musiała sobie przypomnieć ten film. Więcej na temat filmów i też filmów na DVD w Kronice Wypadków Filmowych zawsze w czwartki po godzinie 19 na antenie Radia Campus.

Ben Page i Everything. To takim tanecznym krokiem zbliżamy się do godziny 17, pozostały tylko 4 minuty, więc ja zwalniam miejsce i uciekam. Słuchaliście normalnie o tej porze na antenie Radia Campus. Ja nazywam się Natalia Róża-Harkiewicz i to ja byłam tym głosem, który spędził z wami ostatnie chwile na tej antenie. Linia nocna to teraz. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Jeszcze przed chwilą, drodzy państwo, dojadaliśmy makowca, a tego ledwo żeśmy tu zdążyli. To by naprawdę było blisko.
1: W telewizji po makowcu to nie można tak szybko na wizję wchodzić, a w radiu co innego.
0: Gdzie jeszcze nie wolno wchodzić po makowcu na szybko? Na dzielnicę, Kasia. Mm-hmm. Omasta, Kazimierz, Jedynka, to taka para na szybko wymyśliłem.
1: I z tą dzielnicą to też tutaj takie mrugnięcie w stronę Omasty?
0: Nie.
1: Just Report from the Hood?
0: Nie, nie, w stronę...
1: Bo to z tamtej płyty?
0: W stronę makowca.
1: A jednak.
2: Pozdro dla kumatych.
0: Alternator. Przepraszam, dwie igły ustawiłem. Przestrzegam
1: przed
0: ustawianiem tego numeru. Cześć, Krzysiula!
3: Dzień dobry.
0: Chodź, pogadamy.
3: Dobry. A co to? Co to?
1: Alternator! Uważaj, bo na antenie.
3: Cóż za doborowa załoga. Coś nieprawdopodobnego.
0: Yes,
1: słyszą dobry państwo wieczór, taki
0: państwu.
1: Głos?
0: Weź coś powiedz państwu.
1: Takim niskim powiedz, przywitaj państwo. Się ładnie.
4: Dobry wieczór państwu. Byłem tutaj z Brudna Podgrodzie w 35 minut na rowerze miejskim.
1: Proszę, małe sukcesy.
3: Nieźle.
1: I zero zapocki, od razu powiem,
3: zero
1: na
3: zapocki.
1: Twarzy.
0: Nie wygląda, jakby się zmęczył, ale bardzo ładno masz bluzę, trzeba powiedzieć.
3: A dziękuję. Bardzo, ty też wyglądasz pięknie. Zapewne to państwo wiedzą też, że redaktor Wojtasik wygląda równie zniewalająco.
0: Chcesz zasiąść tam tu na chwilę?
1: Na słowo tak, trzeba wierzyć.
0: Chcesz z ludźmi sobie pogadać, Szula?
3: Wiesz co, a
0: czy się śpieszysz?
3: Mnie tu wezwałeś w celu.
0: Ja cię w celu wezwałem, no, a może chcesz...
3: Słuchaj, a ja bym chciał zrobić...
1: Zrobić taką, ten cel, tak?
0: No to mów
3: nie,
0: tu
3: nie,
0: do
3: mnie. Chciałbym zrobić tak. Słuchaj, to co się pali, to nagram teraz, a to co się nie pali, jutro rano. Patrz.
0: Jacie.
1: To tak.
0: Dobra.
1: 228277205. My tu zapraszamy w sprawach głosowania. Wasze głosowanie przybliża Krzysztofa do celu. Im szybciej zbierzemy głosy, tym szybciej będzie można porozmawiać o tym, co się pali.
0: Dobrze. Krzysztof, powiem ci tak. To się pali.
3: To się pali.
0: Druga strona mniej.
3: Mniej.
0: Ale to się pali.
3: O kurde.
0: To się pali.
3: Poważne,
0: czy to się pali?
1: Pali się, tak.
0: No to też się pali.
3: Czyli większość rzeczy się pali.
1: Tak.
3: Czyli moje negocjacje są po prostu właśnie do kosza.
1: Znaczy, życzymy, powiem ci, żeby... Tak. Myślę, że nie będzie to trwało dłużej niż przejazd z Brudna pod Grodzie rowerem na dobrą.
0: Myślę, że lepiej, że szybciej zrobisz to, co się pali i wrócisz do domu, niż jutro specjalnie tu wrócisz. Rozumiesz?
3: Co, ale oni... Już wiem, dlaczego macie te stanowiska wysokie. No.
1: Dużo gadacie, a do nikąd to nie prowadzi.
3: Nie. No właśnie, macie nieprawdopodobną moc.
0: Tu długopisem ci zapisałem.
1: Tu jakiś miły człowiek czeka na linii, to ja odbiorę może. Halo?
0: To ja już ci... To nie gada już z nami tylko.
1: Dzień dobry. Cześć Norbert, cieszymy się, że dołączasz do tego rozgadanego towarzystwa tutaj.
0: Proszę państwa, no radio na żywo, no co? Krzysztof, do pomarańczowego idź. Idź.
1: Norbert, co
5: czyli
1: w parze?
5: Jednak jest coś do pracy, no.
0: No jest, to ludzie robią, nie ma, że nie robią.
5: No, jak się, że tak powiem, jak słyszeliśmy kogoś ładnie poprosić, to ktoś zrobi, no.
0: No prawda.
5: Dobrze, bo tak naprawdę jaka jest para?
1: A taka jazzowa. Omasta na jedynce, dwójka to P-Unity i Klawo, czyli łącznie jakieś milion osób w dwóch utworach zebranych.
5: Dobrze. Nie znam ani jedynki, ani dwójki, więc...
0: Wolisz bardziej klasyczny jazz, czy klasyczny jazz, ale z większą nutą gitary elektrycznej?
5: Z nutką gitary elektrycznej.
0: No to na dwójkę wybierz, będzie dobrze. Będzie pan zadowolony.
1: Klasyczne skreślić.
5: To potwierdzam dwójkę.
1: Super.
5: W wypadku.
1: To cieszymy się, że się udało dodzwonić, porozmawiać i też podjąć decyzję.
0: To są
1: dzięki.
0: Ważne rzeczy.
1: Tak.
5: Jak zawsze.
1: Pozdrawiamy.
0: Dzięki, pozdro.
5: No, hej.
1: Bądźcie jak Norbert. 228277205, zapraszamy.
0: Ale śmiesznie, Kasia, wiesz?
1: Mm.
0: Bo odpaliłem sobie, bo chciałem jeszcze coś Krzysiuli wysłać, tak na zachętę. Odpaliłem sobie arkusze. I przez przypadek dzisiaj odpaliłem jeden arkusz. I on
1: jest
0: się nazywa
1: arkusz?
0: Wigilia potrawy.
1: O proszę. To jeszcze za wcześnie, jeszcze troszkę.
0: Tak, to prawda.
1: Dzień dobry.
6: Dzień dobry. A P-Unity to nie jest bardziej funk niż jazz?
1: No, złapał. Tam było też Klawo, to Kamil
0: złapał
1: chyba
0: na
1: może o tym Klawo myślał, tak. Ale brawo za czujność.
6: To ja bym dwójkę, bo jeżeli to jest ta omaszka, co dziś rano leciała, to zasnę za kierownicą.
1: To taka żywsza, ale szanujemy i przyjmujemy głos na dwa.
6: Bo rano leciała jakaś bardzo nieżywsza.
1: Tak? No. Mogło tak być. Dziękujemy.
6: Dzięki, na razie.
0: Jak, dobra, no to następnym razem, papa.
1: Tu, zobacz, tu też jakiś jest miły człowiek. I cierpliwy do tego. Halo.
7: Ja, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Tak, zgadzasz się? Miły, cierpliwy?
7: Nie, no oczywiście, że nie. Przeciwieństwo w ogóle.
1: Ale wyczekałeś swoje.
7: Sekunda i też bym się rozłączył.
1: To...
7: Kat.
1: No.
7: Na dwójeczkę chciałbym was prosić, nadal wpisać mój głosik.
1: A, bardzo prosimy. Klawo i P-Unity. Odnotowano.
7: No i ten, i chciałem Kamilowi, fajne już programy wróciły te motorowe, więc słucham.
1: One już wróciły?
0: Tak? Podoba się?
7: Tak.
0: O, no, proszę.
7: Znaczy nie jestem pewien, czy to na żywo jest, czy...
1: Kamil,
7: to
1: już wróciło?
0: Wróciło, był, ten. No.
1: Człowiek w sobotę przyśnie i już się nie orientuje, że to już wjechało.
7: Ale to na żywo jest, czy to powtórki? Bo
0: nie,
7: tak,
0: nie, ale w sensie, no nie jest na żywo, ale to są nowe programy, w sensie to są nieemitowane jeszcze.
7: A, no okej. Okay,
0: w sensie premierowo to... słuchacie, no.
7: To jest tak odległy czas od poprzednich, że nie wiadomo...
0: A powiedz mi, słuchałeś w radyjku, czy słuchałeś z podcastu?
7: W radyjku.
0: Do ciebie prośbę. Odpal wersję podcastową i powiedz mi, co myślisz następnym razem, bo ja zrobiłem taką wersję zrobiłem...
1: Rapowaną?
0: Nie, no ale
1: nie,
0: właśnie...
1: Tak rękoma tutaj wymachujesz jak...
0: Powiem
1: raperzy.
0: Tak, no zrobiłem coś nieoczywistego podcastowo, żeby zachęcić ludzi też do włączania na innych nośnikach. O, może tak. I tam może mi podpowiesz, czy to robić, bo to trochę pracy zajmuje. Nie jest to łatwe. Na YouTube też można sobie odpalić.
1: Ale zachęcić, słuchajcie. Motocykl, tak to się
7: na
1: nazywa.
7: Tam ludzie tylko radyjka.
0: Zaskoczyłbyś się. No nic, tak, to, dobra. Powiesz mi za tydzień.
7: No. Zajrzę.
0: Zajrzyj. Albo dobra, napisz na Instagramie, to ja ci link podrzucę, będziesz wiedział od razu.
7: Dobra.
0: No to pa.
1: Dziękujemy, pa.
0: Ktoś jeszcze?
1: Kamil, no ludzie słuchają.
0: Proszę bardzo.
1: Musisz jeździć.
0: No, po to jeżdżę, żeby słuchali. No.
1: Halo.
8: Witam serdecznie, Grzegorz po tej stronie.
0: Witamy.
1: A, też witamy.
8: No, taka para, że tak powiem, otwierająca, dosyć wprowadzająca bardzo dobry nastrój, więc dwa.
1: Dziękujemy za komplement.
8: Oby taki, przy takich nutach dotrwać do samego końca tygodnia.
0: Dobrze, postaramy się.
1: Dobre? To koniec już bliski, no.
0: Koniec blisko, już niedaleko. No, dzięki.
8: Dobrze. Do usłyszenia, hejo.
1: Kamil, nie zadaliśmy bardzo ważnego pytania ludziom.
0: Ale zobacz, bardzo. Przyszedł i się kłócił, że pilne, niepilne, że niby się śpieszy, nie?
1: Tak, ten siedzi, z tym głosem ładny. Siedzi i duma.
0: Papla po drugiej stronie, zamiast wziąć się do roboty, to siedzi i gada, i gada, i gada. No, dobrze, co?
1: Dobrze.
0: Gdzie robią kariery?
1: Czy my...
0: Gramy.
1: Gramy, ale wiemy, co grać? No... Nie zapytaliśmy żadnego z miłych słuchaczy dzwoniących w pierwszej parze.
0: No powiem tak, mogę dać
1: o faworytów.
0: Państwu 20 sekund. Jak się państwo wyrobicie... Zapraszam. No jak nie, to leci spod palucha to, co...
1: A to spod palucha to tak wybrałeś, czy tak się...
0: Wiesz co, tak drogo...
1: Jak to się mówi, wylosowało.
0: Wymoderowałem może.
1: A, wymoderowałeś.
0: Że tak nie do końca ja wybrałem, gdzieś tu było w kazamatach, ale też...
1: Tak?
0: No tak. Może być, czy nie?
1: Nie mam pewności. Proszę. O, proszę. 20 sekund i już...
0: No dawaj,
1: i są
0: dawaj,
1: ochotnicy.
0: No.
6: Beastie Boys.
1: O, no, proszę.
0: Jezu,
1: I z początku alfabetu, więc łatwo się szuka.
0: A jakiś konkretny chcesz? Może być, czy ja mogę wybrać?
6: The Watch You Want.
0: Panie, czy ja aż tak to mam?
6: Dawno tego nie słuchałem. A to dobry kawałek.
0: Nie mam.
6: To coś innego.
0: Sure Shot może być?
6: Niech będzie.
0: Dobrze. Cieszy mnie to. Pozdrawiamy.
1: A.
6: Proszę.

0: Czy to już Halloween?
1: Prawie, no. It's coming now.
0: Tame Impala, jedynka.
1: Prosto ze słonecznej trany z Tylwanii. Czy jakieś tam inne, jeśli nie świeci tam teraz słońce.

0: brzmi jak by dwoma palcami się dało zagrać.
1: No właśnie chciałem powiedzieć, że ten beat taki jak na Jamie'ego XX'a to jakiś taki marny.
0: No, mają swoje patenty. I Jamie, który gościnnie, i The Avalanches. Boy, you should have had a throw a party. Well, it's
1: over. No okej, okay, no. Chyba nie znam. A to jakieś nowe The Avalanches?
0: No takie kilkumiesięczne. Będzie zaraz płyta z tym numerem.
1: O, no dobra. Alternator. Ja to pan Maruda, tak sceptycznie dosyć, muszę przyznać.
0: To no? nie słuchaj jeszcze. No, nie, w następny piątek jest.
1: Dobrze.
0: Halo?
2: O, halo.
3: Halo, halo!
0: O, witamy.
2: Witamy was serdecznie.
0: Więcej niż jeden słuchacz.
2: Jest dwójka słuchaczy, młodszy słuchacz uderzył się właśnie w głowę od sufit dachu.
0: O, ale no. Chyba nie było mocno. Przynajmniej nie daje efektów dźwiękowych owo stłuczenie.
2: Na co chciałeś zagłosować? Pamiętasz na co? Na tego Drakulę? Nie? Ja zagłosuję na tego Drakulę, no to możemy...
3: Ja też.
2: To na jedynkę dwa głosy chcieliśmy.
0: To był chyba dźwięk tak, wampira. Zanotowano, dziękujemy.
2: Ja również.
0: Pozdrawiamy.
1: Pa.
0: Halo?
4: Siemanko, Maksymilian z tej strony.
0: Maksymilian, w którą stronę jedziesz?
4: W stronę domu. O. Jak zawsze o tej godzinie, bądź wcześniejszej ostatnio.
0: To jest dobra strona.
1: A szczególnie jak wcześniejszej.
4: Szczególnie jako wcześniejszej oczywiście. Ale dzisiaj akurat taki dzień, że zostanie godzinkę dłużej, powoduje to, że na jutro nie ma prawie nic do roboty, więc piątek będzie bardzo luźny. Mały piątek, to czwartek, czyli mały piątek stał się większym piątkiem. O.
0: Bardzo tak. Sprytne.
4: Głosuję na jedyneczkę. Mhm. Mam tylko wersję w remiksie z Jenny. Nie pamiętam, jak wymawia się pseudonim tej wokalistki, więc oryginału chętnie posłucham też.
0: Odnotowano. Dzięki.
4: Dzięki, hej.
1: 228 27 72 05 na końcu. Można
0: tam się taki...
1: Nas... Co?
0: Można dzwonić, tak, zapraszamy. Aha. Tam się taki motocykl wydarzał w tle u Maxa.
1: To prawda.
0: Słyszałeś taki prr?
1: Tak, tak. No, może duży silnik po prostu tam... tarabani u Maxa. Co tam?
0: Bardzo tutaj są enigmatyczne wiadomości.
1: A, bo ktoś tu proponował rzeczy, żebyśmy zagrali, no.
0: Tak, ale nawet chyba takie nieistniejące.
1: No, to słownik go chyba poprawił. Ale widzisz, a to zaproponował, a dał taki obwóz rzecz, a to byśmy zagrali. Może do pary?
0: Może. No, rozważymy.
1: O, patrz, ktoś tu do mnie pisał coś. Weź tu, pokaż tego SMS-a.
0: No, no, cześć, nie, Zuza,
1: tego,
0: to nie ty.
1: Nie, tego, no. No proszę. 228 27 72 05 30 Turbo Diesel. No to już wiesz co tak. Rozumiesz co to
0: rozumiesz,
1: co
0: tak.
1: Napisał? Czy średnio?
0: Rozumiesz.
1: Dobrze. Halo.
5: Witam serdecznie.
1: Cześć.
5: Siema.
1: Co tam?
5: A dobrze. Wiesz, takie czwartkowe popołudnie. Ale całkiem spoko. Planuję mały biforek z czwartku na wtorek.
1: Okej.
5: A jeżeli chodzi o głosowanie, to chciałbym zagłosować na jedyneczkę.
0: No, tej mi pala, bardzo proszę.
1: No dobra.
0: Jeśli ten biforek się wydarzy, to życzymy miłego.
5: Słuchaj, no planuję coś pamiętać, także tak, dziękuję bardzo.
0: Pa, do następnego.
5: Dzięki, na razie.

0: Mamy 17.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Iga Świątek na kortach w Pekinie, o najnowszym sondażu CBOS oraz trochę informacji o tegorocznym warszawskim festiwalu filmowym.
1: Wiadomości.
0: Na początek trochę informacji z twardych kortów tenisowych. Iga Świątek szaleje na chińskich kortach. Polka awansowała do ćwierćfinału turnieju WTA na twardych kortach w Pekinie. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała w środę z Amerykanką Iwą Jowicz 6-1 i 6-3. W pierwszym secie Polka kompletnie zdominowała rywalkę, wygrywała gema za gemem i szybko poprowadziła 5-0. Jowicz następnie ujęła porażki do zera, broniąc dwóch piłek setowych, ale chwilę później sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa zamknęła partię przy swoim podaniu. Więcej emocji było w drugiej partii, choć zaczęła się podobnie do pierwszej. Świątek wygrała dwa pierwsze gemy, ale tym razem Jowicz natychmiast odrobiła stratę. Bardzo długi był gem piąty. Rozegrano w nim 16 piłek, Amerykanka obroniła dwa breakpointy i wyszła na prowadzenie 3-2. Polka w tym momencie podniosła jednak poziom, wygrała 4 następne gemy i mogła się cieszyć z awansu do ćwierćfinału. Kolejny mecz Świątek rozegra z Elis Martens w piątek o 13:00. Idze jak zwykle serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za kolejne mecze. Ukazał się najnowszy sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, w którym Polacy ocenili pracę władz. O szczegółach Marcel Schneider.
2: We wrześniu pracę prezydenta Nawrockiego pozytywnie oceniło 51% badanych. Z kolei pracę Sejmu 57% zapytanych oceniło jako złą. To tylko jedne z wielu danych, które ukazały się w najnowszym sondażu. Jak podkreśla CBOS, w ciągu ostatnich 6 miesięcy nieznacznie poprawiły się oceny działalności władz samorządowych. We wrześniu pozytywnie o ich pracę wypowiedziało się 69% badanych, czyli o 2 punkty procentowe więcej niż w marcu. Jednak jeśli mowa o Najwyższej Izbie Kontroli, to Polacy nie do końca mają na jej temat zdanie, bo na pytanie, jak oceniają pracę NIK-u, 41% ankietowanych odpowiedziało: trudno powiedzieć. Więcej o wynikach badań możecie poczytać na stronie CBOS-u.
0: Startuje 42. edycja Warszawskiego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego, a to właśnie w Muzeum Historii Polski uroczyście go zainaugurowano. Podczas gali otwarcia organizatorzy i zaproszeni goście podkreślili znaczenie wydarzenia jako przestrzeni międzynarodowego dialogu, artystycznych poszukiwań i spotkań ludzi, których łączy miłość do kina. Czego natomiast mogą się spodziewać miłośnicy kina po tegorocznych filmach? Jak tłumaczy Bartłomiej Pulcyn, dyrektor programowy festiwalu.
3: W tym roku filmy są o poszukiwaniu swojego miejsca na świecie. Czasami to jest poszukiwanie miejsca, czasami to jest poszukiwanie swojej drogi. Niektóre filmy są o poszukiwaniu dachu nad głową, ale też to są filmy, które się mierzą z takimi naprawdę fundamentalnymi wartościami. No i takie chyba trzy najważniejsze. Prawda, to się przejawia w bardzo wielu filmach, sprawiedliwość i miłość.
0: Jak podkreśla Joanna Szymańska-Szcześniak, będziemy mogli również zobaczyć mocne kobiece głosy, między innymi w filmach Dziecko Lindy Olte oraz Jej pierwszy smak Even Gong. W tegorocznym programie znalazło się ponad 190 tytułów, w tym 102 premiery światowe, międzynarodowe i regionalne. Początek festiwalu już w piątek.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Aha, zapomnieliśmy na początku powiedzieć,
2: że
1: po 18 będzie konkurs.

0: Czasem damy się namówić i ktoś napisał deszcz wcisnej SMS-owo i proszę bardzo, oto ten deszcz.
1: To będzie para o zabarwieniu pogodowym.
0: Faktycznie.
1: Bo Krystyna Prońko o deszczu wcisnej.
0: W remiksie Kokolino. Cisnej, ta cisna.
1: Ta cisna. Uff.

0: No, jakby komuś zabrakło komplementów, to proszę sobie od skaldów pożyczyć.
1: Może słońce we włosach, bicie, rozumiecie?
0: W oczach.
1: We włosach też jest.
0: A? W każdym razie górna część ciała.
1: No raczej nie mówią o słońcu, gdzie ono nie dochodzi. Jest ktoś, kto napisał do nas pierwszy raz, wyobraź sobie. Mm-hmm. Jest to pan Kacper. Kacper, zapisaliśmy. Skaldowie, twą jasną widzę twarz. Holiday AT Edit to numer 2.
0: Alternator. To jest jeszcze ważna sprawa w tej wiadomości. No. Pozdrowienia dla Olka, Łukasza, Michała i prowadzącego.
1: O! A dla prowadzącej, nie?
0: Zabrakło, ale już tam.
1: To. Patrz,
0: nic wielkiego.
1: No dobrze, nic, nothing personal, pewnie.
0: Tak jest. Halo.
2: Cześć, znowu Norbert z tej strony.
0: Poznaliśmy po głosie.
2: Dziękuję bardzo. Nie jedyneczka, ponieważ jestem poza Warszawą i poza Warszawą no jestem też.
1: Naprawdę?
0: A gdzie? Tak. Bo tutaj tak na Powiślu wygląda, jakby była szansa na opad.
1: Nie no, nie gadę, jak?
2: Nie no, jak dzwoniłem do was wcześniej, to wyjeżdżałem z Warszawy, jechałem w stronę Zegrza, tutaj Czerotka i tutaj w tym rejonie pada.
0: Ale tak mocno, ale pada? Czy tak troszkę?
2: Nie, siąpi, po prostu siąpi, ale tak cały czas.
0: No, nadchodzi
2: wracam
0: sezon.
2: Do Warszawy, mam nadzieję, że nie będzie padało.
1: Jutro jest opad przewidziany, ależ... Cały tydzień. Tak, o, tak. Ja cię kręcę.
0: Ale przypomniałeś bardzo ładne słowo, jak siąpi. Myślę, że taki sezon przed nami, że trzeba pamiętać, że może być dżdżystą, mrzawka, co tam jeszcze, słota, o. Wszystko przed nami.
1: Jezu, za tydzień w czwartek 4 stopnie rano.
2: Same brzydkie słowa. Nie, teraz ma być w nocy. Jutro ma być chyba 3 stopnie. Nie, tak słyszałem.
1: To mi 9
2: bo
1: pokazuje.
2: Niestety śledzę pogodę, bo jeżdżę rano motocyklem i...
1: No właśnie, z tego samego powodu.
2: No. Więc już trzeba kończyć sezon.
1: Chyba tak. No dobra. Dzięki,
2: dobra,
1: pozdrawiamy.
2: Dzięki, hej.
0: Korespondenci meteorologiczni donoszą, że jak się z Warszawy wyjeżdża na zachód, to też pada.
1: Ajajaj, czyli mnie złapie pewnie, jak będę wracał. No cóż. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz?
0: Tu jeden, tu dwa.
1: Kokieter się trafił, Kasia, no. To nie będziemy już czytać, bo to chyba takie prywatne dosyć.
0: O, zobacz, jakie ładne. Ursus w delikatnym opadzie. To za piękne zdanie.
1: No, od kiedy fabryki tam nie ma, to w stałym rozpadzie.
0: No, ale też inne rzeczy się wznoszą. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, halo, halo. Ania z tej strony.
0: Witamy serdecznie.
1: Cześć,
0: czy pada? To jest jedno z naszych pytań.
3: Nie pada, ale ja też jestem prawie na Powiślu, więc mam tak samo jak wy. Bardzo bym chciała zagłosować na słoneczko. Słoneczko, słoneczko.
0: Czyli skaldowie.
3: Tak jest.
0: Piszemy.
3: Mam nadzieję, że wywołam tym jeszcze trochę słoneczka na czas najbliższy, bo słyszałam, mówiliście tutaj jakieś groźby, że będzie padać. To niech nie pada.
0: Tego sobie i tobie życzymy. Dzięki.
3: Super. Dzięki. Pa, pa.
1: 228277205.
0: Czyli co? Motocykle trzeba chować? Pelargonie z balkonu ewakuować?
1: No,
0: i inne rośliny?
1: No tak, no. Ale za to jest duże prawdopodobieństwo, drodzy państwo, że już no tak od wtorku, środy bigos na balkon można wystawić.
0: O rany, no to już no, naprawdę jest już przesada.
1: Pora. Już pora, drodzy państwo. Już będzie można ukisić trochę na balkonie, troszkę powystawiać słoików. Jakiś gar właśnie taki, ryżyk. Na noc też można wystawić.
0: Jak ryżyk?
1: Ryż, no.
0: Ryż co, kiszony?
1: Nie, no ryż w sensie taki zrobiony, żeby nie do lodówki nie trzeba, tylko
0: aha,
1: można na balkon.
0: Czyli plusy, jakby zwiększy się miejsce w lodówce.
1: No tak, ale tylko, na najbliższe tygodnie. Tylko na dzień, bo jeszcze tak widziałem, że w tej pogodzie 15-16 stopni w ciągu dnia, także nie mów tego, zagramy. No, tak? Dawno nie było, a to już czas, myślę. Znaczy on już nadszedł, ale a on dopiero będzie godny teraz chyba. Jednak. Dobra.
0: Czy ktoś jeszcze w tej parze?
1: Nie, tak nie dzwonię.
0: Ale może to SMS-owo. 886-971-971. Na jedynce co? Deszcz wcisnej, na dwójce twoją jasną widzę twarz. Wszystko w eleganckich, tanecznych editach. Będziecie zadowoleni.
1: A potańczyć można teraz razem z Drakulą.

0: podruže. Tadek, treningi na mazurze, piwo tobie i pogoda na bluzę.
1: Ktoś pomyśli, że to fit z Sokołem. To Kamil.
2: Panie Kamilu, jakby pan na koncerty szukał hypemana, ja nie wiem jak to się robi, ale mogę spróbować. Piwo tobie i pogoda na
1: bluzę. Chyba już tak na granicy jesteśmy tej pogody na bluzę, ale może to zależy od tego, co się ma pod spodem,
2: zależy,
1: albo jakie preferencje temperaturowe. O, lub też od tego.

0: Alternator. I nagle myśl błyska, co pewnie pogrzebie mnie.
1: No ale pytanie łatwe nie będzie.
0: Dzień, więc ruch z kaloryferem, zakręcam go nie bez obaw. Czy to się uda, nie wiem, warto spróbować.
1: Czy bluza, jak to jest, czy kaloryfer.
0: Centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Przekleństwa cedzę przez zęby, jest.
1: Choć ten numer nie do końca jest o tym, ale mam nadzieję, że państwo to wiecie.
0: Centralne ogrzewanie, tak splata mi się z przemijaniem. Trudno, skoro tak się splata, to proszę bardzo. Wyłączam kaloryfer, wolę już macnąć.
2: Łona i Weber, jedynka. Dwójka.
1: Jest ich dwóch, więc dwójka.

0: Detonator.
1: Jakże sprawiedliwie układają się głosy SMS-owe. Raz tu, raz tam. Tak powiemy, nie zdradzając wyniku.
2: To tu, to tam. No, dobra, zobaczmy, czy ktoś tu coś wytarabani.
1: 228277205. Zapraszamy na łącza.
2: No właśnie, zaraz się przekonamy. Halo.
3: Witam, Konrad z tej strony, witam prowadzących. Prowadzącego i prowadzącą.
1: Witamy, Konradzie, słuchaczu.
3: Na jedyneczkę. Na jedyneczkę, faktycznie pogoda jeszcze na bluzę. Jak nie para, to może nosić.
2: A grzeją już kaloryfery odpalone?
3: A to zależy, bo gdzie tam, gdzie idzie to centralnym, takim, wiesz, ogólnym, to już grzeją. Okay. A tam, gdzie możesz sam sobie, wiesz, że tak powiem, po części rządzić, to możesz, wiesz...
2: To nie.
3: Jak masz tak, regulator ciepła, to sobie tam sam rządzisz, czy chcesz grzać, czy nie.
2: No dobrze, czyli grzeje pan, czy nie?
3: Ja grzeję, Dokładnie. No. Gorzej jak będzie zimno, to wtedy będzie pani kierowniczko. No, musi być zima, bo jest zimno.
2: No. Jak jest zima, to musi być zimno, no, nie ma wyjścia.
3: Dokładnie, no.
2: Jak będzie zima i nie będzie zimno, to już będziemy się martwić, naprawdę.
3: To będzie źle, tak.
2: Naprawdę. No dobra.
3: Będzie kiepskie lato.
2: No. Dzięki, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy.
2: A najgorzej będzie, jak będzie lato i nie będzie ciepło. To wtedy będzie płacz. I zgrzytanie zębami, to dosłownie. Halo.
4: Halo, cześć. Krzysiek z tej strony.
2: Cześć.
1: Krzysiek, ale cię dobrze słychać. Jakbyś tutaj z nami siedział, naprawdę.
4: Cieszę się, to znaczy, że dobrze działa tutaj aplikacja w samochodzie.
1: To musi być jakiś samochód przez duże S.
2: Jakiś super mikrofon musi mieć.
1: Też.
4: Nie. To nie, nic z tych rzeczy. Słuchajcie, tak zobaczyłem, fajnie zestawiliście parę, bo tak się składa, że byłem na koncercie Kamila Piwota i Łony w Domu Kultury Kadr na Rzymowskiego.
1: I grali po sobie?
4: To były dwa oddzielne koncerty oczywiście, ale tak zauważyłem, nawiązując do tego, co mówiłeś o Kamil o chórkach, że Kamil Piwot nie ma chórków, więc myślę, że tam jest miejsce dla ciebie.
2: No, dlatego nieśmiało zaproponowałem tutaj, no bo wiem, że nie ma. No.
4: No właśnie, to jest człowiek jednak, orkiestra, można powiedzieć.
2: A Łodny jednak wiem, kto robi chórki i ciężko byłoby to przebić chyba jednak.
4: To prawda.
2: No dobra.
4: Ja swój głosik kieruję na jedyneczkę.
1: Na bluzę.
2: Fajnie.
4: Tak jest.
2: Dzięki, pozdrawiamy.
4: Dzięki, cześć.
2: Pokaż, co tam jeszcze w tych wiadomościach tekstowych.
1: Jest też potencjał, moim zdaniem, na kawałek o swetrach. Zwłaszcza, że Kamil Piwot robi teraz co miesiąc nowy numer i one zawsze mają jakiś taki aktualnościowy charakter, więc po bluzie, sweter...
2: A może puścimy ten kawałek o swetrach po 18?
1: A jest też taki o swetrach?
2: No, nie po polsku, ale ciekawe, czy państwo znają. No dobrze, no to...
1: Mi się jeden tutaj kojarzy.
2: Ja go spróbuję wygrzebać, a może zagramy po wiadomościach. Jak państwo ogarną, że to ten, to można napisać wtedy SMS-a o treści...
1: Ogarnąłem.
2: O treści... Szpula? Nie, jak się nazywa ten taki? Kłębek, o.
1: Kłębek może być, tak.
2: Kłębek.
1: Tak.
2: Jak państwo usłyszą ten po angielsku o swetrach, to napisać SMS o treści kłębek.
1: To się dzieje będzie... po nic, pamiętajcie, tylko dla satysfakcji.
2: Nic, tylko i wyłącznie dla waszej satysfakcji, tego, że będziecie się mogli pochwalić. Ogarnąłem, o co chodziło.
1: Tak, a w parze jedynka bluza, dwójka kaloryfer, można SMS-owo sprawę rozstrzygnąć.

0: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
1: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
2: Reklama.
3: Nienawidzę zimy, jak gdzieś wychodzimy, się zbieramy pół godziny.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: No powiem Państwu tak. No, wjechała jesień i będzie to słychać, podejrzewam, jeszcze przez pół godziny w naszym alternatorze, bo nic innego z Kasią nie możemy wymyśleć, jedynie pary, które pasują do ochłodzenia klimatu.
2: I to ta jest ta? Taka?
1: No, ta druga bardziej, ale ta trochę też. Nie ukrywam, chciałem tu zagrać Pearl Jam, ale stwierdziłem, jeszcze nie. Ktoś sugerował jeszcze Kocyk od Łony. Zapiszmy ten pomysł. Soundgarden, Black Hole Sun, jedynka.

0: tu mam nadzieję, że nie ma żadnych wątpliwości. Chociaż ta gitarka taka muśnięta słońcem jednak.
1: Troszeczkę. Ale jak się człowiek wsłucha, to już wiadomo, że zimno, cimno.
0: Jeszcze ona odeszła.

0: Detonator. 228772705.
1: Głosy widzę, że tu płyną różne, czasami bardzo kategoryczne.
0: Tak, tak.
1: Ktoś napisał dwa bez dyskusji.
0: To ciekawy taki, mocny statement, nie? Bardzo.
1: Taka kropka jest mocny, na końcu, tak. Żebyśmy już o nic nie dopytywali, gdybyśmy rozmawiali, ale to był głos SMS-owy.
0: Tak. Mam też do Państwa pytanie o Państwa taką playlistę na właśnie... Czy macie Państwo taką playlistę?
1: Właśnie taką. Taką pod kocyk?
0: Taką pod kocyk, taką jesienną, taką trochę właśnie w dół bardziej niż do góry, że czytać książkę, łzę uronić. Czy jest? To jest
1: ja
0: pytanie,
1: nie wiem,
0: ale
1: czy my
0: też...
1: nie za wcześnie, Kamil, to działo wytaczamy?
0: Czy ma
1: czy
0: nazwę?
1: Jeszcze dzisiaj słonko świeciło o 15? Byliśmy w lodziarni.
0: Moja playlista taka nazywa się Pluvinophile. I jest to określenie, uwaga, czytam definicję, a lover of rain, someone who finds joy and peace of mindful during rainy days.
1: No już Duolingo zrobione, proszę Państwa,
0: ładnie, nie?
1: Czytam inne aplikacje.
0: Taki znalazłem kiedyś obrazek i tak nazwałem
1: pokaż,
0: moją,
1: jak to się pisze.
0: Moją playlistę. Tak. Tak, no i tu też na przykład znajduję taki numer, o którym myślałem, ale chyba go nie mamy.
1: Dobra, będziemy rozmawiać, Kamil, przygotuj
0: dawaj,
1: się.
0: Odbieraj.
1: Halo.
2: Halo, halo. Cześć.
1: Witamy serdecznie.
2: Cześć, z tej strony Paweł i...
3: Karol.
2: I Karolcia. Więc my chcielibyśmy zagłosować dwa razy na dwójkę.
1: Dwa razy na dwójkę.
0: Uda się.
1: Uda się, tak. Czy wy w drodze do domu, czy na zajęcia?
2: W drodze do domu z basenu.
1: Tak, silna grupa pływająca, słuchacze Alternatora.
2: A propos chłodzenia, to właśnie wychodząc z basenu zespoła na skropki deszcz.
1: No właśnie.
2: Nie wiem, bo włączyliśmy się chwilę temu, a propos playlisty i kawałków, to łona kocyk, ale łona kaloryfer przede wszystkim.
1: A był w parze, był?
0: W parze, ale...
1: Pewnie wtedy suszyliście włosy jeszcze.
0: Tak, no jest szansa. Albo pewnie zakładaliście skarpety.
1: Więc łona już dziś za nami, ale rzeczywiście trop jest słuszny.
2: Jeden z lepszych numerów na tą porę roku. No dobra, to dziękujemy bardzo.
1: My również, do następnego, pa.
0: Dzięki, pa.
2: Najlepszego, pa.
0: 228272 05 na końcu.
1: To jest Państwa. Też właśnie taki test dla osób chodzących na pływalnie. Jak już się zaczyna to robić bardziej skomplikowane, czyli trzeba się dosuszyć, doubierać. Pływać latem to sama przyjemność, pływać potem to już jest jednak trochę trudniejsze.
0: No, to prawda. I tak wręcz się nie chce się trochę, tak jak jest zimno na te pływalnie. Choć przyjemnie, bo w lato na tych pływalniach to tak chłodem wieje, a jak jest chłodnego do pływalni wchodzisz, sikalafon. A jeszcze jak, jacuzzi jak jeszcze jest?
1: Tak, ale potem sobie musisz dosuszyć głowę, czapkę założyć, bo zatoki już tam
0: już czekają. Ja na szczęście mam tak, na tą pływalnię, na którą zwykłem chadzać, żeby popływać, to jak mam trochę dalej. Jadę specjalnie na nią, no.
1: Zagrajcie proszę coś niejesiennego. Ja też jestem w tej drużynie, żeby tutaj troszeczkę
0: powiem tak.
1: Zostawić
0: to
1: słonka
0: tak,
1: jasności.
0: Bo nie byłem w stanie tak na szybko znaleźć tego numeru, co go chciałem zagrać, tego swetrowego, więc teraz go zagramy. Już można nie pisać włóczka, to już pobite gary, ale...
1: Czy to hasło chyba było kłębek jednak,
0: kłębek,
1: ale wszystko jedno.
0: No nieważne. Można napisać, ale nie trzeba. Już teraz nie ma nic do wygrania, ale zaraz...
1: O, ktoś tam zobaczy.
0: Zaraz, Kasia, powiesz zaraz co?
1: Zaraz, tak? Czy to słowo na k?
0: Będzie coś do wygrania.
1: Będzie coś do wygrania. A, no to wierzcie Kamilowi. On tu pilotuje dzisiaj tego jeta.
0: A jest pilot z nami? Panie pilocie!
4: Yeah.

0: 105. facebook.com/radiocampus.
1: Tak państwo chcecie pogrywać z nami?
2: Jak?
1: Tak, że jak nie w jesień? Ja państwu powiem, co jest po jesieni. Po jesieni jest zima, a w zimę jest playlista snowboardowa. I to Kasia zaproponowała ten numer, nie ja.
2: Ja, u mnie to jest na wiosennej playliście, takiej marcowej.
1: Second chance.

0: No, bo to na marcową deskę jest playlista. Aha,
1: to czasami się spotyka faktycznie.
0: Crystal Castles, Not in Love. Chociaż tu bardziej charakterystyczny jest początek tego numeru niż to łupienie. Tego łupienia tu nie ma za dużo. Trochę jest.
1: Fajnie takie.
0: Nie, nie, Lords of the Boards nie na mojej zmianie, drodzy państwo. Już bez przesady.

0: Gdzie tu się do nas dzwoni? A tu.
1: 227
0: 7205. Zapraszamy.
1: Można, można tarabanić. Przyda wam się również już za chwilę numer SMS-owy 886-971-971.
0: Do czego zapytacie? Ja zapytam w waszym imieniu. Do czego?
1: Będzie konkurs, drodzy państwo. Ja będę tłumaczył zaraz, o co w konkursie chodzi, ale najpierw przyjmiemy kilka głosów. Konkurs będzie SMS-owy.
0: Halo?
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Cześć. Dzień dobry, witamy.
1: Halo, jesteś?
2: Pierwszy raz jest, halo, przepraszam, jakby pierwszy raz dodzwoniłam się do alternatora.
1: Luzik, rozumiemy to. Emocje, te sprawy, no.
0: Witamy dokładnie. Na antenie.
2: Cześć.
0: No i cieszy nas, że ten pierwszy raz się przytrafił akurat u dzisiaj, nas, czwartek.
1: Jak masz na imię?
2: Znaczy, ja czasami Karolina, ale w czwartki, czyli w sumie dzisiaj, jak jest, Boże, jak się nazywa?
1: Recepturnie.
2: Zazwyczaj dzwonię, tak, na recepturnie, ale stwierdziłam, że usłyszałam jedną z moich ulubionych piosenek i muszę, dobra, nie ulubionych, ale po prostu, które znam i lubię, ale nic sobie ich nie pobrałam na Spotify'a, więc muszę, to jest znak, żeby zadzwonić.
1: No dobra.
0: Pewnie chodzi o jedynkę.
1: O nie, ja stwierdzam...
2: Dokładnie tak.
1: Tak? No, proszę, ja, tak. Się, ja szedłem w dwójkę, ja ale w sumie...
0: Wysłyszałam to. Tak, wyczytałam w myślach.
1: Dużo emocji było, to prawda, w tej wypowiedzi, więc można było... No tak, no.
2: Tak.
1: No dobrze, a powiedz mi, także... czy udało się w recepturnieju kiedyś wygrać?
2: Tak, wielokrotnie. Tam chyba jestem na którymś miejscu od góry.
0: Oni mają porządek w dokumentacji.
1: A jest dokumentacja,
0: tam
1: tak?
0: Jest ranking recepturniejów.
1: Ciekawe, na którym miejscu ja jestem, bo ja ze dwa razy też mi się udało, a może nawet ze trzy.
2: No proszę.
1: No. Miałem takie przebłyski kiedyś. No dobrze, dobrze. A trenujesz do recepturniejów? Jest taka ten, że robisz sobie treningi?
2: Treningi, znaczy kiedyś je robiłam, dlatego kojarzę te przepisy, więc okay. No właśnie, dlatego dzwonię.
1: No dobra, dobra. No mamy jasność sytuacji w takim razie. Dzwoń częściej.
2: No dobra, dobrze.
0: Pa.
1: Nie tylko w czwartki.
0: Tak, i nie tylko rano. My tutaj czasami przychodzimy i są otwarte te karty w przeglądarce z przepisami z recepturnieju i tylko człowiek głodnieje.
1: Ranking jest prowadzony od tego roku. Aha, no widzisz. Muszę do Kamilka zadzwonić, może mi powie, no. Kamil!
0: Przekupić, żeby cię tam wyżej w rankingu?
1: Ja przekupić?
0: Nie,
1: nigdy w życiu. Ja jestem najbardziej prawilnym z prawilnych prawilniaków, Kasia. Ja nigdy.
0: Tylko fair play.
1: A szczególnie w grach. Żadnych oszukań. Wszystko
0: bardzo,
1: musi
0: bardzo
1: być...
0: Dobrze. Dlatego... No po to chciałeś do Kamila dzwonić, żeby cię tam po prostu utworzył twoją...
1: Nie no, żebym, żebym z ciekawości.
0: Twój wiersz w tabeli, tak?
1: Nie no, myślę, że powinien być, bo tam mi się zdarzyło parę razy naprawdę w recepturnieju tam coś machnąć, no i to takiego nieoczywistego. Ale, no tak, gdybyście kiedyś chcieli iść na kręgle, na bilard, na jakieś takie rzeczy i pomyślicie sobie, nie mam z kim iść, zadzwonię do Kamila. I chcecie pograć tak tylko dla zabawy, to nie ze mną. Ja jestem
0: tylko
1: pierwszym...
0: Tak? Musi być coś do wygrania? Nie, punkty muszą być jakieś?
1: Nie, nie. Nawet może być nie, że do wygrania, ale chodzi o to, żeby sprawdzić, kto jest najlepszy.
0: Tak, żeby jednak coś liczyć. Nie tylko tak sobie...
1: Puści nie wiedzieć, kto wygrał. I tak bez spiny? Bez sensu to jest dla mnie. To tak, to sobie można w Scrabble. Chociaż ja w każdą grę tak.
0: No to w Scrabble to tym bardziej trzeba liczyć.
1: No dokładnie, to ja mam ze wszystkimi grami tak. Że idziesz na bilard, coś tam,
0: No rozumiem, Musi być na koniec
1: tak,
0: coś wiadomo.
1: Trochę się tego zacząłem oduczać, czym jestem starszy, ale nadal czuję, że tak, no a kręgle to w ogóle w szczególności. Dobra, Kasia, robimy konkurs?
0: Proszę.
3: Sponsorem nagród w konkursie jest Half Price.
1: No to skoro państwo wiecie, to my państwu powiemy, co trzeba zrobić. A jeszcze coś do wygrania.
0: No.
1: Powiemy. To najpierw, co trzeba zrobić, czy coś do wygrania?
0: Co do wygrania, żeby tak każdy zdecydował, czy ma ochotę się wysilić. Tak.
1: Dobrze. Karty podarunkowe do Half Price'a w Arkadii, które otwiera się jutro, w wysokości 200 do zgarnięcia i ładne świece od Off-White'a. Taki pakiet będzie czekał na was, jak tutaj rozpykacie konkurs. Konkurs jest SMS-owy. 886-971-971. Wygrają najszybsze osoby. Tych kart mamy 6, także warto tutaj walczyć i próbować, bo trochę jest ich do zgarnięcia.
0: Do trzech razy sztuka, ale razy dwa.
1: Ale trzeba pamiętać też o tym, że trzeba je jutro odebrać. Jak ich jutro nie odbierzecie, to przepadnie.
0: Ale u nas nie będą...
1: Nie, ja będę dzwonił do państwa i państwu mówił, co trzeba zrobić, gdzie się trzeba udać i tyle, żeby tu tak, wiesz, żeby nikt przez przypadek się tam nie, wiesz, nie próbował.
0: Dobrze, poproszę o zadanie konkursowe.
1: Zadanie konkursowe zapewne jest wam całkiem nieźle znane, ponieważ jest to konkurs Odgadnij hasło. Hasło jest związane, a nie będę mówił, z czym jest związane.
0: Czyli nie podpowiesz, z jakiej kategorii?
1: No można się
0: domyślić. Ten byt pochodzi.
1: Można trochę się domyślić.
0: Tak?
1: Nie? W sensie, no tak. Wiecie, dokąd są nagrody do wygrania, więc można trochę kombinować.
0: No
1: ale
0: dobra, to
1: jest to konkurs nieoczywisty.
0: Jak to znaleźć w głowie?
1: Pierwsze literki artystów, których zaraz usłyszycie, utworzą wam hasło, które trzeba do nas wysłać SMS-em i 6 najszybszych osób możesz spodziewać się do mnie, ode mnie dzisiaj telefonu po godzinie 19 i ja wam powiem, co trzeba będzie zrobić, żeby
0: odebrać. To ja przypomnę jeszcze numer 886-971-971 SMS-owo.
1: Gotowi czy nie? Więcej czasu nie damy.

0: No.
1: Nie było to łatwe, co?
0: Nie było, nie było. A, ale mamy tutaj takich wyjadaczy i wyjadaczki, że...
1: Jak wiecie...
0: Nie takie imprezy się...
1: Wuja nie robi łatwych konkursów, nagrody nie byle jakie, także drodzy państwo, no trzeba walczyć. 886-971-971, tu nie ma co próbować, nie ma co ten...
0: Bo są widzę, też takie państwo... strzały zupełnie,
1: no tak.
0: Zupełnie znikąd, no i też...
1: Ale w dobrą, w dobrą stronę idą, no, ale... Ale nie do końca.
0: Droga ich daleka do celu jest.
1: To prawda. Dobra, bo ja nie przygotowałem... Nie przygotowałem numeru, byłem taki tutaj zaaferowany tym wszystkim. Już mamy. Dobra. To co, gramy?
0: No gramy, ale...
1: Co?
0: Nie wiem, czy to jest... Czy możliwa jest powtórka.
1: Trudne było?
0: No zobacz, co tak? się dzieje.
1: Dobra, zaraz pomyślimy.

0: Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski kraft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Warszawa, szykuj się! 9 października otwieramy Half Price w Westfield Arcadia. Odkryj tysiące marek w wyjątkowych cenach. Ubrania, buty, akcesoria i dodatki do domu. Na łowców luksusowych perełek czeka też większa strefa Luxury Brands. Z okazji otwarcia mamy 1000 voucherów o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów. Nie przegap otwarcia! 9 października w Westfield Arcadia. Half Price. Great Brands.
2: Reklama. Mamy 18.30, na serwis zaprasza Julia Grabowska.
3: Akademicki Radio Campus.
2: Nowe informacje w sprawie ataków w mazowieckich szkołach, o potańcówce na Narodowym, a na koniec pogoda.
3: Wiadomości.
2: Premier Donald Tusk zwrócił się do komendanta głównego policji o wydanie decyzji, aby policja w ramach rutynowego patrolu przeprowadzała rutynowe kontrole w szkołach.
4: Biorąc pod uwagę, ryzyko, groźbę naśladownictwa i jakichś radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń, proszę, aby nie tylko zwiększono ilość patroli w pobliżu każdej polskiej szkoły i szczególnie teraz, kiedy mamy to poczucie, że ryzyko mogło wzrosnąć, bardzo proszę o wydanie decyzji, aby policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w szkole, wewnątrz.
2: Jest to reakcja na ostatnie ataki przemocy w szkołach w województwie mazowieckim. Przypomnijmy, w tym tygodniu doszło do 2 ataków przemocy w szkołach. Dzisiaj w Leszczydole Nowinach pod Wyszkowem atak z użyciem ostrego narzędzia przeprowadził 15-letni był uczeń szkoły podstawowej. Ranne zostały 3 osoby, a jedna z nich, 37-letnia kobieta, mimo reanimacji zmarła. Dzień wcześniej, w środę, w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli, a później jeszcze 2 osoby postronne. Premier zwrócił się także do ministry edukacji Barbary Nowackiej, aby w szkołach była maksymalnie dostępna informacja o numerach alarmowych. Szef rządu wskazał numery 112 oraz 116, 111, czyli telefon do zaufania dzieci i młodzieży. W szkołach przeprowadzane są już ćwiczenia przygotowujące uczniów i nauczycieli na ewentualne podobne ataki, a wszystkie szkoły podstawowe w gminie Wyszków będą w piątek zamknięte. W sobotę kolejna edycja imprezy Roztańczony PGE Narodowy. Na jednej scenie wystąpi kilkunastu piosenkarzy i kilka zespołów. W drodze na stadion najlepiej skorzystać z warszawskiego transportu publicznego. Zapytacie jak? Już odpowiadamy. Na Stadion Narodowy najlepiej dojechać metrem linii M2 na stację o tej samej nazwie lub pod stację PKP Warszawa Stadion. Z centrum na stadion dowiezie Was też każdy autobus i tramwaj, który przejeżdża przez Most Poniatowskiego. Pamiętajcie, że od 17 do 20 wjazd na Saską Kępę będzie ograniczony oraz miejcie w głowie to, że policjanci lubią po takich wydarzeniach zamykać Most Poniatowskiego i Aleję Zieleniecką, więc w tej części miasta przejazd między brzegami Wisły może być utrudniony. Po ewentualne zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej i więcej szczegółów zajrzyjcie na umwarszawa.pl. Dzisiaj mieliśmy już prawdopodobnie ostatni ciepły dzień jesieni. O dalszych prognozach Marcel Schneider.
5: Wieczorem i w nocy wyraźnie wzrośnie siła wiatru. Nad morzem porywy mogą dochodzić do 100 km na godzinę, a w górach do 90. Lokalnie pojawią się także burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem oraz śnieg. W piątek ochłodzenia temperatura wyniesie od 12 do 15 stopni, miejscami popada deszcz. Nadal będzie mocno wiało na północy i nad morzem porywy do 100 km na godzinę. Natomiast w Warszawie jutro już tylko do 13 stopni.

0: i Pantako na jedynce.
1: A czemu nie?
2: Mówi tak. Cześć, kupiłam ci solpadę inne. To totalnie dziwne, ale carpe diem. Jeśli dasz mi numer albo adres e-mail, wezmę cię na lówkę albo randkę w kinie. Mi w
1: głowie się system. 22 minuty do godziny 19.
0: Czasem tak się sprawy układają, że to może być ostatnia para dzisiaj, a może przed.

0: To jest prawie jak kaloryfer, tylko pora inna.
1: To jest zabawne, bo ten numer jest o różnych porach roku i w zależności od tego, kiedy go słuchasz, to słyszysz.

0: Jak się telefony rozdzwoniły, co się stało?
1: Tak?
0: No.
1: Proszę. Halo.
2: Halo.
0: Dzień dobry, witamy.
2: Dzień dobry.
1: Co tam?
2: A można poprosić tam... Można zagłosować jeden albo dwa, tak?
1: No tak, można,
0: prosimy.
2: Okej, okay, no to jeden.
0: Mhm.
1: Udało się.
2: Okej. Okay. Musisz
3: się przedstawić jeszcze.
1: Możesz.
2: A no to hej, jestem Kalina, córka Buszkersa.
0: No, witamy.
1: Proszę bardzo, świat to mały. Czy to jest debiut radiowy, czy nie?
2: Co?
3: Debiut twój, tak?
2: Nie wiem.
3: A nie, no, raz była, jak była młodsza, ale nie pamiętam.
1: To drugi. No dobrze, dobrze. No nic, tylko czekać, aż przyjdzie z plackami tutaj grać, no.
0: Tak, zapraszamy częściej.
3: Dobra, ale słuchajcie, no. Słuchajcie, ekipa, bo tutaj dziewczyny też mają prośbę poza
1: konkursem?
3: Poza selekcją.
1: No dawaj. No.
3: I co chcecie?
2: Chodź Tutti Frutti, wykonawca to Katsej.
0: Czy my mamy takie rzeczy?
3: Czy macie K-pop na playliście?
2: To jest pop.
0: O, to no, choćbyśmy szukali do jutra, to nie znajdziemy, no.
1: Może być ciężko, niestety, no.
2: A nie można wyszukać wyszukiwarce?
1: No, ale to nie jest takie proste, no. To nie jest komputer. Dobra. Taki jak
0: zapisujemy na marginesie i zobaczymy, co się wydarzy.
1: Co ojciec ma tam, Spotify i inne, tylko tu trzeba opisać i tak dalej.
3: Dobra,
1: no.
3: Dzięki Kamil, dzięki Kasia.
1: Dzięki.
3: No, miłego.
0: Pa, pa.
1: Ale spotkanie. A wiesz, ciekawostkę chcesz?
0: Proszę.
1: Z kolegą Buszkersem robiłem swój pierwszy program wyjazdowo-kampusowy live.
0: No proszę. No. Jak się te kariery porozwijały, no, u jednego widzisz. I drugiego, no. Tak wyrośli.
1: Tak było. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Witamy.
2: Znowu
3: wy.
2: Trójkę.
1: Dwójka.
0: Dwójka? Razy dwa?
1: Dwójka na wujka?
3: Nie, bo jest nas trójka. Jestem ja i moja dwójka córek. Nie udawaj już, Martyra, proszę cię. Nie udawaj. Nie, głosujemy na dwójkę, ja przynajmniej.
0: Tak, córki? Buja. Dobra, wiem,
1: a czy
0: że tam, bardzo wesoło.
1: W okolicach miejscowości, która kojarzy się z Żużlem, ale jest w Mazowieckim.
3: Co z Żużlem?
1: No, miejscowość, w której mieszkasz, kojarzy się z Żużlem, ale jest w Mazowieckim.
3: Możesz powiedzieć, ja mieszkam w Lesznie pod Warszawą, nie ma problemu.
1: Chciałem tutaj tak...
0: To się z Żużlem kojarzy?
1: No Leszno, bardzo żużlowe
3: tak.
1: Miasto, no.
3: Zaśpiewajmy. Unia Leszno. No i co?
1: A ty nie jesteś za Wrocławia? Dobra.
0: A ty jakieś zdanie zacząłeś?
1: Pytanie, czy w Lesznie obchodzi się Halloween tak na pełnej, że po domach się chodzi w ogóle?
3: Obchodzimy Halloween.
1: Obchodzimy. Dobra. To jeszcze będziemy o tym rozmawiać, ja będę pytał. Dzięki, pa.
3: Narka.
1: 228-27-7205. Mnie już chyba też w tym roku to czeka, tak coś czuję.
0: Będziesz chodził w sprawie cukierków, czy...
1: No, myślę, że będę tak, że to już ten czas, że trzeba będzie wysłać chłopa po sąsiadach i trzeba będzie też być przygotowanym. U mnie na osiedlu jest taka tradycja...
0: Nie kupować za wcześnie, bo się zje.
1: Tak, u mnie na osiedlu jest na przykład taka tradycja, że wypisuje się adresy i mieszkania.
0: Mhm.
1: Że nie, że się chodzi, tylko robi się listę, ludzie na grupce osiedlowej wypisują, gdzie będą cukierki i chodzi watacha po całym osiedlu, po różnych mieszkaniach, można zadzwonić, przyjść, dostać cuksa, nie tak, że się napastuje ludzi, tylko to jest zorganizowana akcja.
0: No ja jestem ciekawa,
1: ja tak już od kilku lat, szczerze
0: mówiąc. Będzie u mnie? Czy będą jacyś?
1: Kasia, no w takim bloku, to
0: dzwonić.
1: Ja myślę, że trzeba drzwi przyozdobić. Jakąś.
0: No jeszcze ozdoby?
1: No ja myślę, że musisz.
0: Myślę, że mój maks to jest nie zjedzenie tych cukierków,
1: nie,
0: które
1: Kasia,
0: przygotuję.
1: Ja myślę, że mój, chociaż taką mini pajęczynkę. Żeby było wiadomo, że do cioci można po cukierkach.
0: Zastanowię się.
1: To ty się zastanawiaj, a my gramy.

0: 105. facebook.com/radiocampus. You can love it, you can leave it. There's saying nothing
1: without it. Don't let them keep you. Prawie był alternator bez moich ulubieńców. Ale.
2: A nawet tutaj na wśród sugerowanych.
1: Byli. Tak. A dzisiaj jakoś tak. No ale.
2: A można Mac Millera na koniec głosować.
1: Można.

0: ale zamiast iść w stronę
1: jedynki,
0: użyć określenia pościelówy, można iść bardziej w stronę tańczenia. Goldlink z Andersonem Paakiem, Unique, ale remiksowany przez Louisa Futona. Tired Lot się nazywał ten numer, widzisz? No właśnie. Chcieliśmy Państwu przypomnieć grupę Griby, ale się to nie udało.
1: Zastanawiam, z kim ty rozmawiasz? Z przeglądarką, słuchajcie.
0: No dobra, i co? 228 27 7205.
1: Zapraszamy.
0: No i co?
1: Ostatnie minuty.
0: Nie było łatwe, ale zgadli. Hasło.
1: Faktycznie, ale jesteście
0: no, brawo.
1: Mocnymi graczami.
0: Nie było to łatwe,
1: ja już
0: ale...
1: tutaj do Kamila, że takie trudne, że co on na wymyślał.
0: Właśnie, bo nie rozwiązaliśmy konkursu. Hasło to było great, great brands.
1: I jest tutaj kilku.
0: Tak, Gorillaz, Raw Performance, Envy, Adam F i TVB. Gratulacjonem będę do Was po 19 tarabaniu, żeby przekazać Wam jak voucherki jutro odebrać. I co?
1: Nime to będzie. Ktoś tutaj sobie odbierze jakiś nieznajomy numer, a tam Kamil z radia z nagrodą, fajnie.
0: No bardziej ta nagroda niż ja pewno.
1: Fajnie. Każdy ma swoją skalę.
0: Tak, to prawda. No dobra, co?
1: Można SMS-owo 886-971-971, ale jak ktoś jeszcze chce na słówko, to też zapraszamy.
0: To prawda, można. Ale my to
1: choć powinniśmy... już tutaj niektórzy, no, tak widzę, że...
0: No bo jeszcze mam robotę do zrobienia
1: paluchami
0: dzisiaj.
1: Paluchami w stół, tak tarabanią.
0: Nie do końca, ale też czuję, że dwa kubki kawy, które wypiłem, dają się we znaki powoli, więc trzeba wypić wodę.
1: Wypić wodę? Będzie.
0: Tak czuję, że mi zaschło już trochę po tej kawie. Jakbym się czegoś takiego... innego.
1: Czy jak wychodziliśmy stąd tydzień temu, to też już było tak ciemno?
0: Tak, tak, Kasia. No nie, patrz, już... tak. Już daj spokój, bo już to nam powiedzieli, tak, że dziadersami jesteśmy, że tyle o tej jesieni i w ogóle tak.
1: No nie odmłodniliśmy od 17.
0: No nie, nie. I się też nie zapowiada, drodzy Państwo.
1: A żeby to szło w drugą stronę?
0: Czas nieubłaganie sobie płynie, choć ja muszę przyznać, że czym jestem starszy, tym mniej w niego wierzę. Ja uważam, że to jest...
1: O Panie.
0: Żółte teraz uwaga, żółte napisy będą.
1: On, no ale to weź, myśmy się żółte
0: napisy będą. Jesteś gotowa?
1: Nie, właśnie mówię, żebyś powstrzymał się od żółtych napisów.
0: To jest mój hot take, tak teraz mówią w internetach.
1: No. O, na szczęście ktoś dzwoni. Z przyjemnością powitamy jego słuchacza. Halo?
2: Cześć.
0: Cześć.
2: Ale trafiłem, akurat mi autobus podjechał i
0: muszę kończyć,
2: będę musiał gadać z wami przy ludziach, którzy będą się na mnie patrzeć jak na walniętego.
1: Co, ty nie takie rzeczy w autobusie się działy, jeśli chodzi o rozmowy telefoniczne?
0: Co to za linia?
1: Właśnie, no, jaki numer? No,
2: 503.
0: Daj na głośnik.
1: No przy...
0: No daj na głośnik.
1: Ja bym nie dała. Kamil, no,
0: na chwilę
1: może też byśmy chcieli jakąś prywatność tej rozmowy zachować. No.
0: Dlaczego?
1: Nikt nie słyszy, tylko my i miły słuchacz.
2: Dajcie spokój. Od miłego to mi, do miłego to mi jeszcze dużo brakuje. Słuchajcie, mam pytanie. Na co wy macie rozdawanie tych jakichś tam...
0: Już
1: Panie drogi, już rozdane. Już Kamil tylko pogratulował zwycięzcom.
0: Pytanie brzmi Mac Miller czy Goldlink? No.
2: Nie wiem, Goldlink.
0: Dobrze.
2: No,
0: także nie dość, że się musiał...
2: Nie wygrałem.
0: Ale twardy byłeś, że próbowałeś jeszcze w autobusie to ogarnąć.
2: A ja nawet nie wiem, jakie było pytanie.
1: To tym bardziej.
0: No to powiem ci tak.
1: Gotowość na wszystko tutaj występuje.
0: Gdybyś...
2: Nie. Ostatnio u was wygrałem jakiś tam bilecik na stand-upik.
0: Powiem ci tak. Jak masz na imię?
2: Kuba.
0: Kuba. Tak? Jest to szansa, nie wiem ile jest słów w słowniku angielskim, ale szansa jest jeden do tyle, ile jest wyrazów w słowniku języka angielskiego. Jest to słowo angielskie, które musisz odgadnąć. Jak je odgadniesz, to dostaniesz ode mnie paczkę upominków i płytę winylową z mojej kolekcji, którą osobiście ci wręczę. Co ty na to?
1: O rany.
0: Wchodzisz w to, Kuba?
2: No wchodzę.
0: Odgaduj hasło.
2: Grubo jest. No mów.
0: No odgaduj hasło, no.
2: Ale to...
0: No musisz wybrać słowo z języka angielskiego, które jest...
1: Z pierwszej połowy alfabetu, podpowiemy.
2: Tak. Aj.
0: Niestety, nie udało się, ale byłeś bardzo blisko. Chodziło o great. Jesteś great, trzymaj się ciepło. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękujemy.
2: No, hej,
1: udanego rejsu 503.
0: Ale by było, jakby
1: ciekawe,
0: słuchał
1: czy na
0: dobrze.
1: Na to, czy w tę drugą stronę.
0: To mogło być, mogło się udać, nie? Bo, bo już powiedzieliśmy hasło, więc jakby znał hasło, to...
1: Ale no tak.
0: Muszę przyznać, że czułem taką, że dużo ryzykuję.
1: No. To by było.
0: Ale mam kilka takich płyt, które mógłbym w takim... No nie, że bez żalu, bo jednak wszystkie lubię, ale coś bym tam mu wybrał. Dobra, idziemy, Kasia?
1: Idziemy.
0: 7 do 19.
1: Dziękujemy bardzo. Kasia, miłe to były dwie godziny i Kamil Michałowski.
0: Nie ma nas tu za tydzień.
1: Ale będzie jakieś godne zastępstwo.
0: Będzie, a nie powiem wam, będzie.
1: Niespodzianka.
0: Zobaczycie.
1: Pa. Pa.

0: wypadków filmowych
1: Radio Campus.
0: Nagle zacząłem słyszeć na dwie słuchawki. Witamy i zapraszamy do godziny 20 albo 19.50 co najmniej z wami dzisiaj w Radio Campus. Nie na żywo, więc możecie sobie odpuścić SMS-y i telefony jak zwykle tym bardziej. Ale spotykamy się, bo od jutra rozpoczyna się Warszawski Festiwal Filmowy między innymi, a poza tym wiemy, że lubicie kiedy jesteśmy, a nie lubicie kiedy nas nie ma, więc mimo tego, że jakoś za dużo do powiedzenia nie mamy, to przyszliśmy dzień wcześniej i trochę pogadamy. Tektoniczne zmiany, chłopie, na rynku polskim telewizyjnym, nie kinowym, telewizyjnym.
1: Tektoniczne?
0: Tektoniczne.
1: To znaczy, że szykuje się trzęsienie ziemi?
0: Trzęsienie ziemi trwa w zasadzie, bo TVN trafił w nowe ręce, czy w zasadzie, o ile dobrze ja to rozumiem, to...
1: To nie na naszym rynku.
0: Warner to został, no tak, no, odbija się również na nasz rynek i niektórzy mają związane z tym żądania. TVN przechodzi pod przyjazne skrzydła Paramountu. Paramount jest właścicielem między innymi brandu i telewizji CBS, która jest producentem serialu Moda na sukces. I pojawiła się... Pojawiła się petycja i pojawiło się żądanie, żeby udostępnić...
1: Moda na sukces.
0: Moda na sukces w pełnej krasie, bo, mój drogi, pierwszy sezon Moda na sukces nie został u nas nigdy wyemitowany.
1: Pierwszy... No, no i po co to, jak już jest 80.
0: No, na VOD. Klan można obejrzeć cały od początku. Nawet są takie kanały na YouTube, które zadały sobie ten trud, chyba że oglądają tam od początku Klan i komentują. Więc czemu by nie Mody na sukces? Zwłaszcza, że jest to epokowy, niesamowity serial, w którym TVP chyba zastopowało w ogóle emisję, czeka na nowy sezon i jesteśmy jakieś parę ładnych lat do tyłu. I przy tej okazji...
1: Sezony Mody na sukces chyba się na lata dzielą. Ostatni odcinek Mody na sukces 25 września został wyemitowany. Już dzisiaj Filmweb podlicza liczbę odcinków Mody na sukces.
0: Ponad 8 tysięcy.
1: 9874.
0: To w ogóle telenowele, czy te takie tasiemce, opery mydlane, tak to się nazywa, czy amerykańskie, peruwiańskie, meksykańskie, czy jakiekolwiek, to jest bardzo interesująca część rozrywki. Ja kiedyś czytałem analizę tego rynku i między i było tam mnóstwo ciekawostek takich świadczących też o odbiorcach o medium czasów minionych, to znaczy telewizji czasów takich naszych, powiedzmy, rodziców bardziej, że średni odbiorca oper mydlanych ogląda je 3 razy w tygodniu. Ale spektrum, czy jakby gdybyś rozsiał te różne osoby między 5 dni, gdzie one są emitowane, bo opery mydlane są od poniedziałku do piątku emitowane, to nie ma takiego jednego dnia, które można by wyjąć i straciłbyś jak najmniej widzów. Mhm. Czyli opłaca się je puszczać nadal 5 dni w tygodniu, bo struktura rozkładu jest taka, że nie da się wybrać takiego jednego dnia, żeby go zabrać i żeby nadal mieć większość widowni. Więc jest to zaadresowane w ich strukturze, jako że wiesz, że ogromna większość, czy większość twoich odbiorców straci przynajmniej 2 odcinki w tygodniu, to musisz regularnie i często przypominać, co się dzieje, co jest grane, kto z kim i dlaczego. Więc w każdym praktycznie odcinku są sceny dialogowe, gdzie jedna postać mówi do drugiej, tłumaczy jej sytuację, którą mamy, tłumaczy jej, co stało się 2 sceny wcześniej,
1: ale
0: a bardzo chętnie, co się
1: zła,
0: stało...
1: Ponieważ tak...
0: Albo wchodzi i mówi, czy słyszałaś, że Ridge... że tam dziecko
1: Stefanie i Ridge'a.
0: To nie dziecko Ridge'a. Mimo tego, że okazało się to na koniec poprzedniego odcinka, no ale trzeba to przekazać również wszystkim innym słuchaczom. I że zasadniczo odbiorcy oglądają to z bardzo małym skupieniem i przywiązują się bardziej do postaci i tej jakby atmosfery takiego ciągłego rollercoastera, więc nawet najgłupsze zwroty akcji mają swoje miejsce, bo nikt nie ocenia tego w kategorii wiarygodności.
1: Miałeś taki epizod, być może oglądałeś kiedyś Modę na sukces.
0: Wiesz co, oglądałem tylko tyle, bo moja babcia oglądała Modę na sukces, więc w ramach spędzania czasu z moją babcią oglądałem czasem z nią Modę na sukces. To był, nie wiem, może tak nadal jest, ale że Telewizja Polska puszczała 2 odcinki Modę na sukces pod rząd.
1: W wakacje może.
0: Może w wakacje. No i tak siedziałem u babci na fotelu i też tam patrzyłem na ten telewizor, bo to był jakby, no wszystko można było przełożyć na później, na kiedy indziej, ale nie Modę na sukces. Ale ją też bawiły te różne głupoty, ale mimo tego jakby lubiła po prostu ten serial. Więc zwroty akcji mogą być bezsensowne i profil Moda na sukces na Twitterze, który między innymi właśnie petycję podnosi, żeby nowy właściciel TVN-u udostępnił wszystkie sezony Moda na sukces, podsumowuje różne przygody Brooke na przestrzeni lat. Zaczyna od upadku z wieży Eiffla, który był jednym z incydentów w ciągu 40 lat Mody na sukces. Otóż Brooke spadła z wieży Eiffla, ale jak w piosence Kazika, nic jej się nie stało.
1: Mhm. No ona miała takie przygody, że jedna czy druga tam ta pani, że leciała samolotem, ten samolot się rozbił.
0: To jest jak najbardziej, to jest też podniesione rok później jedyny. Brooke przeżyła katastrofę samolotu.
1: Odnaleziono ją.
0: No. Żyła na bezludnej wyspie z Tomasem, synem Ridge'a. Ridge to jest jej najczęstsza jej flama, ale miała też skandal, gdzie romansowała z ówczesnym zięciem, Deaconem, i miała z nim córkę, Hope. A na tej wyspie z kolei była z Tomasem, synem Ridge'a, i oboje żywili się halucynogennymi jagodami, co miało być taką przygrywką do tego, że ewentualnie jakby coś się stało, co później scenarzystom przeszkadzało, to można to zrzucić na jagódki, halucynki.
1: Tak. To wszystko się nie wydarzyło, to co oglądaliśmy. Potem jest taka cutscenka, że oni się budzą, ona się budzi w szpitalu i lekarz mówi, to był tylko sen.
0: No właśnie, czyli jednak doszli do wniosku, że to był tylko sen. Brooke romansowała ze swoim szwagrem również, Billem Spencerem. Efektem romansu była ciąża, niestety zakończona tragicznie. Była również wpadka spowodowana patriotycznie polską wódką. W Sylwestra Brooke, w Sylwestra 2001-2022, będąc żoną Ridge'a, po pijaku pocałowała Deacona, ojca Hope, czyli tego jej zięcia. Efekty tej dramy można nadal oglądać. I kiedyś też pocałowała się z czyimś, chyba z synem Ridge'a z innego małżeństwa, ale było to w czasie balu maskowego i on myślał, że się całuje z inną kobietą, a to była Brooke w masce. Więc ja uważam, że dużo
1: ale
0: tracimy.
1: Ale Ridge
0: faktycznie
1: też tam nabroił, wielokrotnie tam udawał, że jest tym, nie tym. Jest to kiedyś internet... Po internecie krążył taki film, kiedy tych filmów w internecie było 5 na krzyż. To jednym z nich, który się omawiało i przesyłało się ziomeczką, był takie super szybkie streszczenie, kto jest kim w Modzie na sukces i ile razy pary zamieniały się miejscami. Właśnie, gdzie tam Brooke, gdzie Ridge byli razem, potem się rozwiedli, potem znowu się zeszli, potem ten ze szwagrem, ten z mężem, ten z synem, ten z córką, z zięciem, z pasierbem. I na koniec, i pamiętam, była tam taka, był tam taki epizod, że ktoś też się rozbił, któraś z babek rozbiła się w krasie samolotowej.
0: Znaczy, no nie jest to na pewno
1: gdzieś nad piramidami, tam była uznana za zaginioną. Potem po roku się odnalazła, że była tam egipską księżniczką. Bo
0: to też chyba, no któraś z nich. Ja nie wiem, czy to też nie Brooke. Wiem, że nie jest najambitniejszym z kontentów podsumowywanie Mody na sukces i podśmiewywanie się z Mody na sukces, no ale skoro mamy nowego właściciela popularnej polskiej telewizji...
1: Ja chcę się dowiedzieć, gdzie się Scooby-Doo podział od HBO.
0: Where are you, Scooby-Doo?
1: Tak, Scooby-Doo, where are you? Bo to są te... To są Lost Media. Nie mogę tego nigdzie znaleźć. Kiedyś oglądałem sobie regularnie z dzieciakami Scooby-Doo'sy. Nie te takie te stare, te nowe, no. Tylko takie nowe. Wyluzuj Scooby-Doo. Już parę razy mówiłem
0: wyluzuj
1: tutaj.
0: Wyluzuj Scooby-Doo.
1: Tak, takie trochę śmieszne, komentujące same siebie.
0: I co, i one wzięły i znikły zupełnie?
1: Zniknęły, nie ma ich i musiałem wczoraj oglądać Jake'a i... Przygody tam, czas na przygodę. Na przykład z dzieciakami, które są, nie wiem, no chyba się nie nadają za bardzo dla grzecznych dzieci, tak? Albo no tam Zwariowany świat Gambola, to też jest coś takiego, że tam sobie oczy wyciągają z orbit, wyskakują z okna i latają, skaczą z balkonu i lecą, i wtedy Milan mówi, niech wam takie głupie pomysły nie przychodzą do głowy.
0: Wychowanie na Tommy i Jerry, no może bez przesady, no ale na tego typu rzeczach jakoś ludzie nie zabijają się drewnianymi młotkami.
1: tak aczkolwiek. Mówiłeś, jak byłeś dzieckiem, ale kiedyś jesteś
0: dorosłym. Wychowaj na Jackasie też Koper swoją drogą. Tylko no z kopiowania trików z Jackasa parę osób życie zapłaciło, więc...
1: Robiło się różne dziwne rzeczy.
0: Na przykład...
1: Puszki na głowie chciało się rozbić.
0: Ja wciągałem kwasek cytrynowy, to było chyba z dziwnych rzeczy. No poza właśnie graniem w Babingtona kamieniami.
1: Ale wiara w to, że jak spadniesz z drzewa, to nic ci się nie stanie, albo że jak zeskoczysz z wysokiego murku, albo będziesz chciał pokonać zbyt szeroką przerwę między dwoma słupkami ulicznymi, to co najwyżej śmiesznie się potłuczesz, a potem się okazuje, że możesz skończyć na...
0: Bardziej pamiętam, był taki francuski film, tam 9 czy 7 dzielnica i był to film o parkurze. To w ogóle były
1: 13 dzielnica. Wariacino.
0: To w ogóle były takie czasy, że można było właśnie wziąć jakiś jeden durny motyw i cały film o nim nakręcić.
1: Parkour!
0: No, jak parkour albo hakerzy, czy no coś w tym rodzaju, że bierzesz po prostu jakieś...
1: Ile osób oglądało Taksi? No. Taksi 1, Taksi 2, Taksi 3 no. I stwierdziło, że mam też taki samochód francuski i będzie
0: czym
1: śmiesznie. Peugeotem.
0: No w każdym razie pamiętam moment fascynacji na praskim podwórku parkurem, bo ktoś miał na kasecie chyba ten film i pamiętam, że pierwszego dnia jak bawiliśmy się w parkur, kolega przeskakując przez taki murek właśnie ograniczający parking zaczepił nogą i runął.
1: Śmieszne to było chyba, bo nawet...
0: W dół i... No i później co? Już mniej parkurowaliśmy trochę, bo łeb sobie rozbił.
1: Też były takie sceny chyba w tym filmie, że... gdzie chyba to nawet sam się komentował w ten sposób, bo był dzieciak, który, to chyba było właśnie w 13 dzielnicy, albo w filmie Yamakasi był też taki, no, o parkurowcach, że tam dzieciak chciał być tak jak te chłopy skaczące jak po rusztowaniach i spadł z drzewa i oni go odwiedzili w szpital, bo on prawie umarł i było tam, że no, musisz jeszcze sporo nauczyć, masz to zrobić
0: no
1: sam.
0: Tak, no tak.
1: No.
0: Z zupełnie innej beczki w takim razie byłem w ostatni weekend na filmie, który komentowaliśmy w ubiegłym roku, czyli na Nowej Lalce i...
1: W ubiegłym tygodniu.
0: No, w ubiegłym tygodniu,
1: a nie
0: w niedzielę.
1: Roku.
0: A, powiedziałem roku, tak. W ubiegłym tygodniu na filmie, który komentowaliśmy w ubiegłym tygodniu również, czyli na Nowej Filmowej Lalce. I tak
1: on
0: jak
1: tak
0: mam
1: ubiegł,
0: już...
1: ubiegł tak szybko, tak...
0: Absolutnie dość gadania, mam dość lalki na dłuższy czas, no to jednak cokolwiek chciałbym dodać do tego, co mówił Grzegorz w ubiegłym tygodniu, więc dodam rzeczy prawie że niepowiązane z filmem, to znaczy po pierwsze spodziewałem się, że będą dzikie tłumy na tym filmie.
1: A byli sami kulturalni ludzie.
0: To byli głównie emeryci właśnie i taka widownia, która pewnie jest to... no, może nie mam racji, że rzadko do kina chodzi, bo ja ich po prostu może w kinach nie widuję.
1: Nie wiedzieli, jak się zachować? Trzymali nogi na oparciach foteli?
0: To nie chodzi o to, tylko mam wrażenie, że do kina teraz chodzą głównie ludzie, to jest pomysł na wieczór, a nie, że idziesz na film. To już gadaliśmy kiedyś o tym, że jak ja widzę ludzi...
1: Co?
0: No?
1: A kawa nie wyklucza herbaty, Maćku.
0: Nie no, tak, tylko że po prostu wiesz, co robimy? A, chodźmy do kina. Nie jest tak, że o, jest coś w kinie, co bym chciał zobaczyć.
1: Pozerzy.
0: Nie, tylko jest też grupa ludzi, która chodzi konkretnie na film i mam wrażenie, że ci ludzie byli ze mną w kinie, tylko że oni rzadko chodzą do kina, bo szkoda im kasy i wiedzą, że za chwilę ten film będą mogli obejrzeć gdzie indziej. Mniejsza z tym.
1: Ja to zawsze uważałem za ekstrawagancję. Jak ktoś mi mówił, że poszedłem sobie do kina, bo miałem wolną chwilę, tam 2 godziny albo... Nie byłem dzisiaj w szkole, poszedłem do kina i tak sam, to po pierwsze, że też rozmawiałem ostatnio z kimś, kto sobie nie wyobraża pójść sam do kina. Ja tak kiedyś żyłem w przekonaniu, że do kina to trzeba pójść z kimś, że to jest albo randka, albo wyjście grupowe, ale samemu. Jak możesz potem skomentować, że hehe, ale zobacz, śmieszne. I po drugie, że mogę pójść do kina, nie wiedząc na jaki film. Kto tak robi? Nie chcesz się przygotować, najpierw nie zmarnować tych swoich 25 zł, czy tam 30 nawet.
0: No właśnie, bo to było coś na czasy,
1: musisz
0: gdzie
1: posłuchać
0: kino nie było
1: kroniki
0: tak drogie.
1: Wypadków filmowych i dopiero się dowiedzieć, na co pójść. Ale to jest doskonałe, uwalniające, spontaniczne. Polecam każdemu chodzić samemu, nie bać się, poznać ludzi. Takich jak ty, którzy również przyszli do kina, bo mieli chwilę czasu albo dawno nie byli w kinie. może zobaczą, co się teraz ogląda. Najpopularniejszy film od razu rozpoznają, bo na afiszu będzie miał 4 czy 5 terminów.
0: Mniej więcej cyferek koło siebie. Nie no, jest to uwalniające, bo też wiesz, przychodzisz do kina, kiedy chcesz, wychodzisz od razu sobie, kończy się film, wstajesz, wychodzisz. Nie jesteś właśnie zobowiązany nikim innym. Jest to zupełnie przyjemne i wartościowe przeżycie.
1: Możesz zająć to miejsce, które ludzie zostawiają w środkowym rzędzie, że nie chcą siedzieć obok siebie, więc zostawiają
0: sobie,
1: jedno
0: chcesz.
1: Puste miejsce. I to jest miejsce dla ciebie właśnie.
0: Nie musisz z nikim tego ustalać. No w każdym razie było mniej ludzi, niż się spodziewałem. Podejrzewałem, że będzie po prostu oblężone będą kina. Aczkolwiek widziałem, że na popołudniowe seanse rzeczywiście bilety były praktycznie wysprzedane, bo w związku, spodziewając się dużego obłożenia, poszedłem na przedpołudniowy seans. I tego samego dnia przeczytałem, że nakręcono ponad 5 godzin materiału i w ciągu roku, dwóch ten film ma być podzielony na odcinki i wyemitowany jako serial. Nie jest to chyba potwierdzona żadna informacja, ale w paru źródłach to widziałem i zgadzałoby się to, bo też jest to film dużo bardziej koherentny, szczególnie w odniesieniu do materiału źródłowego niż Netflixowa serialowa lalka, ale nadal pozostawiający bardzo dużo pola jakby i konieczności znajomości pewnego materiału, czy orientowania się w tym, o czym w ogóle to jest historia i jak łączą się jej różne elementy. Moje jedyne przemyślenie, którym chciałbym się jeszcze podzielić, jest to, że czy Tomasz Szuchart, czy Marcin Dorociński, przez to, że jednak obie te lalki zostały uwspółcześnione i Izabela Łęcka jest w Netflixowym, to wręcz główną postacią, w filmowym równoległą postacią główną do Stanisława Wokulskiego, sprawia, że i w jednym, i w serialu, i w filmie wydaje mi się, że Wokulski jest najsłabszym z elementów, przynajmniej tych elementów frontowych. To znaczy Marcin Dorociński gra bardzo dobrze, ale nie dali mu zbyt dużo do grania tak naprawdę. On jest bardziej świadkiem różnych rzeczy dziejących się wokół niego i bohaterem scen dialogowych, a nie człowiekiem, który ma jakąś podmiotowość i sprawczość, albo przynajmniej coś, co się w tym jakoś mocno odznacza. Ma zestaw pewien westchnień, min i grymasów, które świadczą o tym, że nie zdradza wszystkiego, co myśli, czy jakby przewiduje pewne
1: że
0: wydarzenia.
1: Mocno
0: czy
1: też przeżywa.
0: Tak, i że mocno przeżywa pewną gorycz i rozczarowanie, ale nie daje tego po sobie poznać, albo daje poznać jedynie widzowi. No a z kolei Netflixowy Wokulski jest już bardzo bierny, nie ma być cool postacią, nie ma być kimś atrakcyjnym, nie ma być kimś szalenie ciekawym, więc też zwłaszcza na początku tej historii, na początku naszej drogi z tym bohaterem, no jest kimś może nie antypatycznym, no, ale nie jest kimś, komu kibicujesz. Zdecydowanie bardziej, dużo bardziej wytłumaczone są racje Łęckiej Izabeli. Więc a jest tych postaci, zwłaszcza w filmowej lalce, najwięcej na ekranie, więc trochę masz takie poczucie, że kurczę, ten nasz protagonista i ten, kto nas oprowadza po tym świecie XIX-wiecznej Warszawy, nie jest zbyt porywającym kustoszem i mimo tego, że aktor się stara i daje radę...
1: No bo to jest ciapa taka, no.
0: To, no właśnie o to chodzi, że ciapowaty Wokulski tutaj jest trochę rozwiązaniem na to, na silną Izabelę Łęcką. Tyle. Mam lalki i w ogóle klasyki polskiej literatury w ekranizacjach dość na bardzo, bardzo długo i
1: następny
0: naprawdę.
1: Film z Markiem Kondratem, jaki zobaczymy, to będzie... Wszystko bez pieniędzy to... Jak to się nazywa? Pieniądze to nie wszystko. O!
0: Pieniądze to nie wszystko, tak, stary film. To, swoją drogą, to w ogóle jest jakaś absolutna incepcja. To znaczy, byłem na tej filmowej lalce.
1: Lalka, pieniądze to nie wszystko.
0: Przed nią były zwiastuny. Głównie zwiastuny polskich filmów, no bo na polski film idziemy, więc polskich filmów zwiastuny. Więc obejrzałem zwiastun biografii Adasia Małysza, który zwiastun ma tragiczny i zapowiada się super nudny film. Czuję się, jakbym oglądał drugą część ekranizacji czy biografii Zenka Martyniuka, bo to też na takich 90-sowych klimatach wygrywa. Oglądałem zwiastun jakiegoś kaszaniastego potwornie filmu świątecznego już na początku października.
1: Maciej, do zgarnięcia są ogromne pieniądze, listy do M. Nie wiem, czy to były listy do M.
0: Nie były to listy do M, ale były to centralne listy do M, czyli chłopiec, którego nikt nie chce, znajduje w końcu dom, ale...
1: Regularnie świąteczne listy się znajdują na liście najlepszych otwarć kinowych, no. Zgarniają w ciul siana. Właśnie sobie zajrzałem na box office, jak ta lalka, bo mówisz, że pusto.
0: Jak ta lalka.
1: Jak to, że pusto w kinie. Gdzieś czytałem wywiad, że po 6 dniach, czy po tygodniu jest tam 600 tysięcy, ponad 600 tysięcy widzów i tam twórcy mówią, że no wyciągnęliśmy ludzi, którzy od 5-10 lat nie byli w kinie.
0: No to o tym właśnie mówię, że mam wrażenie, że oglądałem ten film z ludźmi, którzy nie chodzą normalnie do kina.
1: Wyciągnięci z domu, tacy wypłoszeni.
0: Nie, ale tacy, dla których wiesz, no właśnie jest to pierwszy film od bardzo dawna, na który poszli do kina. No ten Adamie, ten beznadziejny film świąteczny, bo to już naprawdę jest wyścig absolutny na dno, to znaczy jak kiepski film można zrobić, żeby jednak ściągnąć ludzi na te świąteczne seanse. No i biografia Violetty Villas, w którym Violetta Villas gra pani, która gra Izabelę Łęcką w Netflixowej ekranizacji. Więc siedzisz i myślisz sobie, czy w tym kraju jest 4 aktorów, ponieważ za chwilę będziemy oglądali serial HBO.
1: No, ale to już było.
0: Za chwilę będziemy oglądali serial HBO, w którym jedną z głównych ról gról gra Tomasz Szuchart, który jest tak jak ten, nie Więckiewicz, tylko Woronowicz, teraz praktycznie nie tylko w każdym filmie, nie tylko w każdym serialu, ale również w każdym teleturnieju. To jest, nie wiem, to chyba nie jest polska specyfika tak naprawdę, ale
1: zaraz
0: jak ktoś się
1: pojawi,
0: wszczele,
1: będą lody z Marylą Rodowicz, no było, już tak to wszystko już kiedyś było, to się rymuje, to jest poezja.
0: Grunt,
1: Maciej.
0: Żeby książulu swojego brandu nie zepsuł. To jest człowiek, który ma midasowy dotyk. On nigdy nie zrobi niczego, co by mogło jego
1: fałszywego
0: brandowi
1: ruchu.
0: Mewala. Za żadnych fałszywych ruchów.
1: Maciej, on
0: mamy
1: jest jak Wokulski. On ma nos do interesów, ale coś zgubi go miłość do
0: baba!
1: Placka
0: oczywiście
1: tłustego.
0: Mówi mu, abym zjadła mrożone jakoś. Mamy coś do odgrzania.
1: Kochanie, dla ciebie
0: wszystko. W każdej żabce w Polsce.
1: No, tak.
0: I tak się to kończy. I później przychodzi szlangbaum, polskie sklepy żabki wykupuje, przychodzi Ochocki, wyjeżdża do Paryża, bo nic tutaj z niego nie będzie. Tak się to kończy. Tak się kończą historie polskich bohaterów.
1: Wojek wyjeżdża do Paryża.
0: Mualan idzie w kamasze i ginie na froncie. Tak się to kończy po prostu. Tak się kończą historie polskich bohaterów.
1: Szklane domy,
0: niezrozumiałych. I przede wszystkim hejtowanych, nienawidzonych w swoich czasach, których zniszczyła ludzka zawiść i ludzka mądrość.
1: Ja wiem, że już trzymaliście ręce na klawiszach klawiatury i telefonów, żeby do nas napisać. No niestety, dzisiaj wam nie odpowiemy. Trzymajcie te swoje dobre żarty.
0: Złote myśli.
1: Na następny tydzień. Dzisiaj jesteśmy z taśmy. Kronika wypadków filmowych do 8 z wami. Grzegorz Koperski
0: i Maciek Małek. Zapraszamy.

0: Kronika wypadków filmowych, październikowa, liście na drzewach pożółkły lub spomarańczowiały, a jak o liściach pomarańczowych mowa, to warszawski festiwal filmowy, który ma nowe logo chyba w ogóle od tego roku. Czyli taki, wiesz, bardziej...
1: Kleks.
0: Tak, taki, wiesz, który i w fawikonie się zmieści. To się w ogóle jakoś nazywa, to zjawisko tych zmian, erozji, logo... Tak, logo to jest logotyp plus sygnet, czyli logosów różnych brandów. No i doświadcza też tego warszawski festiwal filmowy, który wcześniej miał stylizowany liść kasztana, piękny nasz łazienkowsko-warsiaski. A teraz jest takim właśnie jak Heja trochę, taką plamą z kropką. Mhm. No niech im będzie. Zawartość ta sama, można powiedzieć, aczkolwiek oglądałem ostatnio programy, może nie no, historyczne programy, ale tak patrzyłem, co tam w ostatnich latach było w ogóle. I da się odczuć jednak, że od czasów, w których pan Stefan Laudyn puścił wodze tego festiwalu i przestał być dyrektorem, że festiwal się zmienił. Nie mówię, czy na lepszy, czy na gorszy. Ja w ogóle nie mam kompetencji do tego, żeby to oceniać. Ale się zmienił i mam wrażenie, że zmienił się też w dużym kierunku, w dużym stopniu w takim kierunku, że zawsze był to festiwal dla... niekoniecznie widza takiego bardzo dla kinomana i kinofila, że tak brzydko się wyrażę, tylko też dla kogoś, kto po prostu lubi chodzić do kina i chce zobaczyć coś ciekawego, egzotycznego, ale zrozumiałego i film, a nie eksperyment jak na Nowych Horyzontach, to i że ten kierunek jest wzmacniany. Między innymi w tym roku w kategorii Kino Moja Miłość, czyli takim właśnie po powrocie do różnych kultowych filmów będzie można, i to jest, kurczę, my ostatnio chodzimy albo mówimy, że chcielibyśmy pójść na wznowienia różnych filmów, zobaczyć przekręt w kinie na dużym ekranie, to nie lada gratka. 14 października o 18:30 można pójść i zobaczyć największe niewątpliwie dzieło Guya Ritchiego. Czy też, jeżeli ktoś jest fanem kiepskich filmów, bo ja tego filmu strasznie...
1: Myślałem, że fanem kiepskich.
0: Ja tego filmu strasznie nie lubię, aczkolwiek jest to film jednego z moich ulubionych aktorów, reżyserów i autora jednego z moich ulubionych filmów ever, konkretnie Pana i Władcy na Krańcu Świata i Petera Weira, Stowarzyszenie Umarłych Poetów z Robinem Williamsem.
1: Tak, z rozmową przed filmem też, z takim wprowadzeniem.
0: Tak, ale też chociażby nowy dokument Krystiana Kuczkowskiego, mojego kolegi
1: nie ma już biletów
0: z studenckiej ławy. No to domyślam się, że nie ma już na to biletów. Będzie to premiera nowego filmu dokumentalnego. Jego to jest gościu, który nakręcił między innymi o Krzysiu Krawczyku, o Ani Przybylskiej, film o Buddzie, o Żugajkach. Nakręcił ten film ze ślubu Friza i jego laski, nie pamiętam jak ona się nazywa. A teraz nakręcił film o historii bifu i w ogóle historii relacji Tedego i Pei. I co ważne, to jak go kończył, to mi mówili koledzy, którzy mają z Krystianem stały kontakt, no to wydarzyli się ci, nie headhuntersi, jak oni się nazywają, cancer fightersi, cancer coś tam.
1: Cancer fighters.
0: I w ramach ich tam działalności, w ramach tego niekończącego się streama, Tede, nie wiem, czy się pogodził, czy jakoś porozumiał się z Peją i do tego filmu dokumentalnego trzeba było dokręcić jeszcze.
1: Kto zrobi film dokumentalny o cancer fightersach, o tym wydarzeniu, to i go zrealizuje i go pokaże w przyszłym roku na festiwalu, to bym chciał zobaczyć, bo to było wydarzenie właśnie takie, które wydawało się nam wtedy, że życie jest piękne i może się pogodzić nawet Tede i Peja.
0: Tede Forever Rap się to nazywa.
1: Tak, śmiertelni wrogowie podawali sobie rękę i tatuowali sobie...
0: Tak, ja trochę chyba przesadzam z tym Peją. To nie jest dokument o Pei, tylko o Tedem tak naprawdę, no z tłem. Tak, z tłem tego...
1: Reklamuje
0: tego
1: się też taką informacją, że...
0: Przepraszam.
1: Że Tede go nie widział, że... nie uczestniczył w produkcji o tyle, że...
0: Więc nie jest to tak po prostu jak o Buddzie spod ręki bohatera. Jest też na warszawskim festiwalu filmowym francuska epopeja historyczna, film dwuczęściowy, z którego widziałem część pierwszą. Mianowicie jest to trochę biografia, trochę właśnie taka superprodukcja wojenna De Gaulle, dwukropek, Droga do wolności i De Gaulle, dwukropek, Ruch oporu. Można obejrzeć te filmy oddzielnie lub w ramach jednego biletu. I jest to coś trochę jak, nie wiem, czeski ciemno-niebieski świat, albo nasze... Z czym to porównać? Naszym, nie wiem, tą bitwą wiedeńską czy czymś. Czyli te wszystkie ręce, warszawską czy wiedeńską, wszystkie ręce na pokład, dużo kasy i kręcimy film, który się spodoba na całym świecie i nam naszą historię, politykę historyczną wspomoże i naszą historię przedstawi szerokiej publiczności. Bardzo widowiskowe i bardzo, no, wręcz popcornowe, bym powiedział. Powiedział kino. Kategoria czy segment, jak to się nazywa?
1: Sekcja.
0: Sekcja, którą śledzę co roku, czyli Wolny Duch. Z tych filmów nie widziałem oczywiście żadnego, bo to są filmy, które w większości mają premiery na warszawskim festiwalu, więc byłoby dziwne, gdybym już ten film widział. O konkursie międzynarodowym to w ogóle nie mówię, ale to, co zawsze polecam, to dokumenty na festiwalu.
1: No, za chwilę znaczy, ci powiem, na pewno nie wtopicie, jak sobie, jak uda wam się pójść na film otwarcia, film zamknięcia, gdzieś tam. Ja bym też mógł wam polecić, żebyście sobie poeksplorowali stronę wff.pl, mogę tak powiedzieć, żeby ludzie to odwiedzili.
0: No pewnie.
1: Bo mam wrażenie, że ta strona bardzo zyskała na funkcjonalności.
0: Tak, dodali planer.
1: Jest planer.
0: Może on już był wcześniej, to przepraszam, ale to było coś, czego mi zawsze
1: brakowało. Jest kategoria spotkania z twórcami i możecie sobie zobaczyć wszystkie seanse, które poprzedza lub kończy rozmowa z osobą, która była zaangażowana w dany film. I to chyba polecamy wam z roku na rok, że to jest też wartością festiwalu. Chyba ludzie, którzy chodzą na festiwale, to wiedzą, że
0: no tak, to nie tylko...
1: jest to unikalna szansa. No, tak unikalna jak ta, że no, następnym razem na takie spotkanie możecie pójść też na jakimś innym festiwalu filmowym. No nie, ale możecie sobie zobaczyć, z kim jest spotkanie i tak sobie filtrować, jak Maciek wam polecił. Maciek wam polecił ten czy inny film, już teraz nie widzę teraz pod ręką, to możecie sprawdzić, czy tutaj przypadkiem spotkania z twórcami po nim nie ma z sekcji Wolny Duch, Błotem w twarz, jak Kill Me, reżyser tego filmu i są proszę dwie sekcje Q&A w Kinomuzeum Muzeum Sztuki Nowoczesnej, to też jest fajna sala kinowa, to też można się przejść, jeżeli nigdy tam nie byliście, nie jest duża.
0: We wspomnianej sekcji dokumentów też te rozmowy z twórcami są bardzo interesujące, no bo...
1: Kaszpirowski, będziecie mogli
0: tak,
1: porozmawiać
0: swoją drogą jakoś ciekaw jestem, nie? Bo Kaszpirowski chyba zmarł parę dni temu, więc tutaj rzeczywistość się kłania programatorom festiwalu. Też film Jak nakarmić dyktatora, czyli reżyser śledzi kucharzy Saddama Husajna i myślałem, że się Idi Amin nazywa, Idi Amin, w takim razie Pol Pota, Pinocheta, Kim Jong Ila, takie właśnie krzywe zwierciadło różnych. No a poza tym, jak oglądasz dokument, to często nasuwają ci się różne pytania odnośnie tego, co oglądasz, czy chciałbyś się dowiedzieć więcej. No i jest to idealna okazja do tego, żeby te pytania zadać. Ja opowiadam tą historię chyba co roku i w tym roku w takim razie też ją opowiem, ale byłem jakoś kompletnie nie planując, poszedłem na... Przyszedłem do kina i patrzę, akurat zaczyna się dokument o alienie, o obcym i historii filmów o obcym, tym jak one powstawały. Jak szedłem na ten film, szedłem na niego bardzo niechętnie, bo materiałów o tym filmie kultowym powstało mnóstwo i tak naprawdę dowiedzieć się czegoś nowego, jeżeli jesteś fanem tego materiału źródłowego, jest bardzo często. Był to film, którym nie było ani jednego faktu, o którym wcześniej słyszałem. Był super naprawdę. Dotarł do rzeczy i do ludzi, którzy naprawdę byli w stanie opowiedzieć o tym unikalne historie. Poza tym okazało się, że reżyserem tego filmu jest gość, który nakręcił People vs. George Lucas i The Flick of the Dead, chyba jeszcze później parę innych filmów, które oglądałem i które mi się bardzo podobały i to, że mogłem z nim na koniec porozmawiać, wziąć sobie autografa i zadać mu parę pytań niezwiązanych nawet z samym filmem, sprawiło, że pamiętam to do dzisiaj i opowiadam to chyba, nie wiem, piąty albo szósty raz w tym programie, ale jako, że ciągle nowi słuchacze dochodzą, podobno, Koper, niedługo wejdziemy, słuchaj, w wartości dwucyfrowe nawet.
1: Niesłychane. No, ja ci powiem sobie. Ci, oglądam tutaj, właśnie trafiłem na informację o tym, że w ogóle w zupełnie innej części Warszawy będzie wydarzenie związane z filmem, muzyką, krakowski kolektyw Omasta. zaprezentuje autorskie interpretacje muzyki Krzysztofa Komedy. To takie jazzy, o mastegramy w Radiu Campus od jakiegoś czasu. No i to tej muzyce będą towarzyszyć wizualizacje złożone z materiałów archiwalnych wytwórni filmów oświatowych. To jest zupełnie inne wydarzenie. Tutaj bilety 120 zł wyłącznie online. Myślę, że fajna rzecz, ale no dla takich koneserów. Ale jeszcze jedną wam rzecz polecę. Jest tutaj na stronie WFFO taki kompas w prawym dolnym rogu ekraniku. Mhm. Jak na komputerku sobie oglądacie i możecie, tam jest taki kreator, możecie wybrać, jakie filmy lubicie i tam są Nietykalni na przykład, Anatomia upadku, Łowca androidów, coś tam sobie wybierzecie.
0: Popularne, głośne filmy kinowe.
1: Czy wolicie Bałtyk, Dziewczyna z igłą, czy Wielkiego Martiego i Włoski dla początkujących, i to wam potem zaprezentuje, jeszcze tam sobie wybierzecie, czy bardziej kino autorskie, emocje, humor, tempo, bla, bla, bla. I wam dopasuje, to jest właśnie dla takich niezdecydowanych jak ja osób, zaprezentuję wam kilka dopasowanych propozycji i co mi wybrało. Proszę bardzo, Cholerni faceci, szwedzki film, W tym kraju nie ma dobrych mężczyzn, kamera operatora rejestruje upadek świata w zwolnionym tempie w roku 2021, dokument. Cudze rzeczy, surowe kino o przetrwaniu w mieście. I tutaj kreator mi podpowiedział, że to dlatego, że wybrałem jako film ulubiony Leona Zawodowca, więc spodziewam się, że to będą dwa podobne filmy. I tak dalej, wartość sentymentalna. Dopasował mi tutaj do tego filmu niezbyt wygórowane oczekiwania. Film, nie, taki tytuł filmu.
0: Rozumiem.
1: Więc bardzo ciekawe spojrzenie na kino, takie analityczne, zabawowe też, nie traktujące poważnie. Bardzo się, myślę, że...
0: I polecam, jak już coś wybierzecie, to pójść i kupić bilety na to, bo schodzą, zwłaszcza na te filmy, którymi będziecie szczególnie zainteresowani, czy głośniejsze, bo my, mimo że jak Stanisław w tym w rejsie, jesteśmy służbowo zawsze na festiwale, to czasem nawet dla nas brakuje biletów, wyobraźcie sobie.
1: Ale to właśnie...
0: Bo kiedyś jeszcze pozwalali wchodzić do oporu, w ogóle mniej to kontrolowali. Jak miałeś akredytację, to w ogóle nie musiałeś kupować biletów, tylko wchodziłeś, więc można było sobie klapnąć na jakimś tam wolnym miejscu albo na schodach. Teraz jest tak, że chyba przepisy przeciwpożarowe zaostrzyli
1: człowieku,
0: i już nie można.
1: Dlatego my nie robimy tego bez powodu. Nie namawiamy was na taki trochę spontan, coś tam, żebyście
0: coś
1: nie byli...
0: Dla nas zostało.
1: Nie, ale żebyście też nie byli zasmuceni, jak w box office pod kasą się okaże, że na ten film, co was namawiamy, miejsc już nie ma i biletów nie ma.
0: Parę razy się nacięliśmy, tak niestety, więc zwłaszcza, że w Złotych Tarasach już nie odbywa się festiwal, nie?
1: A to zaraz mnie pytasz, ja mam zabłysnąć wiedzą lub jej brakiem, to powiem ci, że nie wiem. Na pewno jest znowu to kino w chmurach, w wieżowcu, jest kino muzeum, jest Atlantik.
0: Warsaw Tower, sala pod Pelikanem, nie ma żadnego multiplexu, więc sale są raczej małe. Atlantik, kinoteka, no, ale kinoteka to nie jest multiplex, to jest, jak to mówi...
1: Multiplex.
0: Jak to mówi Zbyś Ostonoga, to jest nieporozumienie.
1: Ależ mówi. Słuchajcie, przybijemy sobie piątkę, jak się spotkamy.
0: No, możecie podchodzić, ale grzecznie. Jak nie jesteśmy czymś innym zajęci.
1: Róża w klapie. Będzie u nas w klapie marynarki. Także tak nas rozpoznacie, będzie można piątkę przybić, wymienić się spostrzeżeniami.
0: Niechętnie.
1: Tak jak niechętnie odbieramy telefony.
0: Martwi mnie to zawsze, kurczę. Nie lubię tych kin. To jedyna moja krytyka do warszawskiego festiwalu, że...
1: One są w takim trójkącie bermudzkim. No chodzisz
0: ja wiem,
1: sobie między...
0: Ale nie lubię kinoteki. Atlantika to w ogóle bardzo nie lubię. Luna to jedno z najgorszych kin w Warszawie.
1: To słuchajcie, Maćka nie zobaczycie na warszawskim festiwalu filmowym chyba.
0: No nie, no ale wiesz, kurczę, człowiek by sobie... Ja wiem, że to festiwal, ale no powiem, nikt nie narzekał jak... No, rozumiem, że ciężej się pewnie dogadać z multiplexami.
1: Idziesz jutro, odbierasz nasze wyjściówkę, no, i bierzesz coś na poniedziałek już, jeżeli można.
0: Ale w Ninie też będzie jeden pokaz.
1: No to właśnie ten. Który? Za 120 zł.
0: Który?
1: Ten Omasta gra muzykę. komedy.
0: Aha, okej, okay, no tak, ma to sens. No i Warsaw Tower Kino w chmurach, jest cała sekcja poświęcona.
1: Ona była w zeszłym roku bardzo oblegana, no bo każdy chciał
0: pójść, tak, obejrzeć w Warsaw Tower.
1: Jaka sekcja? W chmurach.
0: W chmurach, no. Się nazywa. Jakie filmy?
1: Tam właśnie Stowarzyszenie Umarłych Poetów.
0: Nie. Nie? Nie. To Stowarzyszenie Umarłych Poetów to jest tam Kocham Kino czy coś. Tutaj masz Following Christophera Nolana, jeden z jego pierwszych filmów. Historie równoległe. Król Królów. I Zaproszenie jest w chmurach.
1: Dla mnie?
0: Nie, Olivia Wilde, ten nowy film.
1: Wiem. Polecam bardzo serdecznie.
0: Nie mogłem się jakoś... Co pierwsza scena się nie mogę przebić.
1: Ona serio?
0: Jakoś źle ustaje. No jest ta scena, jak
1: on wraca do
0: siedzi,
1: domu?
0: Siedzi taki... Nawet do tego nie nachodzę. Siedzi taki smutny, słucha chyba jakoś coś, brzdąkają kolesie, wstaje i wychodzi. Myślę, nie mam ochoty na akurat ten film, nie mam ochoty. Ale może w końcu się przełamie.
1: Bo go pokazuje jako gościa, który ma jakiś związek z muzyką, ale jest potwornie zmęczony tym. A potem, no, musisz się dowiedzieć, możesz się dowiedzieć, dlaczego taki jest. Dlaczego taki zgorzkniały, być może, że musiał pokonać pół miasta, żeby z roboty dojechać
0: do
1: domu.
0: Jak się uważa, warszawski festiwal postara, jak poprosi, zaprosi, to może w chmurach obejrzę ten film. A jak nie...
1: Nie będzie już dla ciebie miejsca tam. To jest super film i ludzie na niego pójdą bez problemu. Nie będą mówić, że o Jezu, muszę się przebić przez pierwszą scenę, która trwa 5 minut.
0: Jak 5 minut, ona trwa za 30 sekund. Jak się mogę przez nią przebić? Dobra, Koper, bo the tide is now w takim razie. W sensie nasz tide się kończy. Coś jeszcze masz do dodania? Serial jakiś oglądałeś, mówiłeś?
1: Oglądałem serial. Który musiałem obejrzeć z Mileną, żeby nie czuć się głupio.
0: No
1: bo to jest w kategorii chodzi young adult romance chyba, czy coś takiego.
0: Brzmi jak coś idealnego dla 40-letniego faceta.
1: Ale właśnie odkryłem to dzisiaj, myślałem sobie o tym, że to jest jednocześnie film dla nastolatków, dwudziestolatków, czyli nastolatków, którzy być może przeżywają to samo i tak bardzo cierpią, że nie wiedzą, co robić w wakacje, że muszą się udać na bezludną wyspę kanadyjską, nie bezludną, ale o taką, no...
0: Małoludną
1: wyspę kanadyjską i tam wśród tych pięknych jezior się kłopotać i przeżywać przygody miłosne i myśleć sobie, będę musiał dorosnąć na koniec wakacji, bo studia czekają. To dla nich, dla tych, którzy jeszcze to pamiętają, bo to było 2 lata temu albo 3 lata temu, to przeżywali i teraz mogą sobie powspominać faktycznie, jak to było, kiedy pieniądze spadały z nieba, dorośli nas nie pilnowali, a my nadal byliśmy trochę niepewni siebie. Oraz...
0: Dla tych, którzy mówią, głupcze, nie wiesz, czego nie cenisz, po prostu doceń.
1: Też, ale też pewnie, to jeszcze nie dla nas, ale już niedługo dla nas, czyli dla tych rodziców, którzy martwią się, że ich nastoletnie dzieci trzeba jakoś zaopiekować, bo przecież nie może być tak, że one tak beztrosko spędzają ten czas i nie daj Boże, pójdą za głosem serca i nie pójdą na Harvard, tylko zostaną na tych bezludnych, małoludnych wyspach kanadyjskich. Jest to przyjemny 8-odcinkowy serial. Piszą ludzie o tym, że to jest spadkobierca Dawson's Creek, czyli tam Jeziora Marzeń, które kiedyś...
0: Chryste, panie, to jako rekomendację to wspominałem,
1: tak? To jest taki serial...
0: Znaczy ja nigdy nie oglądałem Jeziora Marzeń. Wiem tyle, że oglądał to mój przyjaciel Jarek, który kochał się w Katie Holmes, która tam nazywała się Joey?
1: Możliwe, tak. No i tak, to moja siostra na przykład... oglądały, czy tam...
0: To były takie, co siostry oglądały, serio.
1: I ty mówisz, że się ogląda... To ty taki, oglądacie? A potem się okazało, że... można się wciągnąć, są wakacje, co będziesz robić? Tam takie, miłosne rzeczy. Bardzo sprawnie, fajnie opowiedziane, jest dobra, moim zdaniem dobra, młoda obsada, chociaż nie sprawdzajcie, ile ci ludzie mają tak naprawdę lat, a kogo grają. Nie wiem, czy to wam popsuje zabawy, czy nie. Myślę, że nie, ale fajnie jest czasem westchnąć z politowaniem, ale też trochę się zawstydzić, zamknąć oczy, że o nie, co tam się w ogóle wyprawia, jak ci ludzie się zachowują. Dobrze, że...
0: Fajnie jest w ogóle czasem obejrzeć serial, który nie ma jakiejś takiej wielkiej stawki, który albo nie jest kandydatem najlepszego serialu tego roku, albo nie jest właśnie jakimś trzymającym w napięciu psychologicznym thrillerem, czy...
1: Jest to bez kompleksów zrobione.
0: Tylko coś takiego, do czego seriale zostały stworzone, czyli spędzanie czasu i eskapizm.
1: I postaci nie są aż tak debilne, że jesteś w stanie prześwietlić je na pierwszy rzut oka i pomyśleć sobie, ha, to ten osiłek ze szkoły średniej, który jest z pozoru, na przykład jest przystojny, ale tak naprawdę jest zły. A to jest ten młody, wrażliwy chłopak, który jest, nie ma absolutnie żadnych wad, poza tym, że jest biedny jak mysz kościelna. Są jakieś takie niuanse, szarości.
0: Brzmi to jak Beverly Hills 90-210.
1: I trochę, tylko że to nie jest tego typu serial. To nie jest ten serial, w którym trzeba ci tłumaczyć, co Brandon i Brenda
0: to rodzeństwo akurat było.
1: Nabroili w poprzednim odcinku, albo Steve, tylko... No, jest to 8 odcinków, więc nie zdążysz, chociaż każdy jest poprzedzony tym, co się wydarzyło w poprzednim odcinku.
0: Nie jest to tasiemiec, tylko jest to
1: miniserial. I polecam. Polecam. 17-letnia Annie dziedziczy tajemniczą wyspę po nieznanym dziadku, odkrywa rodzinny sekret. No tak, no to są...
0: Biedna,
1: no. Mieszka w Nowym Jorku, otoczona jest wszelkimi luksusami, ale dowiaduje się, że dziadek jej zostawił w spadku wyspę w Kanadzie i wszyscy mówią tak, gdzie będziesz lecieć? Do Kanady? Absolutnie. Wilki cię zjedzą. Więc no tego typu sprawy, ale można się też uśmiechnąć i odstresować. Zamiast kolejnego odcinka Top Model na przykład można sobie zaserwować Sterling Point. Tak się to nazywa. Nie ma polskiego tytułu. Tak się nazywa ta wyspa. Nie mogli wymyślić czegoś dobrego jak Jezioro Marzeń. Wyspa Uciech na przykład.
0: To w ogóle nie ma sensu, bo Dawson, bo Creek to jest...
1: Strumień.
0: Strumień.
1: Czy to?
0: Jezioro Marzeń nie ma żadnego sensu.
1: To jest, zapisujemy to do naszej Biblii kiepsko przetłumaczonych amerykańskich, angielskich tytułów. Dawson's Creek, Jezioro Marzeń.
0: Ten strumień marzeń też nie brzmi zbyt dobrze.
1: Ale jezioro, strumień Dawsona to też...
0: Taką szansę minęli na strumień Dawsona. Dobra, tyle. Pozdro, hej.
1: Pozdro. Hey,

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści to prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października, Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
1: Reklama. Radio Campus.

Kocham kino, płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś

0: pojęcia nie mam dalej, ale melanż.
1: Reklama. Może to ostatni raz, kiedy legalnie zapraszamy Cię na warszawski festiwal piwa, zanim wejdą przepisy, które zakażą mówienia o piwie jakościowym, bezalkoholowym, tworzonym z pasją przez najlepsze rzemieślnicze browary. Ale zanim to nastąpi, udowodnimy Wam, że polski craft nie bez powodu uważany jest za najlepszy w Europie. 15-17 października. Stadion Legii Warszawa. Bilety na eventim.pl.
2: Reklama.
3: KKK Campus.
4: Same sztosy.

This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Esto lo siento mucho, mi amor, te quiero mucho, pero...
1: Jakbym jeszcze dziabnął coś, to bym Evrut dopiero flow złapał. Muszę to zrobić dla Evrut tej kultury.

0: Zaczynamy Hip Hop Campus. Dzisiaj lekki potop szwedzki, ponieważ gościem naszym jest Szwed SWD.
1: Siema, witam serdecznie.
0: Świeżo tak jest.
2: Cześć Jarek. No dzisiaj zamieniamy studio w taki duży sklep meblowy.
0: Tak, możemy.
1: Dobrze to zczytałeś.
2: No, dzisiaj będziemy też rozmawiać o czeskiej płycie. Producerat AF. To jest po szwedzku, co nie?
1: To jest po szwedzku.
2: I to znaczy wyprodukowane przez. Ale co sprawdziłem.
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak.
2: No, bo się zbliża płyta Szweda SWD.
0: Tak, wielkimi krokami.
2: Tak. Powiedz, Nagiz, od czego dzisiaj zaczęliśmy audycję, żeby wprowadzić słuchaczy w odpowiedni klimat.
0: Zaczęliśmy od najnowszego singla Veny z płyty Monochromy 2, którą popełnił wraz z Quizem, był to Prime 2, a później...
1: I pozdrawiamy serdecznie Venę i Quiza.
0: Później poleciliśmy od razu z solowym numerem Rufusa, Panama, gdzie gościnnie udzieliła się Kyoku, a na produkcji oczywiście Szwed.
1: Tak, aż poczułem zew wakacji w Hiszpanii.
2: Krążą słuchy po mieście, że dzisiaj wyszły 3 single na twoich bitach, to prawda?
1: Tak jest. Czy 3, czy 2? W sumie, poczekaj, musiałbym zajrzeć w telefon, bo już trochę tego nie ogarniam. Tak, dzisiaj wyszedł numer z Ketsem i wyszedł taki ziomal małolat, z którym pracuję. Współprodukowałem mu album, nazywa się Gryca. Sprawdzajcie, bo na pewno w ciągu najbliższego roku będzie o nim głośno.
2: A w tym roku, tak jakbyś sobie policzył, to ile już wyszło kawałków innych artystów na twoich bitach? Nie licząc oczywiście płyty producenckiej, którą przygotowujesz.
1: Kurczę, myślę, że jak powiem 20, to no nie skłamię.
2: Okej, okay, no to dobrze, to robota idzie do przodu.
1: Tak jest.
2: No, Arek, powiedz, jak w ogóle te przygotowania do płyty, no bo to już, ile wyszło singli? 4? 4, 5?
1: 6.
2: 6, no.
1: 6. No, jeszcze szykuję małą niespodziankę, bądź dwie do płyty, jeśli chodzi o single, więc to jeszcze nie koniec, dlatego jeszcze nie podałem daty premiery. Na pewno mogę powiedzieć, że to będzie w tym roku. Przygotowania, jak z każdą płytą, kupa roboty. Aczkolwiek o tyle te przygotowania się różnią od wszystkich przygotowań, wszystkich płyt, przy których uczestniczyłem, że jest to moja jednak pierwsza płyta, więc poniekąd czuję się trochę jako debiutant, co jest po 15-letnim doświadczeniu takie trochę dziwne uczucie, aczkolwiek towarzyszy mi euforia i stres zarazem, bo oczywiście chcę to dowieść najlepiej jak potrafię, na najwyższym poziomie, nie zawieść gości, których jest też naście, ale cieszę się, że udało mi się to zrobić naprawdę w, myślę, rok i 4 miesiące, bo jak zaczynałem, to nie sądziłem w ogóle, trochę nie wierzyłem w siebie, a teraz się okazuje, że to już jest gotowe. I pamiętam takie spotkanie z Magierą. Widziałem się w jednym studiu z nim i w sumie go poznałem pierwszy raz na żywo, bo pracowaliśmy zawsze drogą internetową. I mówię mu, bo on się pyta, co tam u mnie. Ja mówię, że no kurde, słuchaj, no robię płytę producencką, pierwszą swoją. A on tak popatrzył z takim trochę rozżalonym wzrokiem i pyta się, czy mam już antydepresanty.
2: No pamiętam Magiera, tą płytę, jak się ta jego płyta nazywała, z tą żółtą okładką, też był u nas w audycji z nią. Mm-hmm. No ona wyszła gdzieś tam w 2019 czy 20, chyba jakoś tak.
1: Tak, ale te płyty producenckie mają taką opinię, że jest to mordęga.
2: Ale to było chyba twoje marzenie od dawna.
1: Odkąd pamiętam tak naprawdę, że zawsze chciałem tą płytę wydać, być odpowiedzialny za wszystko, brać wszystkie problemy i komplikacje na bary i się z tym po prostu zderzyć i w sumie jestem zmęczony, ale pozytywnie i nie mogę się doczekać premiery i zacieram ręce, żeby od razu od kopa zrobić drugą.
2: A to, można powiedzieć, że ta płyta jest taka trochę made in Barcelona, a nie tylko made in Sweden?
1: Wiesz co? Tak, bo jak robiłem taki research, bo utworu będzie dość dużo jak na te czasy, bo teraz się robi krótkie płyty, a ja zrobiłem długą płytę, to myślę, że 70% muzyki, która powstała, powstała właśnie w naszej ukochanej Barcelonie.
2: No fajnie, elegancko. Słuchajcie, dzisiaj do 23 naszym gościem jest Szwed SWD. Słuchamy singli z nadchodzącej płyty producerat Af Szwed. Dobrze to czyta?
1: Tak jest.
2: Nie Af, żadne, tylko Af.
1: Af.
2: Przez.
1: W sensie to jest takie troszeczkę czytanie spolszczone, bo no umówmy się, język szwedzki jest językiem, który ma bardzo trudny ten zakres wymowy po prostu językowy. Jeśli się nie uczysz szwedzkiego, to lepiej nie czytaj po szwedzku, tylko to albo z polsz, albo z angielszczość. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, ale żeby sobie po prostu uprościć, bo jak wrzuciłem to w jakiegoś translatora i mi to przeczytał, to myślę, żebym spędził chyba dobry tydzień na tym, żeby przeczytać to dobrze.
2: Przyszło mi do głowy takie pytanie, czy starałeś się zaprosić rapera jakiegoś ze Szwecji na płytę?
1: Starałem się, ale od razu uderzyłem z wysokiego C i nie jest powiedziane, że nie, jeszcze czekam, bo mam ostatnie parę tygodni na to, myślę, że ze 2-3, bo już jestem na finiszu, ale trzymam kciuki za to, że to się uda. A jak się nie uda na to się uda na następną.
2: Mhm. Dobra, to teraz lecimy z kolejnym kawałkiem. Co to będzie?
0: Tutaj właśnie może naszemu gościowi dajmy wybór, tak jak to zwykle w naszej audycji bywa.
1: A, czyli ja sobie losuję.
0: Tak, maszyna losująca jest wolna.
2: Wybierasz tak, możesz sobie nawet.
1: A, ja sobie wybieram w ogóle, kurczę. No to ja myślę, że skoro jesteśmy przy tematach płytowych, to chłopy Don't Cry.
2: Okej, no to jest drugi singiel?
0: Trzeci.
2: Okej, no w ogóle te łzy coś tutaj się pojawiają na tej płycie, prawda? Nie tylko w tym
1: troszeczkę
2: kawałku,
1: ale
2: do tego dojdziemy.
1: Dobra.
2: A teraz kawałek Chłopy Don't Cry. Szwed SWD jest naszym gościem. O utworze sobie zaraz porozmawiamy.
1: Tak jest.
2: Pop Campus.
1: Jo. Yeah.

Dziufdzie mówię, że jest wszystko spoko. Uśmiech chowa, co nie widzi oko. Mama mówi, że jest spadłem z nieba. Dumny uch, ale gdzie spadochron? Się modliłem kiedyś, Boże ochron. Teraz w dupie mam, kto po mnie przyjdzie. Uśmiech wciąż na moim pysku, nawet jak mi nic nie wyjdzie. Full fat.

0: No i jesteśmy z powrotem po wysłuchaniu Chłopy Don't Cry autorstwa Szweda SWD.
1: No i nie tylko Szweda, bo tutaj na mikrofonie Paluch. I ciekawa reprezentacja. Powiedz o tych gościach, których zaprosiłeś do tego kawałka, Arek.
2: No cała historia zaczęła się od polskiego, z którym się poznałem w RHW Studio dzięki Onarowi, bo oni gdzieś tam się wcześniej poznali, a Onar, jak już wiemy, wspiera bardzo mocno ludzi z Andera i w ogóle młodych twórców. No i poznaliśmy się z polskim i tak powstał, kurczę, Chłopy Don't Cry. Zaczęliśmy od bitu, który zrobiłem, pamiętam, w Tajlandii. Jak dobrze pamiętam, to chyba ten bit zrobiłem w Chiang Mai. Tylko że on trochę brzmiał inaczej, bo jednak jak poznałem polskiego, to zobaczyłem, że jednak ten British style w nim bardzo mocno grał, że tak powiem. I wspólnie przerobiliśmy sobie ten bit. No i później się dograł KS, czyli nasz raperski irlandzko-polski człowiek. I dopiero później to trafiło do Palucha, który od kopa w sumie nagrał zwrotkę, bo w ciągu tam paru dni, bo...
1: Spod palca
2: dokładnie. Bo
0: tak
2: powiedział, że no, numer jest po prostu świetny, fenomenalny i że bardzo się jara i w sumie mi za to dziękował, że dojebany numer.
1: No, proszę, piękny, prosimy piękny nie przeklinać.
2: Numer, piękny numer.
3: To nie Areczku,
4: Tajlandia.
3: Nie wolno.
4: To nie Tajlandia tutaj. To nie tylko mango i inne
2: tak
4: kokosowe. No tutaj też ten skład utworu jest reprezentatywny dla całego twojego albumu pod tym kątem, że eklektyczny jest. No, bo powiedz, czym się kierowałeś generalnie, zapraszając ludzi na swój projekt?
2: Wiesz co, na pewno tym, żeby było nieprzewidywalnie. Nie wiem dlaczego i skąd mi się ten pomysł narodził, ale nie chciałem robić oczywistych kolaboracji, bo jednak uważam, że łączenie ludzi z rapu, z różnych zakątków tego rapu, bo jakby żyjemy w czasach, gdzie no ten hip-hop nie jest tylko boom-bapowy, tylko mamy trochę trapu, trochę bardziej takiego rap-klubu, trochę rap-koru i tak dalej, i tych podgatunków jest mnóstwo i zazwyczaj ciekawie to wychodziło, kiedy właśnie łączyłem tych ludzi na rzeczach, nawet na bitach, które nie są dla tych artystów oczywiste. I przykładem na to dobrym jest utwór Sweter znanej marki z Maciasem, gdzie no, Maciasa znamy bardziej z trapowych produkcji, szybkich hi-hatów, dudniącego basu, 808. A tutaj to był pierwszy bit, który mu puściłem i pod który on zarapował. Od razu miał na to pomysł. I w sumie też jak wyszedł z kabiny, to mówi: stary, ja się w sumie tego nie spodziewałem, nie? I dzięki temu się wytworzyła jakaś fajna energia, fajna chemia w studiu, która pozwoliła zrobić, uważam, naprawdę chodliwy, słuchalny, dobry numer.
1: To oczywiście reprezentant White Widow,
2: Widow.
1: Ale też z tego co widziałem, to musiałeś go przykuć łańcuchem, żeby ci nie uciekł.
2: Gadaliśmy o tym, że to ujęcie jest takie dość kontrowersyjne i dziwne, ale w Warsaw Sneakers Shop, których serdecznie pozdrawiamy, gdzie były nakręcone ujęcia do klipu Sweter znanej marki, mieli po prostu designerski, fajny stojak na ubrania i jakoś tak to się rozłożyło, bo czegoś brakowało Crisisom w kamerze i zadecydowali, że to jest ładny obrazek. Ja się z tym zgadzam, aczkolwiek wiadomo, że można to tak odebrać.
0: Nie, różni raperzy nagrywają zwrotki, także jeżeli cel uświęca środki, tak? Dokładnie.
2: Dokładnie.
0: Jeżeli cel został osiągnięty, to tak jakby wszystko jest możliwe.
2: Tak jest.
1: Nie, no w historii hip-hopu raperzy zwykle nagrywają klipy w łańcuchach, także...
2: No właśnie, więc
1: nic się tutaj
2: jest łańcuch,
1: nie wydarzyło.
2: Jest łańcuch i się wszystko zgadza, tak?
4: No to chyba zaraz polecimy właśnie z tym kawałkiem, podejrzewam. A opowiedz w ogóle właśnie, jak się poznałeś z Maciasem i tutaj...
2: No z Maciasem ta sama historia, co z polskim, czyli Onar tutaj był osobą, która konektowała mocno w tym, żebyśmy się spotkali. No Marcin ma ewidentnie wyczucie do tego, żeby łączyć muzycznie artystów i jestem za to bardzo wdzięczny, bo czy wpadłbym na Maciasa sam? Nie wiem, bo znałem White Widow, ale no nie... Na tamten czas, ja pamiętam, że wtedy chyba Macias wydał swój chyba album solowy i wydał taki mocno chodliwy singiel, gdzie ujęcie nagrywał chyba w Japonii. Jeśli się mylę, to...
4: Tak, pod jakimś wodospadem, tak, w białym
2: tak,
4: kimonie,
2: tak. I to takiego. Jest w ogóle też przepiękny, głęboki numer z głębokim przekazem i pamiętam, że to też zrobiło na mnie tak ogromne wrażenie, że mówię, kurde, ten gość ma ogromną wrażliwość i wyczucie muzyczne i jak go poznałem w studiu, to rzeczywiście się okazało, że jest bardzo umuzykalniony.
4: Z Göteborga na górę Fuji, ale tutaj Onar jawi się jako twój taki asystent wykonawczy.
2: Producent wykonawczy, współproducent wykonawczy albumu, tak.
4: No się tak się martwię o Marcina, bo widziałem, że ostatnio zamiast pić piwo, to ćwiczy cały czas.
2: Cały czas ćwiczy. Pozdrawiamy Marcina.
0: Pozdrawiamy.
2: Ćwicz dalej, Marcinku.
4: Bo Marcin, niedługo będziesz wyglądać na pełnoletniego i nawet jak już będziesz chciał kupić sobie piwo, to ci nie sprzedadzą.
2: Dokładnie, ale super formę ma i też motywuje do tego, żeby się ruszyć i zadbać o siebie, bo kto jak nie my?
4: No, ja dzisiaj zrobiłem lasagne z dynią, także...
0: Tak halloweenowo,
4: No wiecie, teraz w dyskontach są bardzo tanie dynie. Akurat w Czechach jest przecena slewa 70%, także no, nic tylko potrawy z dyni gotować.
2: Ja tylko. Krem z dyni.
4: Krem z dyni.
2: I to jest dużo fajnych. Tak, dokładnie.
4: W Termomixie to jest całe mnóstwo przepisów z dynią. Ale zostawmy to. Lećmy z kolejnym kawałkiem z płyty. W audycji też będzie konkurs, bo zbliża się Warszawski Festiwal Piwa już za tydzień.
2: Pozdrawiamy ludzi lubujących się w tym festiwalu.
4: No, pozdrawiamy wszystkich beer geeków z całego świata. Zaczynamy w czwartek 15 października, do soboty 17 października, jak zwykle na Stadionie Legii Warszawa to się będzie odbywać. Oczywiście będą też akcenty tutaj związane z Chmielotokiem, bo w sobotę o 16.15, moim gościem na Chmielotoku Live na scenie będzie numer raz, a w piątek gramy Craft Rap, czyli koncert rapowy z Cascade Flowem i z Majorem, także w końcu ten hip-hop tam z tym piwem się będzie łączyć.
2: Ekstra, nie słyszałem, że taki format jest.
4: Tak, no ja mam dużo kawałków o piwie, ja będę miał jeszcze więcej.
2: Dokładnie.
4: Także każdy sobie rzepkę skrobie.
2: Tak jest.
4: Także bądźcie czujni, myślę, że konkurs zrobimy pod koniec audycji, ale to spokojnie. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o pizzy mrożonej, bo za dużo tego jest w przestrzeni.
2: Za dużo, za dużo. Lasagne jest dużo lepszym tematem.
4: No, szczególnie, że...
2: Autorska.
4: Kalorii pewnie podobna ilość. Dobra, to lecimy w takim razie Hip Hop Campus do 23. Szwed SWD dzisiaj jest naszym gościem.
2: Jo.
4: Słuchamy przedpremierowo utworów z nadchodzącego albumu Szweda pod tytułem Producerat AF Szwed i w takim wypadku kolejny kawałek właśnie teraz przed wami.

0: Szweter znanej marki, szweter z WD, Macias.
1: Yo.
0: To był chyba pierwszy singiel dodać, z płyty producera Tapał Szwed, prawda?
1: Tak jest. Pierwszy singielek.
2: Jeszcze tylko chciałem dodać a propos tych newsów imprezowych, że jutro w Progresji bitwa o południe się odbędzie w ciekawej formule, bo będzie to bitwa drużynowa. No i my tutaj kibicujemy drużynie, w której Oxon, Cascade Flow i Felix startują, także
1: niech wygrają.
2: W freestyle na wysokim poziomie i w ciekawej formie, to jutro wbijajcie do Progresji. Myślę, że będzie tam bardzo gorąco i dużo emocji tam będzie się przewracać w trzewiach uczestnikom, ale także pewnie publiczność coś uszczknie.
1: Jak to na bitwach freestyle'owych w Polsce, tak?
2: No, jak to na bitwach freestyle'owych, a ta bitwa o południe faktycznie się fajnie rozwija, to już jest na Torwarze przecież była poprzednia, teraz Progresja, widać,
1: super.
2: Grubo tam chłopaki działają, pozdrawiamy serdecznie organizatorów.
1: Tak jest.
2: Szwed, ja chciałem cię podpytać o warsztat producencki, bo tak sobie czasem spoglądam na rolki, co tam działasz, na te sprzęty, które testujesz, i zastanawiam się, jak twój warsztat się zmienił na przestrzeni ostatnich lat, jakie nowinki wprowadziłeś do użytku, które w jakiś sposób po prostu zrewolucjonizowały proces tworzenia bitów u ciebie.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o właśnie sprzęty i jakieś tam nowe super wtyczki, to u mnie góruje przy tej płycie przede wszystkim góruje minimalizm. Więc raczej się pozbywam rozpraszaczy i zbyt dużej ilości niż generowanie kolejnych narzędzi, które pozwalają odkryć coś nowego. W sensie takim, że szukam po prostu dobrych brzmień, czegoś, co mnie inspiruje, i na przykład bardzo dużą rolę odgrywa tutaj firma Arturia, na której wyprodukowałem naprawdę dużą część, jeśli chodzi o brzmienie basów, syntezatorów, i nie jest to reklama, tylko po prostu uważam, że narzędzia tej firmy są super, i dzięki też firmie Audiotech udało mi się zdobyć naprawdę narzędzia, które pozwalają mi w takiej małej ilości, czyli mniej znaczy więcej dla mnie, bo mam parę narzędzi, na których pracuję i udaje mi się osiągnąć cel, który sobie gdzieś tam wymyślę. No. Więc jeśli chodzi o te technologiczne rzeczy, tak ci przerwę jeszcze, to właśnie większość tych bitów produkuję właśnie nie w studiu, tylko produkuję w różnych miejscach, czy na Mazurach u przyjaciół, czy u mojej narzeczonej w piwnicy w domu jednorodzinnym, że raczej postawiłem na otoczenie, które mnie inspiruje, niż narzędzia, które mają mi coś dać.
2: To Miles Davis miał jedną trąbkę, jakoś sobie dawał radę. Ale to
1: o to chodzi.
2: To, że narzeczona cię trzyma w piwnicy? No ładnie.
1: Czasami tak, wiesz jak to jest.
2: Moja żona mówi, że ta lasagna z dyni znakomita.
1: Tak, znakomita, no to
2: chwalę się, że
1: to nie będzie piwnicy.
0: Nie będzie piwnicy.
1: Nie będzie piwnicy w twoim wypadku.
2: Ocena 4,8 na Kukido, to się nie mogło nie udać.
1: Dokładnie.
2: Musiało się zakończyć sukcesem.
1: No, także dalej jakby szukam po prostu ciekawych brzmień i czegoś, co mnie muzycznie inspiruje. Przy tej płycie wróciłem do albumu Kanye'ego Westa 808 Heartbreak, bo podoba mi się brzmienie tej płyty. I jak na tamte czasy, to była płyta dość innowacyjna i ludzie trochę w to nie wierzyli, trochę wariowali, a w tych czasach jest to podstawą w ogóle brzmienia, to co było na tamtej płycie, i mówię, pod kątem, wiadomo, jakiś tam politycznym i tak dalej, na je nie patrzę w ogóle w taki sposób, bo mnie to w ogóle w życiu mało interesuje. Interesuje mnie po prostu jego muzyka, jego sposób do tworzenia i generowania nowych, ciekawych brzmień.
2: A jak się zmienia twoje podejście do samplowania na tej płycie, na którą czekamy? Będzie dużo sampli, czy bardziej tutaj generujesz na syntezatorach różne rzeczy?
1: Kurczę, mogę zdradzić, że takim moim patentem na tej płycie jest to, że wyszukuję jakiś najbardziej dziwny dźwięk. Tak jak w przypadku bitu Maciasa, na przykład gdzieś na płytach, nie wiem skąd mam te płyty, ale od jakiegoś wyższego stażem producenta dostałem po prostu zbiór sampli i tam był jakiś taki ryk, kurde, ptaka amazońskiego jakiegoś czy coś i od tego zacząłem robić bit, do tego położyłem perkusję i złapałem za klawisz, wygrywając po prostu akordy i w sumie większość bitów w taki sposób zacząłem, że jakiś dziwny, nieoczywisty sound poprowadził mnie do tego, żeby stworzyć bit.
2: No, po prostu masz dwie prawe dłonie do robienia bitów.
1: Dokładnie.
2: No to chyba taki w ogóle na razie mój ulubiony singiel, który się ukazał, to właśnie dwie prawe dłonie, no ale to, co tu się dziwić. W końcu na mikrofonach dobrzy raperzy też tutaj się produkują.
0: Tak jest, ewidentnie to jest taki najbardziej, można by rzec, hip-hopowy, taki korowy singiel właśnie z tej płyty.
1: Myślę, że
2: szkoda, że nie namówiłeś Erosa na autotune jakiś, jakby Ero tak na autotune coś zaśpiewał.
1: A kurde, słuchaj, nigdy nie wiemy, co tam Michał, kurde, szykuje, wiesz.
2: No, to już takie rzeczy to chyba już za nim, tak myślę.
0: Albo przed nim jeszcze.
1: Albo przed nim jeszcze.
0: Może kiedyś dany nam będzie usłyszeć Michała na autotune.
2: No.
1: To by było bardzo,
2: za to
1: bardzo ciekawe, aczkolwiek uważam, że Michał ma na tyle oryginalny głos i swój własny styl, że myślę, że autotune by się zawstydził.
2: No ale też jest ciekawa, aby ta barwa na autotune, bo to też na pewno ten efekt by był całkowicie nową jakością.
1: No tak właśnie, sądzę. Ciekawe.
2: Także tutaj Ero, jeśli słuchasz audycji, to do roboty. Włączaj autotune'a i nagraj coś na tym urządzeniu. Proponuję, żebyśmy lecieli z kolejnym kawałkiem, bo mamy tego sporo, nie, Norbert? Trochę tam pocenzurowałeś.
0: Sporo mamy.
1: Parę jest.
2: To teraz oczywiście dwie prawe dłonie, no, czyli to, co już
1: polećmy z klasyką.
2: Może jeszcze jakaś anegdota na temat tego utworu?
1: Kurczę, anegdotka taka, że wysłałem jeden beat za pierwszym razem. No taki dość mocny, bardziej w stylu właśnie, bardziej bym powiedział jakiś taki Terror Squad czy MOP. No taki bardzo, nie, inaczej, to był beat w stylu Vinnie Pace. I oni mówią, że super, ale kurde, czują, że coś innego gdzieś im tam gra. No i poprosili mnie o paczkę bitów. Nie wiem, no dobra, no mam tych bitów sporo, więc stworzyłem im niedużą paczkę, bo nie lubię robić dużych paczek. Albo coś będzie, albo nie będzie, albo wysyłamy następną. No ale tam z, nie wiem, 10 bitów dostali i wybrali bit. I wybrali bit sprzed, myślę, dobrych 5-6 lat. Mhm. Z którym tak naprawdę nie odświeżałem go, bo uważam, że jeśli coś jest dobre, to nieważne ile ma lat. Jeśli gra, to gra.
2: No to bit z czasów pandemii, jeśli tak dobrze liczę.
1: Dokładnie.
0: Pandemiczny bit.
1: Pandemiczny bit.
2: Ale jak to, że oni razem wybierali ten bit?
1: Tak, w jednym... tak. I w 100% się zgodzili co do tego jednego bitu. No i mieli rację, no.
2: Dwa Michały zawsze się dogadają.
1: Podobno. Dokładnie.
2: No to lecimy w takim razie z kawałkiem dwie prawe dłonie. Szwed SWD w Hip Hop Campusie do 23.
1: A je. Szwed.

0: Ero, Wena, Szwed, dwie prawe dłonie przed chwilą w Flip Club Campusie. A my rozmawiamy tutaj ze Szwedem, głównie o tym, co się u niego dzieje, głównie o nadchodzącej płycie producera TV Szwed. I powiedz mi, Arku, co cię skłoniło do, że tak powiem, opuszczenia troszeczkę ram hip-hopowych?
1: Myślę, że muzyczny głód. Kiedyś wspominałem nawet chyba u was, że moje korzenie sięgają hip-hopu, ale też sięgają popu i przede wszystkim R&B, które starałem się robić, mieszkając jeszcze w Chełmie. No i tak można powiedzieć, że muzykę R&B kocham i jest to moim naprawdę takim niespełnionym marzeniem trochę, i z drugiej strony teraz się cieszę, bo jak patrzę na mainstreamowych zawodników, to widzę, że to R&B gdzieś tam wraca, zaczynają tak samplować, dziewczyny zaczynają tak śpiewać, gdzieś ten autotune trochę idzie w odstawkę, a zaczyna się...
0: Myślisz, że autotuna już w dzisiejszych produkcjach jest troszeczkę przesyt?
1: To może, wiesz co, może ja nie wiem, czy to jest przesyt, czy po prostu już tego tak dużo wyszło, że już nie ma na to pomysłu nowego, bo wiadomo, człowiek jest istotą, która się też męczy, jeśli czegoś ma za dużo, więc... Nie wiem, czy to jest przesyt, czy po prostu szukanie czegoś nowego, no bo tak jak znamy, od zawsze historia zatacza koło i chyba jesteśmy w tym momencie, tylko że to wraca w takim nowym podaniu, nie?
0: Tak, w odświeżonej nieco wersji. A powiedz mi, jeżeli chodzi o brzmienie albumu, mix, mastering, to tutaj sam robisz wszystko, że tak powiem, od deski
1: nie,
0: do deski?
1: Nie, wiesz co, zwariowałbym, jakbym miał sam robić, bo już za bardzo znam materiał, więc jedyne, co bym, jakbym miał to sam miksować i masterować, to bym pewnie tylko to zepsuł, bo lepszy jest wrogiem dobrego, zawsze powtarzam. No tutaj jakby taki final mix, master, odpowiedzialny jest Sir Michu, którego serdecznie pozdrawiam. Jest bossem brzmienia, uważam, i doskonale się zrozumieliśmy. Tutaj jest duży plus, bo pracujemy w jednym dawie na jednych narzędziach i ja mu robię taki premix, gdzie już ustawiam wszystkie grupy, efekty.
0: Aha, czyli jednak czuwasz.
1: Tak, jak najbardziej.
0: Nie pozwoliła ci na to, żebyś komuś oddał w 100%.
1: Na pewno. Więc Michał, myślę, że też się cieszy z tego, że ma tak przygotowany album, że odpala tylko projekt i słucha i robi coś naprawdę lepiej, bo on te utwory słyszy pierwszy raz i od razu zauważa, gdzie można coś zrobić troszeczkę lepiej, coś wyciągnąć, coś wyeksponować, więc no, z tego brzmienia jestem bardzo zadowolony, bo uważam, że nie brzmi to tak samo jak wszystko, nie jest to też za bardzo alternatywne brzmienie, tylko jest po prostu dobre.
2: Ale jeszcze podpytamy cię, bo na pewno śledzisz różne nowości z oceanu. Który album ostatnio na tobie wywarł wrażenie silne? Bo na przykład ja jestem fanem płyty Ricky Badu z Alchemistem, Before the World Blows, albo Busta Rhymesa z J. Dillą. O, też fajna płyta. Co tak
1: kurczę,
2: tobie wpadło najbardziej?
1: W ogóle zauważyłem, że nadużywam słowa kurczę, ale to tylko na wywiadach. W życiu codziennym tego nie robię.
0: Ale to lepiej w tę stronę, wiesz.
1: No tak.
2: W Szwecji tak ludzie mają, że ciągle o tych kurczakach rozmawiają.
1: Nie, dokładnie. Słuchaj, no płytę Ricky Badu i Alchemista jeszcze zostawiłem sobie, że tak powiem, na jakiś fajny moment, żeby mieć na to czas sobie odpalić i usiąść i odsłuchać albumu tak prawilnie od deski do deski. Polecał mi to.
2: Z Izą sobie puśćcie wieczorem koniecznie, bo to jest taki album na wieczór.
1: No właśnie Filip Kalinowski, którego też serdecznie pozdrawiam. Właśnie zapytał się, czy słuchałem. Ja powiedziałem, że jeszcze nie miałem właśnie chwili czasu, a nie chcę tego słuchać tak, kurde, w samochodzie na biegun po dwa kawałki, tylko chcę usiąść po prostu i odsłuchać całego albumu, bo jest to ogromne wydarzenie dla mnie. I chyba pójdę właśnie za radą Filipa, żeby właśnie znaleźć na to czas. Tutaj anegdotka a propos albumu. Filip jest też moim wsparciem, ja to tak nazywam. To jest moje wsparcie merytoryczne, czyli wpadamy wspólnie właśnie, jak możemy połączyć artystów i no mówię, pisanie tekstów nie jest moją najmocniejszą stroną w życiu, nawet chyba napisałem dwa teksty w życiu i myślę, że to by było na tyle. To Filip tutaj doskonale jakby przez to, że ma ogromną wiedzę na temat muzyki, jest dla mnie ogromnym wsparciem przy albumie, żeby wymyślić coś naprawdę dobrego, a nie tylko jakiś temat, tylko żeby to było coś głębszego, coś większego.
2: Pozdrawiamy oczywiście też tak audycję Zbiórka z Podwórka, Polskie Radio Trójka.
1: Tak jest.
2: Z poniedziałku na wtorek ta audycja?
1: Tak, z poniedziałku na wtorek, tam w nocy, tak. Nie pamiętam dokładnie godziny, ale nie wiem, czy o pierwszej chyba.
2: Nie no, Filip jest przede wszystkim gołtem dlatego, że udało mu się wywalczyć brak cenzury w audycjach, więc może puszczać kawałki hip-hopowe
1: tak jest.
2: Bez cenzury i to jest piękne.
1: Hip-hopowe, dubowe, dookoła no takie basowe brzmienia, bym powiedział.
2: No w polskim radiu kiedyś to nie do pomyślenia było.
1: No nie do pomyślenia, on jest jednak a teraz prekursorem.
2: Prekursor przekleństw, no. Dobra, słuchajcie, proponuję, żebyśmy teraz odpalili konkurs. Do wygrania mamy podwójną wejściówkę na piątek na Warszawski Festiwal Piwa. Przypominam, że w piątek 20:30 Kraft Rap, Procente i Cascade Flow na festiwalowej scenie będą rapować o piwie i nie tylko o piwie. No zresztą zbliża się premiera naszego kawałka Praski Salon Piwny, to będzie wielki hit.
1: No właśnie, Michał, a czy może być kraftowy rap?
2: No oczywiście, rap musi być kraftowy moim zdaniem.
1: No właśnie.
2: No
1: właśnie.
2: Każdy raper, który dba o rzemiosło i stara się to robić po prostu z miłości, z miłością, no to jest kraftowym raperem. No tak samo producenci powinni być kraftowi. I radiowcy również.
1: Co kurde, nie? No tak jak kebab, tak?
0: No z tymi radiowcami to wiesz, to różnie bywa, ale...
2: My jesteśmy kraftowymi wolontariuszami na przykład, nie? No,
0: dokładnie tak, to tego nam nie można odmówić, bo jakby ktoś chciał, to musiałby bardzo mocno postarać.
2: Kraftowy wolontariusz, coś jak pizza mrożona mniej więcej.
0: Może nie idźmy w tą stronę.
1: Już za dużo.
2: Tak. Za dużo, tak jak te dzieci zbiegające z siekierami po polskich szkołach. Dobra, zostawmy to. W każdym razie konkurs, kochani, do wygrania podwójna wejściówka na piątek za tydzień, a w zasadzie za 8 dni na Warszawski Festiwal Piwa. A no nie będzie to łatwe pytanie. Jak nie będziecie wiedzieć w konkursie telefonicznym, to ewentualnie możecie pisać do nas na social media. Pytanie wymyślił mój syn 8-letni wczoraj. Zadał mi taką zagadkę i będzie to miało też trochę wspólnego z kawałkiem, który poleci następny. A zagadka, pytanie brzmi: co to jest? Leci i płacze. Co to jest? Leci i płacze. Jeżeli wiecie, co to jest takiego leci i płacze, to dzwońcie 22 827 7205. Możecie zgadywać, a jeżeli chcecie sobie jeszcze ułatwić, to drugie pytanie, które pomoże wam uzyskać handicap i naszą wspaniałomyślność, jeśli chodzi o cenę waszej odpowiedzi tej pierwszej, to pytanie, czyj pomnik stoi przed stadionem Legii od strony Łazienkowskiej, bardziej przy Trybunie Wschodniej? Czyj pomnik tam stoi od ulicy Łazienkowskiej pod stadionem Legii? Dzwońcie 22 827 7205. 22 827 7205. Do wygrania podwójna wejściówka na piątek za tydzień na Warszawski Festiwal Piwa, a może nawet dwie podwójne, jak będziecie chcieli. A ja jeszcze chciałem tutaj poprosić naszego gościa w międzyczasie, jak będziemy czekać na telefon. No trudne pytanie, nie wiem, czy ktoś zadzwoni. Opowiedz, Szwed, jak cię inspiruje ta Barcelona, bo ciągle tam jeździcie z tą Lizą. Powiedz, co tam takiego jest, że tam tak artystom się fajnie spędza czas?
1: Przeżywanie życia.
2: Aha.
1: W sensie takim, że No, tu w Warszawie jest dużo obowiązków, jest bardzo dużo znajomych i trochę jak wracam z tej Barcelony tak po 2 miesiącach, to zauważam coś takiego tu w stolicy, że jednak biegniemy za czymś, tylko na końcu, kurde, często nie wiemy za czym. Wiadomo, pieniądze, kariera, rozwój, ale ciągle biegniemy, a w tej Hiszpanii jednak jest tak, że to życie płynie troszkę wolniej, wiadomo, to jest ich styl też bycia, który czasem dla nas, uważam, Polaków, może być dość irytujący ze względu na to, że oni się naprawdę z niczym nie śpieszą, a my jesteśmy tacy trochę... Jak miałbym ich porównać, to właśnie tak jak Iza mówi, ringding, że my jesteśmy ringding, a oni są po prostu takimi chillerami po prostu i że spokojnie zrobimy to przecież, kurde.
0: Tak. W pochodzie. Ciekawy jestem, czy utwór Biegnę właśnie na bitach Szwedach autorstwa Kioku powstał właśnie tam.
1: No tak, bo w Barcelonie można biec donikąd.
3: Tak.
1: Bo tam jak biegniesz, to nie dobiegniesz nigdzie. Bo i tak cię zatrzymają na espresso.
3: Nie tylko na cerwezę, w twoim przypadku na cerwezę.
1: Albo w moim przypadku na kania.
2: A co to znaczy?
1: Unakania to jest piwo z kija, lane.
3: Nauczył się w tym roku i teraz kozaczy, wiesz?
2: Piwo czepowane.
1: Tak jest.
2: Fajnie, a czyli wy byście się nie przeprowadzili z Barcelony do Chicago?
3: A tego nie wiemy, byliśmy w Chicago,
1: ale...
3: Ale było zimno, nie zobaczyliśmy do końca tego miasta,
1: szkoda. To na pewno, aczkolwiek Ameryka, mówię, chciałbym tam pomieszkać i pożyć sobie właśnie muzycznie, pochodzić po studiach, spotykać się z artystami, porobić muzykę, ale nie wyobrażam sobie tam żyć.
2: No tak, biedny Robert. Dobra, Lewandowski oczywiście. Dobra.
1: Ale dla teraz... Roberta też z Rufuzem zrobiliśmy w hołdzie utwór.
0: Tak, puszczaliśmy go tu nawet w kampusie zaraz, jak tylko wyszedł.
1: O, proszę bardzo.
2: Oczywiście, pamiętam ten numer, bardzo fajny. Dobra, to teraz, zresztą Rufus to taki fan Barcelony, zawsze w tych koszulkach Barcelony pomyka tak, na telewizji. Tak,
1: no Rafał nas też, którego serdecznie pozdrawiamy, Rafałku, ostatnio wydał album Indie Head, który wspólnie tworzyliśmy, no w dużej części właśnie w Barcelonie, bo Rafał nas odwiedzał tam bardzo często.
2: Jak nie snowboard, to Barcelona.
1: No tak, dokładnie. To jest Rufus. Sportowe 360.
2: No a teraz tak a propos Barcelony, to Norik z tym, co puszczaliśmy tydzień temu, małego Esza z Bartkiem Koko, nie?
0: Tak, mały.
2: W ogóle Esz mieszka teraz między Malagą a tym, ojeju, co widać z Maroka, jak się patrzy na Europę, ten, no, na G.
0: Hip-hop kampus bawi i uczy.
2: Punkt G. No co tam jest? Jak ten punkt G nazywamy? Nie Grenada, tylko Gibraltar.
1: Dokładnie.
2: No właśnie, to chciałem powiedzieć. Dobra, na razie nie ma prawie odpowiedzi. Ja przypominam pytanie, co to jest Leci i płacze? Drugie pytanie, czyj pomnik stoi przed stadionem Legii od strony Łazienkowskiej ulicy? Dzwońcie 228277205. A my lecimy z kawałkiem, który niedawno wyszedł. Tam jest Onar.
1: I Barry, White Widow.
2: I kawałek nawiązuje trochę do tego kawałka z paluchem, ale nie wprost, tylko tytuł.
1: Dokładnie.
2: Tytuł nawiązuje. Bo tam się nazywa chłopy don't cry, a tutaj płacz bracie.
1: No dokładnie.
2: Dobrze, to lecimy z tym.
1: Raz tak.
2: Jeszcze wejdziemy na chwilkę po tym kawałku i pewnie się pożegnamy.
1: Dobra.
2: Ahoj.
1: Ajo.

0: Onar, Bary, Szwete z WD, Płacz Bracie, najnowszy singiel z płyty producera TV Szwed.
1: No i co, nikt się nie odezwał?
0: Nie, na razie jest cisza na łączach, chyba za trudne pytanie procencie, żeśmy dali, bo...
1: No, bo powiem ci, że to była trudna zagadka, Tymona, bo tylko ja zgadłem, babcie nie zgadły, nawet dziadek nie zgadł, tylko ja zgadłem.
2: To jest trudne. To... Ja, kurde, siedzę i myślę i
3: wymyślić nie mogę.
1: No, to ja może odpowiem na to pytanie. Odpowiedź to chmura. Chmura leci i płacze. Tak jest, chodzi o chmurę. Nie wiem, ten syn to mnie chyba obserwuje, że ciągle o chmurach gada, ale nieważne. W każdym razie tutaj czarne chmury trzeba przepędzić. A takie pytanie jeszcze do internetu. Jeśli chcecie wygrać podwójną wejściówkę, to napiszcie po prostu, czyj pomnik stoi przed stadionem Legii strony Łazienkowskiej. Możecie to pisać na naszych social media, wiadomość DM, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Szwed, no to kiedy ta płyta wychodzi? Kiedy jest premiera cyfrowa tego albumu twojego szwedzkiego?
2: Cyfrowa i fizyczna, bo
1: i fizyczna,
2: w dalszym ciągu możecie zamawiać preorder na www.szwedswd.com. Tam jest pakiecik, jest t-shirtik, jest bluza. W pakiecie się znajdują wlepeczki, jest plakat, który jest dziełem dwóch moich dobrych ziomów, czyli Koksu Oner, czyli mój przyjaciel, który jest odpowiedzialny za całą identyfikację graficzną i on odpowiada za grafikę, a wykonanie plakatu to dzieło Szymana. Szyman jest warszawskim plakacistą, który ma wieloletni staż i ma ogromną wiedzę na temat plakatów. I też ich dzieło można obserwować na bulwarach wiślanych. Co roku rozklejają plakaty przy samej Wiśle. Z tego, co dobrze pamiętam i mam nadzieję, że dobrze to wypowiem, co się nazywa Paystab, więc wchodźcie na Instagram i patrzcie, bo to jest po prostu zbiór plakatów z całego świata, który wisi nad warszawską Wisłą.
1: Tam gdzieś w okolicach Syrenki chyba, z tego pamiętam.
2: Tak jest, dokładnie. Syrenka nawet na dół i tam na sam dół, już przy samej Wiśle i tam można obserwować te dzieła. Oni oczywiście jeżdżą po Polsce, po

0: Zobaczymy.
1: A jakiś koncert planujesz z udziałem artystów, których zgromadziłeś na płycie? No bo pewne już doświadczenie w takich dużych koncertach, chociażby na Torwarze, przygotowywanie takich rzeczy masz.
2: Tak, jak najbardziej. Jest to moim takim dużym marzeniem. Najtrudniej będzie po prostu zgrać tych wszystkich artystów w jednym momencie po prostu, bo zajętość jest duża, musiałbym się dobrze naprawdę wstrzelić, ale chociaż połowę. Ja na przykład podziwiam Pawbica, że jemu się udaje po prostu te koncerty dowieść i mieć tylu fajnych gości wspólnie na scenie. No są to takie wydarzenia, wiecie, które wymagają bardzo dużego wkładu, czasu, pieniądze, wiadomo, jak trzeba, to się znajdą, ale najbardziej chodzi o zajętość artystów, bo każdy z twórców jednak ma tych zajęć bardzo, bardzo dużo.
1: No tak, Pawbic mierzy wysoko, wchodzi na 6-tysięczniki, także
2: no, to już w ogóle.
1: Pewnie za wysoko zawieszona poprzeczka. Musimy kończyć, bo już jest po 23:00.
3: Tak,
1: to, co mogliśmy Szweda zapytać, tego zapytaliśmy dzisiaj.
2: Dokładnie, no, wiesz, to byśmy musieli 2 godziny tutaj siedzieć, albo i 4, i by nie wystarczyło.
1: Tak jest, tak jest. Co na koniec, Nogix, tam odpalisz?
3: Znaczy, no to zależy od naszego gościa, bo mamy tutaj jeszcze w maszynie losującej mamy pełno.
2: No właśnie widzę, ale tak już z producera, a w Szwed już było i tutaj mam...
1: Może tego Xaviera młodego.
2: Tutaj mam takie właśnie losowanie. No Xavier, chyba Xavier, no tutaj mogę powiedzieć, że w moim życiowym bingo nie było, że nagram epkę z Xavierem Wiśniewskim. Bardzo się polubiliśmy i zrobiliśmy tą płytę naprawdę na hip-hopowej zajawie. A do tego no nie spodziewałbym się singla z jego mamą, czyli Mandaryną, i serdecznie ich pozdrawiam.
1: Zrobiłeś epkę z synem Mandaryny?
2: Tak.
1: Oż ty.
2: Która miała premierę 2 października bodajże.
1: Okej, okay, to ja w ogóle nie połączyłem kropek, ale tak.
2: A widzisz,
1: wiem.
2: To polecam sprawdzić naszą wspólną epkę Xavier Szwed. I mówię, ostatnio wyszedł singiel o tytule DNA. Możemy w sumie tym skończyć, ale po DNA byście mogli puścić na pewno Onar VBS. Panorama Szklany Dach.
1: Także, no to Arek, życzymy ci powodzenia na tej ostatniej prostej przed wydaniem twojej upragnionej płyty producenckiej, żeby wszystko poszło zgodnie z twoimi tutaj planami, wytycznymi,
3: żeby
1: zamierzeniami.
3: Żeby nie było żadnych opóźnień.
1: Tak, żeby
3: wszystko
1: nikt tego nie
3: zbutlegował.
2: Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. No i mam nadzieję, że się przy premierze albumu słyszymy na pewno w kampusie.
1: Dobrze, zapraszamy i...
2: Żeby zrobić właśnie konkursik, jakieś tam telefony i tak dalej.
1: Tak jest, tak zrobimy. A jeszcze raz przypominam, że za tydzień Warszawski Festiwal Piwa od 15 do 17 października, a już jutro w Progresji Bitwa o Południe, także jest co robić w stolicy, a w Pradze też jest co robić, także na pewno
2: trzeba cię tam odwiedzić. Trzeba cię tam odwiedzić.
1: Zapraszam cię serdecznie. Zapraszam was serdecznie. Oboje was zapraszam, oczywiście. No, mówię o tobie, Nogix.
2: No trzeba go też wziąć, kurde, no.
1: Nie, no,
3: spoko,
1: to
3: przybiegnie, jakoś przybiegnę, także wiesz. Dobrze.
2: Jasne. Uwielbiam jego poczucie humoru i otwartość na świat.
1: Generalnie możecie przybiec we troje.
2: Dokładnie.
1: Skoro już mamy ich troje...
3: To nie wiadomo, czy Praga to wytrzyma, wiesz.
1: Skoro już ich troje, już tutaj nagrywasz z ich troje, to może możecie przyjechać we troje. Dobra, to
2: dokładnie.
1: W kontakcie.
2: Pozdrawiamy.
3: Dobra, to do zobaczenia w pracy.
1: Do miłego wieczoru życzymy wszystkim słuchaczom Radia Campus.
2: Tak jest.
1: 97.1 FM aż do rana. Ahoj.
2: Tak jest.
3: Halo.

kolejna noc, nie ów mi, żebym przestał. Płynę na wersach, mam tu w DNA. Kolejne show, wtedy czuję trochę ciepła. Widzę las rąk, co się buja do werbla. Czy to błąd, że gram im na nerwach? No bo takie flow, które trafia do serca, znowu się ściemnia, nie mogę przestać. Kwestia podejścia, nie dogoni jetlag.

pozostań, kiedy gubisz krok, no bo ktoś cię osądza. Ulej go, ja nadaję tobie podcast. Złap ze sobą kontakt. Tylko ty wiesz jak jest, teraz odmulam stres. Nie chcę więcej biec, chwile ulotne jak ulotka. Złapmy je na

Słyszę niewiele to szelest liści, dalej trele, wyścig myśli, któraś wychodzi przed szereg, same korzyści, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy płynę, stoję za sterem, skanuję wokół teren, lecę, mijam stratosfer, zostawiam z boku pastel, kiedy zanurzam się w zieleń, gdy

Emocje w różnych rozmiarach, kształtach opanowywuje flauta. Senne oczy, kołysanka, duszy soundtrack, toczy handpan. Wulkan emocji zastyga do ranka, czysta energia zawarta w kwantach. Każda mantra rozświetla stan tła jak smuga światła.

0: Sztosy.
1: I used to know this

0: see when cats used to harmonize, yeah. Like.
1: Yeah.
2: Yo.
1: Hustlin'.
2: Nowy kwadratowy styl.
1: Powiem.
2: To

wiele znaczeń, za mało słów. Ta noc, pamiętasz, złamała mnie w pół. Zimno na zewnątrz, w środku ogień, we mnie, w tobie ciągle płonie. Powiedz, czy spokojnie patrzysz w dół, stojąc na krawędzi, podziwiana przez tłum. Kolekcja wrażeń jak zdjęcia z wakacji, nasza wiara w to, co nierealne. Wielkie słowa, które nas przerosły, chcę krzyczeć, to jest bez sensu. Twoje oczy, blask, strach.

we mnie. Coraz głębiej nóż bił się w balon, ups, to mój mózg. Wyrzucam potok słów, może bzdur, potok słów, co nie znaczą nic, już poznaliśmy się. W upalne lato nasz był każdy park, spaliśmy za dnia, kto do nocy spał. Gdy rozkwitałeś kwiat, lunatycy skaczący z dachu na dach, kredą obrys ciał. Musieliśmy upaść, dziwne jak sam siebie słucham, zagryzam wargi zębami karmazyn, jak mogłem pozwolić nam się wykrywać.

0: 喵喵喵。
1: Campus 97.1 FM.